0: oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle Lalka to niebo? Ja przyznaję szczerze, że ja Lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
1: Ja Lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
1: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
1: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
1: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
1: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj... było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
1: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
1: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjno-radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być

0: zgodnie z jakimi zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
0: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z dziewczyny. Z twojego Krakowa zresztą.
0: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem, może nie tak szerokim jak piosenka 4 po roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
0: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
0: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
1: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
0: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
1: Jarasz się trochę tą trasą?
0: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
1: Czyli się rozrasta zespół.
0: Tak jest, projekt czyli rośnie i,
1: dobrze,
0: i czuję, że...
1: na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
0: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
0: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
1: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
1: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam. Kończy się budowa ostatniego odcinka metra linii M2. Na Bemowie powstają prawie 4 km podwójnego tunelu i 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Obecnie trwają tam jazdy testowe, a podczas prób sprawdzane są m.in. systemy zasilania, łączności i bezpieczeństwa. Nowe stacje metra odwiedził z mikrofonem Krzysztof Płowecki.
4: Tu jest jakby luksusowo. Trwają jazdy testowe pociągów, a podczas jednego z takich przejazdów o szczegółach inwestycji opowiedział mi Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak, czyli wykonawcy linii metra.
5: Jesteśmy w pociągu drugiej linii metra, ostatni odcinek, pociąg testowy, wyjechaliśmy ze stacji C3 Lazurowa, jesteśmy teraz na łuku, zmierzamy w kierunku stacji Chrzanów, tam dojedziemy do stacji C1 pod ulicą Połczyńską. Zawrócimy pierwsze pociągi, można powiedzieć, z pasażerami. To ostatni odcinek drugiej linii metra zakończony stacją techniczno-postojową. Pociągi jeżdżą na razie między stacjami pasażerskimi. Tutaj trwa integracja systemów między STP a częścią pasażerską. W przyszłym tygodniu, w październiku, te pociągi będą kursowały już całoliniowo, to znaczy od STP-u do stacji C3 przy ulicy Lazurowej. Na razie prędkość testowa, ale to nie znaczy, że minimalna. Testujemy zarówno minimalne, jak i maksymalne prędkości do 90 km na godzinę, 5 km na godzinę. Temu służą testy, żeby tak naprawdę wyłapać wszystkie niezbędne tutaj elementy wymagające poprawy, po to, żeby w ruchu pasażerskim metro mogło funkcjonować bezpiecznie i bez przeszkód. Tu są dwa około 4-kilometrowe tunele, z czego większość wydrążona oczywiście przez tarczę TBM. Tarcze zakończyły pracę w maju ubiegłego roku. Wszystko to, co wydarzyło się od maja, to oczywiście prace wykończeniowe w tunelach i na obiektach. Ostatnie metry wydrążone są w ścianach szczelinowych ze względu na to, że tutaj już wychodzą na powierzchnię tory i tunel. Zastosowanie tarcz do wyjścia na STP byłoby technicznie i finansowo nieopłacalne, więc tutaj można powiedzieć, że ten ostatni odcinek wykonany jest w dwóch technologiach. Oczywiście dwa tunele, 3 stacje pasażerskie, stacja techniczno-postojowa, około 30 hektarów na stacji techniczno-postojowej, cała niezbędna infrastruktura, 22 km torów do wewnątrz STP, do testowania pociągów, poruszania się pomiędzy lakierniami, pomiędzy infrastrukturą odpowiedzialną za czyszczenie na stacji STP, też prawdopodobnie największy odkurzacz w Warszawie, specjalna hala gotowa do oczyszczania pociągów zarówno z zewnątrz, jak i napraw automatycznych, hale taboru, gdzie pomieści się nawet 20 pociągów. Także jest to ogromne wyzwanie logistyczne i infrastrukturalne, prawdopodobnie jeden z największych kontraktów, jeśli chodzi o wielkość w całej Polsce. przed nami wjazd na stację C02 Chrzanów. To jest środkowa stacja na tym kontrakcie, wykonana, jak sama nazwa wskazuje, między osiedlami intensywną zabudową na Chrzanowie. Ta stacja dalej w odcieniach szarości, natomiast nieco jaśniejsza niż stacja Larwzurowa. Na wszystkich stacjach zwracam uwagę na wykończenie. Ściany zatorowe to są ściany perforowane, za nimi znajduje się wełna mineralna. Wszystko po to, żeby w ramach kursowania pociągów te kilka decybeli urwać, żeby było ciszej dla pasażerów. Też jeśli chodzi o sufit przy samej stacji nad miejscem, gdzie nad torami, gdzie kursują pociągi, tam specjalny tynk natryskowy, też w takiej formule baranka perforowanego, wszystko po to znowu, żeby te kolejne kilka decybeli urwać, żeby na stacji było ciszej i bardziej komfortowo dla pasażerów. Przed nami ostatnia stacja przy ulicy Połczyńskiej. Będzie to zarazem pierwsza i ostatnia stacja drugiej linii metra, jeśli chodzi o pociągi wyjeżdżające ze stacji techniczno-postojowej. Tutaj zaawansowanie robót jest najmniejsze. Dlaczego? Dlatego, że tarcze TBM, które drążyły cały urobek, który był wydobywany za pomocą taśm ciągów i wszystkie elementy obudowy, tubingi były właśnie podawane z tej stacji. Tu było całe zaplecze dla stacji, dla tarczy TBM. W związku z tym same roboty wykończeniowe rozpoczęły się tutaj najpóźniej. Zaawansowanie zbliża się do 90%, więc ta stacja będzie zgłoszona do odbiorów jako ostatnia. Ten kontrakt jako projektu i buduj został podpisany w 2018 roku, więc 8 lat temu. Było tu szereg wyzwań, z którymi do tej pory nikt się nie mierzy. Już nie pamiętamy tego, ale projektowanie odbywało się w okresie COVID-u. To znaczy, że tak naprawdę wszystkie biura miejskie, ale również nasi pracownicy byli na pracy zdalnej. Sama dokumentacja techniczna, ona przechodziła kwarantannę. Była 30 dni w kwarantannie po to, żeby nie roznosić ze sobą COVID-u. Mieliśmy tutaj oczywiście wyzwania również z przebudową linii wysokiego i średniego napięcia na stacji techniczno-postojowej. Jeden z właścicieli był w sporze prawnym z miastem, więc ta działka na stacji techniczno-postojowej została zwolniona 1,5 roku po rozpoczęciu robót. Przed to nie mogliśmy przebudować infrastruktury technicznej, która miała zasilać tarczę TBM. Spotykaliśmy się mniej niż na poprzednich odcinkach, ale dalej z niewybuchami. W trakcie drążenia doszło do awarii wodociągu nad stacją C02. Tutaj musieliśmy zatrzymać tarczę, przygotować dodatkowe procedury, dodatkowe wzmocnienia, badania budynków przed. Wszystko po to, żeby mieć pewność, że budynki są bezpieczne. Wreszcie STP, 30 hektarów, ogromny teren budowy sąsiadujący z jednej strony z drogą szybkiego ruchu, z drugiej strony z torami wychodzącymi tak naprawdę na zachód od Warszawy, więc główna arteria komunikacyjna PKP, a wszystko to w sąsiedztwie linii wysokiego i średniego napięcia, więc skoordynowanie logistyki tych wszystkich robót, zgód przez cały okres trwania kontraktu było ogromnym wyzwaniem. No i też warto wspomnieć oczywiście wybuch wojny na Ukrainie i ten pierwszy szok, który mieliśmy. Wystarczy sobie porównać ceny paliw, które mamy dzisiaj, a to jest najmniejsza część, ceny paliw, ceny robocizny, ceny materiału, więc ten kontrakt był również aneksowany pod kątem czasu trwania i wielkości. Bez tego dokończenie tej budowy po cenach z 2018 roku byłoby po prostu niemożliwe. Testujemy wszystkie systemy automatyczne. To jest ogromna infrastruktura, która łączy ze sobą rozwiązania teletechniczne, automatyczne, przeciwpożarowe. Testowane jest zasilanie dla pociągu, czy jest poprawne, czy nie spada na żadnym elemencie, czy na każdym elemencie zasilanie z trzeciej szyny jest poprawne, czy czujki pożarowe działają, czy operator widzi pociąg. Zwróćmy uwagę, że ten pociąg będzie elementem szerszej całości, więc konieczna będzie również integracja systemów. Po pierwsze, stacja techniczno-postojowa MORY musi widzieć te trzy stacje, ale te trzy stacje w cudzysłowie muszą też widzieć się z pozostałymi elementami całej drugiej linii i muszą też widzieć się ze stacją techniczno-postojową Kabaty, więc jest to szereg instalacji, które które wymagają sprawdzenia. Tak naprawdę czujka po czujce, element po elemencie. Te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi. Będzie jeszcze zamknięcie drugiej linii metra. Stacja przy ratuszu Bemowo będzie wyłączona w drugiej połowie października po to, żeby te odcinki mogły ze sobą rozmawiać. To będzie weekendowe zamknięcie. Ono może standardowo potrwać trochę dłużej, dzień lub dwa, z piątku na poniedziałek. O tym będziemy jeszcze szczegółowo mieszkańców informować.
4: Stacja techniczno-postojowa Mory będzie nie tylko zapleczem dla M2. Prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk mówi, że w przyszłości może obsługiwać także kolejną linię.
6: Jeżeli chodzi o trzecią linię metra, umowa została na prace projektowe dla trzeciej linii metra została podpisana w październiku 2024 roku z terminem realizacji 36 miesięcy. Prace toczą się dla tego projektu. Nie znamy dokładnego terminu, natomiast z ostatnich dyskusji, spotkań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wskazuje na to, że sprawa nabrała, no, można powiedzieć, większego tempa niż do tej pory. Ta stacja postojowa w założeniu jest stacją, która oczywiście będzie obsługiwała drugą linię metra, ale także w przyszłości trzecią linię metra, więc to jest ta stacja z takimi funkcjami, które będą mogły być, które powinny być wykonywane dla trzeciej linii metra. Każdy element infrastruktury metra, który będzie mógł być wykorzystany dla realizacji tego założenia podziemna tarcza, na pewno będzie wykorzystany.
4: Prace budowlane przy linii M2 na Bemowie mają zakończyć się 9 listopada, a pasażerowie pojadą nowym odcinkiem na początku przyszłego roku.
3: A koszt inwestycji to około 3 miliardów złotych.
2: SK Warszawa.
3: Połatanie serca, nierówne bicie czy nagłe zasłabnięcia mogą być objawami zaburzeń rytmu serca. Pacjenci z takimi problemami będą teraz leczeni w nowej pracowni elektrofizjologii w Szpitalu Brudnowskim. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu lekarze będą mogli dokładniej diagnozować i leczyć zaburzenia pracy serca, a placówka zwiększy liczbę wykonywanych zabiegów. Szczegóły w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
4: W nowej pracowni elektrofizjologii znalazł się m.in. angiograf. To urządzenie, które pozwala lekarzom na bieżąco obserwować naczynia i położenie narzędzi podczas zabiegu.
7: Nazywam się Karol Król, jestem kierownikiem pracowni elektrofizjologii w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim. W pracowni tej znajduje się cała infrastruktura potrzebna do wykonywania zabiegów ablacji, jak i wszczepienia stymulatora serca. Składa się na to przede wszystkim angiograf, jak i wiele innych urządzeń zaawansowanych technologicznie, które łączą się w jedną całość, po to, żeby właśnie w sposób bardzo taki obrazowy przedstawić operatorowi to, co się dzieje z rytmem serca pacjentów, którzy mają arytmię. Mamy dwa rodzaje zabiegów. Jeden to są szczepienia stymulatorów serca, jak i różnych innych urządzeń stymulacji serca, bo o tym można by było bardzo dużo opowiadać. Ale druga ważna działka, którą tutaj wykonujemy, to są zabiegi ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. To taki rodzaj zabiegu, który polega na tym, że wprowadzamy do pacjenta cewniki, które dostarczają odpowiednią energię. I ta energia powoduje, że tkanka serca, która powodowała arytmię, przestaje generować nieprawidłowe impulsy. Po prostu można powiedzieć, że ta nieprawidłowa tkanka znika i staje się tkanką neutralną. Te rozwiązania, które tutaj zastosowaliśmy, poprawiają znacznie ergonomię pracy. Nie ma kabli, które się plączą po podłodze. Nie trzeba nigdzie się przeciskać. Przestrzeń, którą tutaj zbudowaliśmy, zapewnia komfortowe poruszanie się po prostu po tej pracowni. To nie tylko komfort, to też jest bezpieczeństwo, bo dzięki temu, że jest odpowiednia przestrzeń, jest mniejsze ryzyko zbrudzenia pola jałowego. I oczywiście komfort się liczy, no bo na koniec dnia zmęczenie operatora, zmęczenie całego zespołu przekłada się na to, jak my jesteśmy w stanie jakby wykonywać te zabiegi. Także tutaj ergonomia pracy oczywiście odgrywa kluczowe znaczenie. Elektrofizjologia to jest bardzo dynamiczna działka. Praktycznie można powiedzieć, co roku wprowadzane są nowe technologie, które jeszcze bardziej poprawiają skuteczność tych zabiegów, jak i bezpieczeństwo pacjentów. I wprowadzanie tych nowych urządzeń powoduje, że po prostu to wszystko ma być kompatybilne. Producenci wiedzą, że właśnie spodziewamy się w przyszłości nowych rozwiązań i tak tworzą te rozwiązania obecne, żeby można było je w przyszłości rozbudowywać, łączyć z nowymi urządzeniami. Także tutaj oczywiście o tym można by było dużo opowiadać. To jest kilka pomieszczeń na tym poziomie, ale też i olbrzymie pomieszczenie, które znajduje się poniżej nas.
4: Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podkreśla, że dzięki nowej pracowni w Szpitalu Brudnowskim mieszkańcy Mazowsza zyskają lepszą opiekę kardiologiczną.
8: Sam sprzęt jest najnowocześniejszy, tak jak tutaj mówią specjaliści najlepszej światowej klasy. Pracownia kosztowała ponad 9,5 miliona złotych. Było to wyzwanie, ale na szczęście udało się uzyskać 8,5 miliona złotych w ramach tego programu odbudowy, czyli tego programu, który musieliśmy zrealizować tak naprawdę do końca sierpnia i to było wyzwaniem dla szpitala. Tu będzie przyjmowanych około 500-600, a może nawet 700 pacjentów rocznie. No i myślę, że to jest miejsce, w którym uratowanych zostanie wiele ludzi, a na pewno też wielu poprawi się stan zdrowia.
4: Nowa pracownia kosztowała około 9,5 miliona złotych i powstała dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy, dodaje Teresa Bogiel, prezes Szpitala Brudnowskiego.
9: O te środki walczyliśmy dosyć długo z KPO i otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1 000 000 złotych. Samorząd województwa, czyli nasz właściciel, dołożył, cała inwestycja kosztowała 9,5 miliona. Oczywiście jest to jedna z najnowocześniejszych pracowni z uwagi na to, że była jako ostatnia budowana. My tak naprawdę to robiliśmy ablację. Rozbiliśmy, tak jak już powiedziano wcześniej, na bloku operacyjnym pod ramieniem C, więc w takich dosyć warunkach autorskich, ale teraz już profesjonalnie możemy tego więcej robić i pomóc większej liczbie pacjentów. No, jesteśmy dumni, bo pomieszczenia na tą pracownię wygospodarowaliśmy z takich pomieszczeń administracyjnych, wentylacyjnych, komórek, bo szpital cały czas jest małym szpitalem, nierozbudowywanym od 40 lat i z tego powodu musimy znaleźć każdy centymetr powierzchni wykorzystać.
4: W nowej pracowni będą wykonywane m.in. ablacje zaburzeń rytmu serca, wszczepienia stymulacyjne i kardiowerterów defibrylatorów. Szpital zamierza w niej przeprowadzić do 700 zabiegów rocznie.
2: SK Warszawa News.
10: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. 4 linie do likwidacji, ale wystartują 2 nowe. Po otwarciu nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie Zarząd Transportu Miejskiego planuje zmiany w trasach autobusów. Zmiany mają objąć Bemowo, Ursus, Włochy i część Woli. Z rozkładów mają zniknąć linie 129, 171, 249 i 349. Pojawią się za to 2 nowe, 155 i 206.
11: Tomasz Kunert, Zarząd Transportu Miejskiego. Przygotowuję się już do otwarcia ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie, czyli 3 stacji od ulicy Lazrowej do Karolina, czyli do okolic ulicy Połczyńskiej. Zawsze, gdy metro wjeżdża w nowy rejon Warszawy, przygotowujemy korekty zmian w komunikacji naziemnej, tak aby jak najlepiej to metro wykorzystać, bo metro jest olbrzymim magnesem, jeśli chodzi o przewozy w mieście. Pasażerowie zawsze głosują nogami i zawsze z tego metra bardzo korzystają. Tak więc wprowadzając te zmiany w komunikacji naziemnej, raz, że chcemy ułatwić dostęp do metra w tym rejonie, gdzie te nowe stacje będą otwarte, a dwa, wykorzystujemy to też po to, żeby skorygować trochę połączenia wewnątrz samych dzielnic. Mówię dzielnic, dlatego że tym razem przeprowadzimy konsultacje społeczne i będziemy chcieli wprowadzić pewne korekty w 4 dzielnicach, mianowicie na Bemowie, w Ursusie, we Włochach i także niewielkie zmiany na Woli. Dlaczego Włochy i dlaczego Ursus, które są zupełnie dalej niż Bemowo, niż ostatnia stacja? Znaczy, uważamy, i takie były głosy też właśnie mieszkańców, że ta ostatnia stacja metra przy Połczyńskiej będzie tą stacją, do której spora grupa mieszkańców Włoch i Ursusa będzie chciała dojechać, czy potem kontynuować podróż już dalej metrem, bo to będzie tak naprawdę z tej części Ursusa i z tej części Włoch, gdzie dostęp do pociągu jest dalszy, to będzie tak naprawdę alternatywny dojazd do centrum. Dlatego też te zmiany chcemy wprowadzić również we Włochach i w Ursusie.
4: I jakie to będą zmiany? No bo wiemy, że znikną linie, ale pojawią się też 2 nowe.
11: Tak, chcemy stworzyć zupełnie nową linię 155, to będzie linia, której zastępcza część trasy będzie właśnie w Dabemowie. Skorygujemy także trasy kilku linii autobusowych, tak aby one łączyły Ursus i Włochy, czy to ze stacją Karolniczyn, tą ostatnią, czy z którąś kolejną stacją metra na Bemowie. W naszej propozycji oczywiście cztery linie autobusowe przestają funkcjonować, ale to nie znaczy, że tych połączeń nie będzie. Po prostu połączenia, które dziś realizują te linie, będą zastąpione przez autobusy innych linii. Zakładamy, że one będą miały większą częstotliwość kursowania, na przykład w przypadku linii jednej bemowskiej, która jedzie na autobusy, jadą na Chrzanów, zamienimy linię okresową na całotygodniową. Tak więc likwidacja linii to jest właśnie zamiana autobusu jeżdżącego w dni powszednie na autobus codzienny. I także dzięki tej zmianie te linie autobusowe, które kursowały dosyć rzadko i obsługiwały jakieś tylko wybrane rejony dzielnicy, będą rozbudowane, czyli będą zapewniały lepsze, większe połączenia.
12: I tam też przy jednej z tych nowych stacji pojawiła się albo zaczęła znowu działać pętla autobusowa.
11: Zgadza się. Tam, gdzie była od lat zawsze pętla osiedle Górczewska, pętla autobusowa i tuż obok pętla tramwajowa, to jest taki węzeł komunikacyjny, bo do tego miejsca właśnie będzie dojeżdżało metro. Tam będzie stacja Lazurowa. Stacja Lazurowa jest właściwie pod pętlą autobusową, czyli na czas budowy tej pętli ona była zlikwidowana. Autobusy się przeniosły na skrawek terenu przy pętli autobusowej. Ta pętla już działa. Ona została już odbudowana po tym metrze. Widać, że wyjście z metra prowadzi wprost na perony autobusowe, bo to będzie właśnie to miejsce, gdzie ta przesiadka będzie bardzo wygodna. Do tego miejsca, do dzisiejszej pętli osiedle Górczewska, a w przyszłości metro Lazurowa, gdyż to będzie, jest przy stacji Lazurowa, będą dojeżdżały także autobusy linii strefowych, czyli tych, które przyjeżdżają do Warszawy z aglomeracji warszawskiej. Dziś te autobusy dojeżdżają do ostatniej, obecnie czynnej stacji metra. Potem przesuniemy je właśnie do pętli osiedle Górczewska, metro Lazurowa, bo tu metro będzie miało swoją stację. I także skorygujemy nieco i trasy tych autobusów, tak aby one szybciej dojeżdżały do tego metra właśnie z tych miejscowości podwarszawskich i częstotliwość, aby jeździły częściej.
12: A zanim te zmiany w kursowaniu autobusów, to wcześniej konsultacje społeczne.
11: W przypadku tak dużych projektów, zmian w transporcie publicznym, zawsze pytamy mieszkańców o głos. Tak było i przy otwieraniu wszystkich poszczególnych odcinków drugiej linii metra, czy tak też było chociażby, gdy przygotowaliśmy do otwarcia połączenia tramwajowego do Wilanowa. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania swojej opinii, składania swoich wniosków i też do po prostu rozmowy z specjalistami Zarządu Transportu Miejskiego, którzy opowiedzą o tych zmianach, propozycjach, uzasadnią je i wysłuchają uwag mieszkańców. Konsultacje już się rozpoczęły, czyli można do 25 października wysyłać swoje ankiety online. Można to zrobić za pośrednictwem strony konsultacyjnej miasta Warszawa, czyli konsultacje umwarszawa.pl. Ale to nie jest to jedyny kanał komunikacji. 11 października zapraszamy na spotkanie online. To będzie pierwsze takie spotkanie. Potem będą spotkania już nie online, ale na żywo właśnie z naszymi specjalistami. Spotkania na Bemowie, w Ursusie, we Włochach i na Woli. Wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam zostawią, są zbierane, one są analizowane i na tej podstawie możemy wprowadzać ewentualne korekty w naszych propozycjach, tak aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom mieszkańców.
12: Czy jest jakiś przybliżony termin, kiedy te korekty będą wchodziły w życie?
11: Chcielibyśmy przedstawić gotowy projekt tych zmian, czyli już po konsultacjach społecznych, jeszcze w tym roku, przypuszczalnie w grudniu. Natomiast kiedy one będą wdrożone? No będą wdrożone wtedy, kiedy uruchomiony zostanie odcinek metra.
10: O zmiany w kursowaniu autobusów pytał Krzysztof Płowecki.
2: SK Warszawa.
10: Kwiaciarze i kwiaciarki już niedługo wrócą przed halę Mirowską. Zniknęły brezentowe namioty, na ich miejscu stanęły metalowe pawilony. Jest schludniej i wygodniej, a sprzedawcy będą mogli wrócić na plac przed halą już 14 października. Sprawdziliśmy, co o nowych pawilonach sądzą przechodnie.
13: Ja tu mieszkam 40 lat w tym miejscu i jest coraz piękniej, tak? Podobają? podobają mi się. Nie jakieś takie, no, o jak tutaj stanie, takie bałaganie, a tutaj elegancki porządeczek. Podoba mi się.
14: Kupowała pani kiedyś tu kwiaty?
15: Kupowałam. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, że będzie możliwość pracować zimą, no i wygląda też pięknie.
16: Nie ma tego klimatu. Ja jestem starszy pan, jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że bazarek to musi być bazarek, a to jest takie trochę zdehumanizowane. Oczywiście nowoczesne, oczywiście ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale czy to jest funkcjonalne, no to zobaczymy.
17: Fajnie, no tak, bo tutaj akurat Hala Mirowska to się kojarzy absolutnie cały czas i przede wszystkim właśnie z kwiatami, więc jeżeli będą miały lepsze warunki, to fantastycznie.
14: Czy podobają się pani od strony wizualnej?
17: Nie wiem, jakie byłyby inne opcje. Jakbym zobaczyła, jakie są inne możliwości, to wtedy mogłabym się więcej wypowiedzieć, bo te są raczej takie standardowe, jak widzę w różnych miejscach, także to już jest kwestia raczej osób, które będą je wynajmować, tak? To one powinny się głównie wypowiedzieć. Wizualnie, no szału może nie robią, tak? Ale przynajmniej są wszystkie jednakowe, ustawione jakoś w miarę. Schludnie, no tak, można tak powiedzieć właśnie, bo jednak tutaj zawsze było tak... Chociaż też wiadomo, to ma swój urok, tak? Jak tak. To są takie typowe rynkowe tematy, tak? Bazarowe.
18: Maria Sawecka, jestem jednym ze sprzedawców tutaj właśnie przed Halą Mirowską. Jeżeli chodzi o to, czy nam się podobają, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie mieliśmy wyboru, dlatego że będąc w tak pięknym, historycznym miejscu, który jest objęty rygorem konserwatora zabytku, Wydziału Estetyki oraz jeszcze innymi regulacjami, nie mieliśmy wyboru i musieliśmy dostosować nasze obecne pawilony do wytycznych, które zostały wydane przez miasto. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo duży skok, przełom, dlatego że te poprzednie nasze formy, namioty, były po prostu nieestetyczne, tak? I teraz w tym momencie mamy zachowanie estetyki. No wiadomo, że znajdą się przeciwnicy, znajdą się zwolennicy, nikomu się w 100% nie dogodzi, jednak uważam, że to jest bardzo estetyczne i zostało to tak zarobione, żeby jednak wpisać się w ten obszar i też nie stworzyć kolejnego koszmarka architektonicznego.
14: Jak długa była teraz ta przerwa? Ile państwo musieli spędzić czasu? No tutaj w pawilonie obok.
18: W tym pawilonie obok jesteśmy chwilowo, bo jesteśmy od miesiąca, jednak przerwa była znacznie dłuższa, dlatego że ostatni dzień naszej sprzedaży na placu, gdzie mieliśmy chwilowo teren zastępczy, to był Dzień Matki, czyli 26 maja i od tego momentu do otwarcia nikt z nas teoretycznie nie miał miejsca pracy.
14: Czy jakoś to wpłynęło na sprzedaż?
18: Znaczy, na pewno to wpłynęło, dlatego że bardzo dużo klientów za nami tęskni, tak? I tutaj no, wiemy, że nas brakuje i też wiem, że ta sprzedaż w okolicznych miejscach, tak jak Bazarek, Hala Mirowska i inne sklepy, też uległa pogorszeniu z uwagi na naszą nieobecność.
14: Ale rozumiem, że stali klienci wiedzą, gdzie trafić.
18: Oczywiście, stali klienci są na bieżąco informowani, jaki jest przebieg tej inwestycji, kiedy wracamy i kiedy mogą nas się spodziewać ponownie.
14: Tamte hale są całkiem szczelne, tak przynajmniej wyglądają z zewnątrz. Czy to znaczy, że będzie teraz łatwiej sprzedawać kwiaty, na przykład w zimę?
18: Oczywiście, dlatego że budynki zostały tak dostosowane, żeby były też ocieplone. Latem tak można było je wentylować, odpowiednio i klimatyzować. Także uważam, że no, jeżeli chodzi o jakość poprawy, zdecydowanie będzie wyższa ta jakość, tak?
14: Cieszą się państwo pewnie, że to już koniec tej tułaczki.
18: Powiem panu, że jak już to będzie wszystko otwarte, będę najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ proces trwał bardzo długo. Początki sięgały nawet czasów sprzed pandemii, a ostateczny proces, tak jak państwo widzą, rozpoczął się dopiero pod koniec zeszłego roku. Także było to bardzo długo, za długo nawet jak dla mnie. I uważam, że będziemy super szczęśliwi, jak już będziemy w tych naszych nowych elementach.
19: Przebudowa Alei Jana Pawła II między rondem ONZ a Aleją Solidarności wchodzi w końcowy etap. Powstała nowa droga dla rowerów. Przebudowaliśmy chodniki, uporządkowaliśmy przestrzeń i przygotowaliśmy miejsce pod nowe nasadzenie. Wzdłuż alei pojawi się blisko 100 drzew, a także 3 parki kieszonkowe. Jednym z najczęściej podnoszonych tematów w związku z inwestycją było funkcjonowanie pawilonów z kwiatami, które wpisały się na stałe w krajobraz pod Halą Mirowską i są ważnym elementem ducha tego miejsca. Od początku zależało nam na tym, aby zminimalizować niedogodności dla przedsiębiorców, dlatego pawilony zostały na czas budowy tymczasowo przeniesione, ale też powoli wracają na swoje miejsce, tym razem jednak w bardziej estetycznej i uporządkowanej formie. Przebudowa objęła także okolice ulicy Twardej, gdzie powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
10: Wyjaśnia Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa.
10: Sezon na grzyby trwa, zainteresowanych nie brakuje. Na warszawskich terenach leśnych możemy znaleźć wiele ciekawych okazów, musimy tylko wiedzieć, gdzie gdzie szukać grzybów i jak je bezpiecznie rozróżniać. Więcej o tym opowiedziała Anna Nowaczek z Centrum Edukacji Ekologicznej w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
20: Sezon na grzyby w pełni. Tutaj w Warszawie gdzie możemy ich szukać?
21: W Warszawie grzybów możemy szukać tak naprawdę w większości naszych lasów. Są takie dwa wyjątki. Jest Las Bielański i Las Kabacki, w których to są ustanowione rezerwaty, gdzie tych grzybów możemy szukać, oczywiście. Natomiast nie możemy ich zabierać ze sobą ze względu właśnie na ochronę przyrody tamtych miejsc. Natomiast reszta lasów jest, że tak to nazwę, do naszej dyspozycji. Wiem, że tutaj również już grzybiarze niejednokrotnie żeśmy widzieli, bo jesteśmy właśnie obok lasu Młociny w Centrum Edukacji Ekologicznej i tutaj na zajęciach niejednokrotnie spotykamy ludzi, którzy przechodzą koło nas, chociażby z kaniami.
20: No właśnie, jakie grzyby można najczęściej spotkać?
21: No to tak jak już zaczęłam mówić, myślę, że kanie to jest coś takiego, co dosyć często spotkamy. Spotkamy również zajączki. Z takich mniej trochę pospolitych grzybów to chociażby uszaki bzowe. To są takie polskie grzyby mun i ich tutaj w lesie Młociny jest całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o takie grzyby szlachetniejsze, które każdy z nas zawsze chciałby zebrać, typu prawdziwki, czy też ewentualnie podgrzybki, to myślę, że tutaj będzie trudniej, trochę ciężej je znaleźć, ponieważ również bardzo dużo osób jest zainteresowanych tymi grzybami w Warszawie. Jak ciepły weekend, tak jak teraz się zapowiada, to zawsze wszyscy by chcieli do tego lasu. Po prostu są te lasy bardzo oblegane, a grzybów nie jest wcale tak dużo. Mamy jednak mimo wszystko dosyć suchą tą glebę w lasach wciąż.
20: Czy są jakieś obszary, być może wojskowe, gdzie nie powinni się mieszkańcy wybierać?
21: Wydaje mi się, że one będą na pewno dobrze oznaczone. Wiem, że w kierunku Wesołej, w kierunku Wawra, tam są tereny właśnie leśne, gdzie mamy teren ewidentnie wyznaczony, że tam właśnie nie powinniśmy się wybierać. Jeśli, tak jak mówiłam, właśnie nie jest coś rezerwatem, nie jest coś obszarem chronionym prawnie, to nie ma przeciwwskazań do wchodzenia i zbierania. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy to robili z umiarem, no bo zwierzęta też z tych grzybów chciałyby sobie skorzystać.
20: No właśnie, to skorzystając z okazji, jak poprawnie zbierać grzyby?
21: Koniecznie tylko te, co do których Państwo jesteście pewni. To jest pierwsza rzecz. Nie zabieramy z lasu i nie zbieramy tego, czego pewni nie jesteśmy na 125%. Natomiast z tym wykręcaniem, czy też wycinaniem, raczej się już w tym momencie mówi, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Moim zdaniem lepiej jest niejednokrotnie wykręcić, ponieważ na dole trzonu można znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku i może to być właśnie pomocne. Tak samo jak zbieramy grzyby, nie same kapelusze, tylko właśnie zadbać o to, żeby był trzon, żebyśmy byli pewni, że zbieramy taki, a nie inny gatunek, bo też grzyb niby tego samego gatunku, jeden osobnik od drugiego może się znacząco różnić. Ważne, żebyśmy nie deptali, nie niszczyli tego, co nie zbieramy. No i myślę, że dodatkowo jeszcze zawsze to miejsce, gdzie żeśmy tego grzyba czy wycięli, czy wykręcili, generalnie wyjęli z gleby, żeby go tam delikatnie zakryć ściółką, to myślę, że tak najbardziej poprawny sposób wtedy będziemy mieli. Grzyby nawet tak popularne jak czubajka kania mają kilka bardzo podobnych do siebie kolegów grzybowych, czy też koleżanki grzybowe, które niestety mogą nam przynieść dosyć dużo szkody, chociażby muchom rozsromotnikowe, czy też nawet popularne kurki, tak, czyli pieprzniki również mają podobne grzyby, na przykład lisówki, które też są niejadalne, mogą być trujące.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Warszawa przyjęła nowy program mieszkaniowy. Przez najbliższe lata miasto będzie kontynuować dotychczasową politykę mieszkaniową. Program ma być realizowany do 2032 roku. W rezultacie ma powstać kilkanaście tysięcy lokali. O tym, jakie to będą mieszkania, mówi zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Krettek w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
20: Radni przyjęli nowy program mieszkaniowy na lata 2026-2032. Jak będzie wyglądać ten plan?
22: Taki program to jest Biblia Mieszkaniowa Miasta. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów musi być taki program podjęty. I Rada Miasta Stołecznego Warszawy taki program podjęła. Stary wygasa z dniem 30 września, mamy nowy na lata 2026-2032. Co tam jest w tym programie? To jest budownictwo, remonty, prognoza, jak ten stan lokalowy, mieszkaniowy wygląda, co będziemy robili, jak będziemy robili. Jeszcze również bardzo ważny element polityki czynszowej, a także polityki miasta związanej ze sprzedażą nieruchomości. Mam tu na myśli oczywiście lokale mieszkalne.
20: Padła ilość 17 tysięcy mieszkań. Czy faktycznie jest taki plan?
22: Tak, jest taki plan, tylko to trzeba powiedzieć, na co się składa te 17 tysięcy. To jest 12,5 tysiąca pustostanów, czyli remonty pustostanów. Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, nie jest tak łatwo brygady remontowe, ale wykonamy i to zrobimy. To mamy 12,5. 3,5 tysiąca to jest budownictwo społeczne, czyli w ramach TBS-u. I około 1000 lokali to jest modernizacja pustych budynków, czyli tych budynków, w których już nikt nie mieszka, których stan techniczny no, nie pozwala na dokonanie takiego remontu doraźnego, rozumiemy się, takiego remontu w lokalu. Po prostu te budynki muszą być totalnie zmodernizowane. W tych budynkach jest ponad 1000 lokali, liczymy, że będzie około 900 tysięcy związanych. To jest tym pewnie się nasuwa pytanie, dlaczego się zmniejsza liczba lokali. Ano dlatego, że często nie ma tam łazienek. Likwidujemy taki stan techniczny. Przebudowa powoduje, że prawdopodobnie będzie trochę mniej lokali, no bo te lokale będą większe, powiększone łazienki. To jest totalna modernizacja i mówię, to jest 900 tysięcy lokali. To daje razem około 17 tysięcy lokali, które oddamy warszawiakom do użytkowania w czasie naszego programu.
20: Czy wiadomo jest, jaka to będzie lokalizacja? Zakładam, że po całej Warszawie będą te mieszkania rozsypane.
22: No tak, oczywiście po całej Warszawie modernizacje obejmują dzielnicę Wola. Duży nacisk jest położony na Pragę Północ. Kto zna Warszawę, to wie, że no, ta dzielnica wymaga no, modernizacji. Ona była przez wiele lat zaniedbana. Wkładamy tam duże pieniądze i widać, to już widać w tej chwili, że ta dzielnica się zmienia i dalej będzie się zmieniać. Natomiast pustostany to są oczywiście w całej Warszawie. Siłą rzeczy najwięcej jest tam, gdzie jest największy zasób, czyli Mokotów, Śródmieście, Wola, Bielany jeszcze tam, gdzie mamy ten największy zasób. Powyżej 10, tam jest 14-15 tysięcy w takich dzielnicach jak Wola i Śródmieście. Może łącznie powiem, że jest w tej chwili 80 tysięcy, ponad 80 chyba 2 tysiące lokali mieszkalnych. Chcemy ten zasób zwiększyć do 86, tak żeby ten zasób nam się powiększał, a potrzeby z pewnością będą. Czynsz jest w zasobie miejskim czynszem umiarkowanym w porównaniu do czynszu rynkowego i z pewnością będą tacy, którzy będą chcieli zamieszkać w zasobie miejskim.
20: Czym różnią się mieszkania komunalne od tych z TBS-u?
22: My to nazywamy i słusznie nazywamy zasób społeczny. Mieszkanie komunalne, może od strony formalno-prawnej, bo mieszkanie komunalne to jest takie, gdzie właścicielem jest miasto stołeczne Warszawy. W przypadku TBS-u, to owszem, to jest miejski TBS, właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym się jeszcze różnią? Czynszem. W TBS-ie jest trochę wyższy czynsz, dlatego trzeba mieć trochę wyższe dochody, żeby się tam zakwalifikować. Średnia w zasobie to jest w tej chwili 13,55, o ile pamiętam, stawka bazowa. W TBS-ach jest różnie, no ale jest to około 20 to różnie, ale i 25 zł. Z metra grójecką oddajemy, tam jest 28,50, o ile pamiętam. Czyli czynsz ciągle jest niższy jak rynkowy, no ale jednak wyższy jak w lokalach komunalnych.
20: To zapytam o ten program, który kończy się teraz. Jak przebiegały te ostatnie lata?
22: Przebiegały zgodnie z tym programem. Budownictwo było, remonty były. Wykonaliśmy to, co było założone w tym planie. Polityka czynszowa była konsekwentnie realizowana. To, co mówi program, jak ona powinna funkcjonować, czyli waloryzacja stawek o wskaźnik inflacji, to zostało zachowane w nowym programie. W ogóle trzeba powiedzieć, że program to nie jest tak, że to jest nagle nowy, nowatorski program. On oczywiście nawiązuje do poprzedniego programu, a nawiązuje chociażby dlatego, że punkty, które muszą być, to co powiedziałem o budownictwie, modernizacji, zasady polityki, są takie same. Dlatego te programy są jakoś tam powiązane i są jakąś kontynuacją.
3: Nowe oznaczenia na stacji metro Wilanowska. Mają one ułatwić pasażerom poruszanie się w sytuacji wystąpienia awarii metra. Rozwiązanie jest właśnie testowane. Więcej o tym opowiedział Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
20: Na stacji metra Wilanowska pojawiły się testowe oznaczenia dotyczące komunikacji zastępczej. Co to za pomysł z tym oznaczeniem?
0: W przypadku, gdy dochodzi do jakiejś awarii w metrze i wstrzymywany jest ruch pociągów, uruchamiana jest komunikacja zastępcza. To są autobusy, które jeżdżą po śladzie linii metra na powierzchni i zbierają pasażerów oczekujących na metro na poszczególnych stacjach. To są sytuacje awaryjne, więc dochodzi do jakiejś awarii, dochodzi do wstrzymania ruchu z powodu na przykład pozostawionego bagażu. Gdy taka informacja jest ogłaszana na stacjach, pojawiają się tego typu informacje w metrze, w naszych mediach społecznościowych, u nas na stronie i kierujemy wtedy pasażerów do komunikacji zastępczej. Chcemy, aby te punkty, w których będą zatrzymywały się autobusy komunikacji zastępczej, czyli przystanki na trasie, jak również te początkowe i końcowe, były odpowiednio oznaczone, tak aby pasażerowie mogli sprawniej, bez poszukiwania, bez błądzenia do tych przystanków dojść. W momencie, kiedy usłyszą tę informację, że metro na pewnym odcinku jest wyłączone, zapraszamy do komunikacji zastępczej. Możemy to zrobić, bo w przypadku wstrzymywania ruchu w metrze, wyłączenia są odcinkowe. znaczy wyłączane jest metro w taki sposób, aby możliwy była zmiana kierunku jazdy pociągu na tor odstawczy, który mamy w kilku miejscach na każdej linii. Tak więc możemy tego typu oznaczenia ustawić jak gdyby na stałe w tych punktach, do których pociągi będą dojeżdżały w przypadku wyłączeń, potem kierować pasażerów bezpośrednio już właśnie do tych miejsc. Niemożliwe jest zrobienie tego doraźnie, to znaczy, że w momencie, kiedy następuje wstrzymanie ruchu, my wystawiamy te różnego rodzaju informacje, bo tego jest po prostu za dużo, a pasażerowie wychodzą od razu ze stacji metra. Tak więc zdecydowali się pilotażowo na jednej z tych stacji, która jest taką właśnie stacją węzłową, ustawić takie oznaczenia na stałe, tak aby pasażerowie mogli z nich korzystać wtedy, kiedy usłyszą informację, że właśnie nastąpiła jakaś awaria, nastąpiło wstrzymanie ruchu pociągów i powinni kierować się do przystanków komunikacji zastępczej.
20: To będą naklejki, jakieś mapki, plakaty?
0: Przystanki będą oznaczone na stałe, czyli będą to takie standardowe nasze oznaczenia niezastępcze, autobusowe, nazywają się zawsze tak samo, te zastępcze, metrowe. ZM1 to jest autobus zastępujący metro na pierwszej linii, ZM2 na drugiej linii metra, tak więc to możemy zrobić. Do tego są nieco większe plakaty kierunkowe, informujące właśnie o tym, że należy kierować się do tych punktów, do tych przystanków w przypadku awarii metra. Dodatkowo jeszcze będą, i to jest właśnie ten element, który będzie przyczepiany, eksponowany doraźnie, będą plakaty, które w momencie ogłoszenia awarii, konieczności korzystania z komunikacji zastępczej, będą rozklejane przy wejściach do stacji metra i to jest ten element, który będzie przygotowany doraźnie. Na stacjach metra będą te plakaty przygotowane, to będą plakaty informujące o wyłączeniu i o konieczności kierowania się do komunikacji zastępczej i również kierujące strzałki kierunkowe. One będą w gotowości czekały na stacjach metra i będą przyczepiane, będą montowane w momencie, kiedy nastąpi awaria.
20: Czyli na razie metro Wilanowska, wiadomo, do kiedy tak próbnie, to będzie tylko na Wilanowskiej?
0: To jest pierwsza stacja, na której to zamontowaliśmy. Chcemy zobaczyć, jak to zafunkcjonuje w tej przestrzeni miasta. Nie mówię, że chcemy poczekać na jakąś awarię, ale pewnie tak też się stanie, że zobaczymy, na ile te oznaczenia będą dla pasażerów jasne i czytelne wtedy, kiedy pociągi metra nie będą kursowały z jakiegoś powodu. No i też liczymy troszkę też na to, że pasażerowie będą mieli jakieś uwagi i być może do nas je po prostu skierują.
20: Czy takie awarie często występują?
0: Przede wszystkim wstrzymanie ruchu pociągów metra może obejmować różne odcinki, różną liczbę stacji, które nie funkcjonują. Może to też trwać różny czas. Od krótkotrwałego wstrzymania ruchu, na przykład z powodu włączenia się alarmu przeciwpożarowego. W takiej sytuacji też są emitowane komunikaty, ale po sprawdzeniu przez dyżurnego stacji, że nic się nie dzieje, ruch wraca do normy. To jest takie krótkotrwałe wyłączenie. Dłuższe wyłączenie może być z powodu jakiejś awarii technicznej wymagającej naprawy czy pozostawionego bagażu. I tutaj też trudno te sytuacje sobą porównywać, bo w momencie, gdy mamy pozostawiony bagaż, następuje kontrola przez służby, taka doraźna, pada hasło, jest bezpiecznie, możemy jeździć dalej, trwa to kilkanaście minut, ale gdy zapada decyzja, że konieczne jest rozpoznanie pirotechniczne przez saperów, to ten czas rozciąga się już do kilku godzin. Tak więc tych wyłączeń, wstrzymań ruchu metra długich i krótkotrwałych jest sporo, natomiast one mają ze sobą różną skalę utrudnień dla pasażerów. Nie zawsze jest też uruchamiana komunikacja zastępcza. Jeśli jest to krótkotrwałe wyłączenie, to taka komunikacja zastępcza nie jest uruchamiana, bo po kilku minutach pociągi wracają na swoje trasy do normalnego kursowania. W przypadku dłuższych wyłączeń, dłuższych wstrzymań ruchu, rzeczywiście wtedy na trasy wyruszają autobusy zastępcze.
20: Czy ten pomysł pojawił się, bo pasażerowie mieli problemy z odnalezieniem się, czy po prostu, żeby im to ułatwić?
0: Chcemy być przygotowani na różne sytuacje i to ma ułatwić poruszanie się pasażerów, ułatwić ich sprawne wyjście ze stacji w przypadku sytuacji zagrożenia na przykład, bo te wstrzymania ruchu mogą być z różnego powodu. No i przede wszystkim chcemy, żeby oni nie błądzili, aby mogli sobie bezpośrednio pójść, mieć wytyczoną drogę do komunikacji zastępczej.
2: SK Warszawa.
3: Fałszywe profile warszawskiego zoo w sieci. Oszuści wykorzystują filmiki wygenerowane przez AI. Zoo ostrzega przed fejkowymi profilami pojawiającymi się w mediach społecznościowych. Rozmowa Małgorzaty Zawady z Anną Tadrą, kierowniczką działu marketingu warszawskiego zoo.
20: W ostatnich tygodniach na profilu zoo pojawił się apel, żeby zwracać szczególnie uwagę na fejkowe profile zoo, które w ostatnim czasie powstają. Co tak naprawdę się dzieje?
1: Nie tylko zoo musi sobie radzić z fejkowymi profilami, bo tych jest coraz więcej i borykają się z takimi oszustwami różne instytucje. Natomiast to prawda, że w ciągu miesiąca już dwukrotnie jeden z profili podszywał się pod zoo. W zasadzie wizualizacje graficzne były takie same w przypadku zakładania obu kont i właśnie były wykorzystywane logotypy warszawskiego zoo, były stworzone filmiki przez sztuczną inteligencję, co było dokładnie widać, bo one nie były takie realistyczne, informujące o tym, że warszawskie zoo rozdaje gadżety dla psów i kotów, więc to już powinno wzbudzić niepokój, ponieważ my tutaj w Warszawie warszawskim zoo i w ogóle w ogrodach zoologicznych zajmujemy się dzikimi zwierzakami, zwierzakami, które trzeba chronić, ponieważ są ginące gatunki. Natomiast no, niestety lub niestety inne zwierzęta, w tym psy i koty, nie mogą wchodzić na teren zoo ze względu na dobrostan naszych zwierząt i kwestie jakby tutaj zdrowotne. Więc tu już powinna czerwona lampka się włączyć, że to na pewno nie jest akcja zoo. Natomiast my zapraszamy serdecznie do śledzenia oryginalnych profili warszawskiego zoo. Mamy profil na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, na YouTubie również, na TikToku, więc zawsze prosimy, żeby sprawdzać, czy to jest oficjalne konto. I przede wszystkim trzeba sprawdzić adres, to co się znajduje po slashu w mediach społecznościowych, czyli po tej ukośnej kreseczce. My mamy zawsze zoo, podkreślnik Warszawa lub warszawskie zoo. I były też takie oszustwa, gdzie wystarczyło, że była jedna literka zmieniona w takim profilu i było warszawskie zoo, brakowało jednej litery i też to było fejkowe konto, które ogłaszało się, że rozdaje warszawskie zoo nagrody. Wszystkie oficjalne konkursy są zarówno na naszym oficjalnym Facebooku lub Instagramie, ale też na naszej stronie internetowej, więc tam trzeba śledzić takie informacje. Natomiast jakby prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i nie klikanie w żadne podejrzane linki, nie podawanie danych osobowych na niezweryfikowanych stronach. Absolutnie my również nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych ani przelewania jakichkolwiek pieniędzy, więc tutaj nie wolno takich rzeczy robić. Też nie wolno odpowiadać na wiadomości pochodzące z fałszywych profili, bo to może generować właśnie to, że się ktoś włamie na nasze konto czy na telefon. I też nie wolno dokonywać właśnie żadnych wpłat, płatności w związku z tymi fałszywymi akcjami. Więc pamiętajmy o tym, że jedynymi oficjalnymi, zweryfikowanymi profilami są te konta właśnie oznaczone, te, które zawierają właśnie informacje i treści z warszawskiego zoo i przede wszystkim mają dużą liczbę obserwujących, a także mają właśnie dużo postów i różnych zdjęć. To nie są nowo zakładane konta, więc to też powinno wzbudzić naszą czujność. Natomiast jeżeli ktokolwiek widzi fałszywe profile, konkursy lub akcje, prosimy o wykorzystanie opcji zgłoś stronę, która jest właśnie na social mediach dostępna, bo w ten sposób można jak najszybciej usunąć takie konto i właśnie fałszywe konto, które się wczoraj pojawiło, zostało dosłownie po zgłoszeniu w pół godziny usunięte, bo te zgłoszenia były dość szybkie. Więc zarówno zniknął filmik sponsorowany, który nie był elementem profilu, jak i cały profil.
20: Czy wiadomo, kto za tym stoi?
1: Po numerze telefonu, który był wpisany właśnie na tym koncie, który ostatnio chciało się podszywać pod warszawskie zoo, był numer kierunkowy Gabonu, więc no to są już oszustwa takie szersze, zagraniczne, bazujące na właśnie znanych markach, znanych instytucjach, więc trzeba na to bardzo zwracać uwagę i nie dać się oszukać. I pamiętać o tym, że profile właśnie takich instytucji jak warszawskie zoo są jedyne w swoim rodzaju, z długą historią i wieloma fanami.
20: W jaki sposób można wspierać zoo w tych oficjalnych sposobach, a nie na przykład przez właśnie takie fejkowe filmiki, które nakłaniają do kupowania różnych pakietów wspierających zwierzęta?
1: Jeśli chodzi o wspieranie warszawskiego zoo, to zachęcamy z całego serca do skorzystania tutaj z akcji Fundacji Panda, która działa przy warszawskim zoo. I mamy wiele różnych zrzutek, zbiórek na ratowanie ginących gatunków i środowisku naturalnym. I między innymi ratujemy słonie i mamy taką akcję Razem dla słoni. Mamy też akcję Razem dla goryli. Jest też akcja ratowania pingwinów w naturze, w środowisku naturalnym. Zapraszamy serdecznie na oficjalną stronę Fundacji Panda pod nazwą panda.zoo.waw.pl i tam znajdują się te wszystkie aukcje, informacje na temat wsparcia właśnie Fundacji Panda. Jeżeli ktoś zechce wesprzeć warszawskie zoo i ratowanie ginących gatunków w środowisku naturalnym, zapraszamy do licytowania i dorzucania się do zrzutek Fundacji Panda. Mamy tutaj aż 7 zrzutek. Razem dla pingwinów, dla ratowania pingwinów afrykańskich, razem dla słoni, tutaj ratujemy słonie afrykańskie w środowisku naturalnym. Mamy też zbiórkę Razem dla goryli i tutaj też środki zbieramy na ratowanie goryli, tym razem Grauera, ale także można po prostu przekazać jakiekolwiek środki na samą Fundację Panda, która wspiera rozwój warszawskiego zoo i różne inwestycje, które się dzieją w stołecznym ogrodzie.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Chuściak, zapraszam. To unikat na skalę europejską. Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i SGGW zebrali i ujednolicili dobowe pomiary poziomu wody w Wiśle w Warszawie. Baza to 82 tysiące odczytów od 1 lutego 1799 do 31 października 2024. O szczegółach w rozmowie z Jakubem Krzyżakiem opowiedzieli autorzy unikatowej bazy.
5: Ponad 80 tysięcy dni
10: codziennych pomiarów Wisły zebraliście w jedną bazę danych. Jak trudne było to zadanie?
5: 82 453 dni od 1 lutego 1799 roku do 31 października 2024. Łukasz Sobachowicz, Zespół Interdyscyplinarnych Badań nad Antropocenem, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Tutaj należy podkreślić, że nasza baza danych nie odkryła tych pomiarów. One oczywiście istniały od dawna, tylko że były rozproszone po różnych publikacjach XIX-wiecznych, znajdowały się w archiwach albo w opracowaniach XX-wiecznych, ale zawsze te opracowania były cząstkowe. To znaczy, że jeżeli chcieliśmy spojrzeć na wszystkie dostępne źródła od początku regularnych, systematycznych obserwacji Wisły w Warszawie, to każdy z badaczy, który chciał spojrzeć na Wisłę na przestrzeni ostatnich 220 lat, to musiał przekopać się przez wszystkie te materiały, ale najważniejsze jest nawet nie to, że trzeba było te źródła, te pierwotne, oryginalne pomiary znaleźć. Największe wyzwanie kryło się w tym, że same metody pomiarów i obserwacji Wisły w Warszawie zmieniały się na przestrzeni lat. To znaczy zmieniały się lokalizacje wodowskazów, zmieniała się rzędna wodowskazu, czyli ten punkt zero, od którego mierzy się wysokość lustra wody.
10: Nawet ostatnio mieliśmy zmianę.
5: Tak, dokładnie. Obniżenie o kolejne 100 cm od początku roku hydrologicznego 2025 jako efekt długotrwałej niżówki. No i właśnie te zjawiska zachodziły również w poprzednich latach i dekadach. I z tego powodu ta rzędna zera wodowskazu była modyfikowana już w XIX wieku, a to wszystko wprowadzało systematyczny błąd. Nawet proste, jakby się wydawało, przeniesienie wodowskazu z portu praskiego na przeciwległy brzeg i przesunięcie go raptem o 100, może 200 metrów w dół rzeki generowało systematyczny błąd związany ze spadkiem lustra wody na tym odcinku, na tym bardzo krótkim odcinku przecież, o około 14 cm. Więc kiedy chcielibyśmy być jak najbardziej precyzyjni, to wszystkie te zmiany, korekty musieliśmy uwzględnić w ostatecznych obliczeniach.
10: A do tego dochodzą jeszcze różne systemy używane przy pomiarach.
5: To prawda. W XIX wieku stosowano kilka różnych systemów miar. Były to zarówno stopy i cale reńskie, stopy i cale staropolskie, czyli warszawskie, nowopolskie. Mieliśmy cale angielskie, jak i system rosyjski, to znaczy 1/100. Mieliśmy cale angielskie, jak i system rosyjski, to znaczy 1/100 sążnia. I dopiero w trakcie pierwszej wojny

0: metrów stosowanych obecnie.
1: A do tego dochodzi jeszcze różnica kalendarzy.
0: Tak, to jest przypadłość korzystania z oficjalnych rosyjskich wydawnictw hydrologicznych, które od lat 80. XIX wieku publikowały stany wody Wisły w Warszawie i tak tutaj musieliśmy również uwzględnić, czy dokonać konwersji tych obserwacji z kalendarza juliańskiego na gregoriański. Do końca XIX wieku było to 12 dni, a od lutego 1900 roku 13 dni różnic.
1: Jakie wnioski wysuwają się z tych badań? To znaczy widać, że stan wody w Wiśle systematycznie się obniża, pozostaje na podobnym poziomie? Jak to wygląda?
0: Tutaj musimy dokonać bardzo ważnej uwagi, to znaczy baza danych, którą zaprezentowaliśmy, to baza stanów wody. Ona mówi nam, ile centymetrów, na jakiej wysokości znajdowało się lustro wody ponad rzędną wodowskazu, ale sama ta wartość jeszcze nie mówi nam, jak dużo jest wody w rzece, bo tę informację niesie nam inna zmienna, czyli przepływ. Przepływ mówi nam, jaka duża masa wody przepływa w danej chwili przez wodowskaz, wyrażana w metrach sześciennych na sekundę. Informacja o wysokości lustra wody jest zmienną, która była obserwowana od XVIII wieku aż współcześnie i dopiero na jej podstawie da się obliczyć wielkość przepływu. Żeby to zrobić, musimy jeszcze pozyskać informacje dla XIX wieku, bo dla XX wieku takie dane już posiadamy, ale dla XIX wieku musimy jeszcze znaleźć informacje archiwalne, takie jak przekrój poprzeczny koryta na wysokości wodowskazu i informacje o prędkości wody w tym miejscu. I mając te trzy zmienne, będziemy mogli zrekonstruować przepływy i dopiero wtedy będziemy mogli w skali tych 225 lat odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, to znaczy ile tej wody fizycznie znajdowało się w Wiśle. Na podstawie samej wysokości lustra wody nie da się jeszcze na to pytanie odpowiedzieć z tego względu, że w Warszawie obserwujemy zjawisko przekształcania się koryta Wisły, zwłaszcza w XX i XXI wieku. Jest to zjawisko związane z tym, że w wyniku działań człowieka, urbanizacji, przebudowy najbliższej okolicy terenów nadbrzeżnych przez człowieka doszło do zawężenia koryta Wisły, a w momencie, kiedy dochodzi do zawężenia koryta Wisły, rzeka uzyskuje większą prędkość i z większą energią wypłukuje materiał mineralny z koryta.
1: Czyli jednocześnie pogłębia.
0: Tak, rzeka sama się pogłębia, a do tego jeszcze dochodzi inny proces, to znaczy wydobycie kruszywa na masową skalę w XIX, a zwłaszcza w XX wieku.
1: Te badania, mówi się o tym, że to jest ewenement na skalę europejską, bo tak dokładne dane, to chyba nie ma zgromadzona żadna rzeka w Europie.
0: Pomiary wodowskazowe były prowadzone na najważniejszych rzekach europejskich już w wieku XVIII, ale rzeczywiście do naszych czasów zachowały się jedynie nieliczne z nich. I w skali całego kontynentu, jeżeli patrzymy na te najstarsze zachowane, ujednolicone i opublikowane serię pomiarów wodowskazowych, to powiedziałbym, że seria warszawska plasuje się wśród 10 najstarszych razem z obserwacjami na przykład na Renie, na odcinku niemieckim czy holenderskim, bo tam rzeczywiście te obserwacje były systematycznie prowadzone. W Polsce obserwacje na Wiśle, te najstarsze, były prowadzone jeszcze w Toruniu. Ich początek to są lata 60. XVIII wieku i obserwacje w Gdańsku, ale tak toruńskie, jak i gdańskie obserwacje mamy w tym materiale źródłowym duże luki. To znaczy albo te obserwacje były przerywane w pewnym momencie, albo z różnych względów nie dotrwały te najstarsze partie obserwacji do naszych czasów, a w skali całego kontynentu to wiek XIX, zwłaszcza połowa wieku XIX, to jest wielka akcja zachowania wodowskazów na różnych rzekach europejskich.
1: Baza jest dostępna dla każdego, na przykład mogę sobie sprawdzić, ile Wisła miała w dniu moich urodzin.
0: Tak, dokładnie, to był jeden z celów, jakie przyświecały nam w trakcie naszej pracy, by przygotować zhomogenizowany zestaw danych, który będzie publicznie dostępny i każdy badacz czy każda osoba zainteresowana będzie mogła po takie dane sięgnąć i wykorzystać je w swoich

0: Założę się, że pan sprawdzał, ile miała Wisła w dniu pana urodzin.
1: Przyznam się szczerze, że nie miałem takich ambicji, chociaż rzeczywiście byłoby to ciekawe.
2: Doktor inżynier Michał Waślewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Inżynierii Środowiska.
3: To jest zbiór danych, który podaje nam, na jakim poziomie znajdowało się zwierciadło wody w korycie rzeki. O tym, jak dużo wody płynie w rzece, mówi nam inny parametr, a mianowicie przepustowość koryta, przepływ wody, mierzony w metrach sześciennych na sekundę. Mając relację stanu do przepływu, my możemy na podstawie tego zbioru danych przełożyć informacje na przepływ. Także trudno mi jest powiedzieć, czy tej wody mniej, czy więcej. Natomiast z tego zbioru danych, który został zgromadzony, wynika jedna istotna uwaga, że dno rzeki obniża się. O mniej więcej od lat 40. XX wieku. To jest coś, co możemy na 100% teraz powiedzieć. Natomiast ja się mogę odwołać do takiego artykułu, który ze swoją koleżanką kilka lat temu przygotowałem na temat stanów przepływów niskich właśnie na Wiśle w Warszawie z doktorową Kaznowską. No to jakby okres się zamknął na 19 roku, no po tym roku było jeszcze kilka suchych lat, ale do tamtego czasu te analizy nie wykazywały jakiegoś silnego trendu spadkowego, jeśli chodzi o przepływy niskie. Stany wody rzeczywiście zmniejszają się, ale tak jak mówię, to nie jest jednoznaczne z tym, że wody w rzece płynie mniej. I to były takie stany z niżówek z 15 roku, z 19 roku, które jeszcze nie przekroczyły absolutnego minimum, jeśli chodzi o przepływ, który był zanotowany podczas suszy w 1921 roku. Wtedy płynęło w ciągu tej letniej niżówki około 110 metrów sześciennych na sekundę, a w tamtych latach, które my badaliśmy, tych ostatnich 15-19, to były wartości oscylujące około 150 metrów sześciennych na sekundę. Ten ostatni rok jest znacznie gorszy, bo we wrześniu został pobity kolejny rekord i stanu, ale też i przepływów, bo zanotowano około 130 chyba 5 metrów sześciennych z tej bazy operacyjnej MGW, tak wynika, na sekundę. Także no, zmniejszają się te przepływy w ostatnim czasie.
0: Wspomniał pan, że to przygotowanie bazy to było tak naprawdę sprowadzenie danych do takiego wspólnego mianownika. Co to oznacza? To znaczy, że były jakieś różne jednostki? Na czym to sprowadzenie do wspólnego mianownika polegało?
3: To polegało na przede wszystkim właśnie na ujednoliceniu jednostek, bo było kilka w historii jednostek, jakie były używane podczas pomiarów. Musieliśmy to wszystko sprowadzić do centymetrów. Przez to, że w tym okresie był czas, kiedy byliśmy pod zaborem rosyjskim, wprowadzono też inny kalendarz. W związku z tym było przesunięcie o około 2 tygodni w datach. To też musieliśmy sprowadzić do jednego ciągu danych. Dodatkowo kolejnym problemem była lokalizacja wodowskazów. W historii było 5 lokalizacji. Zmieniały się te miejsca, w którym woda była mierzona. W związku z tym no to też jakby byłby kolejny problem, który powodował, że te dane nie są jednorodne. Kolejna sprawa to też zero wodowskazów, czyli ten poziom odniesienia, od którego mierzymy stany wody na rzece, również w przeszłości ulegał zmianie. To są takie najważniejsze rzeczy, które tutaj trzeba było uwzględnić w tym, żeby zbiór stał się jednorodny.
0: Nawet niedawno był zmieniany ten poziom zera.
3: No właśnie, tak. To już jakby jeszcze w naszej bazie danych jeszcze chyba to... Tak, zostało to uwzględnione, przeliczyliśmy to narzędne uwzględniające tę ostatnią zmianę.
0: I rozumiem, że można sobie prześledzić stan tego lustra wody w Wiśle.
3: Tak.
0: Aż cofnąć się do XVIII wieku i to będzie cały czas podane w tej samej jednostce i zero jest uznane za jakie właściwe?
3: To znaczy, no, dane są podane w odniesieniu do poziomu morza, tak? W metrach nad poziomem morza w tym aktualnym układzie obowiązującym odniesienia.
0: Czyli poziom zero jest taki, jak teraz jest przyjęty, tak?
3: To znaczy, tam są dwie wartości podane w bazie i w jednostkach tak uwzględniających aktualne zero wodowskazu i w metrach nad poziomem morza.
0: Podobno taka baza to ewenement na skalę europejską, a kto wie, czy nawet nie światową, że nie ma aż tak dokładnych danych dotyczących innych rzek w Europie niż Wisła.
3: No tak, to prawda. Chodzi tutaj o ten czas, kiedy wystartowały te pierwsze obserwacje. Starsze są tylko na Wiśle w Toruniu. Obserwacje, bo sięgają lat 1760, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ale no kilkadziesiąt lat są dłuższe, jest to dłuższy ciąg, tyle tylko, że posiada on długoletnie przerwy w obserwacjach.
4: SK Warszawa News.
0: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Lotnisko Chopina z nową płytą postojową. Inwestycja ma zwiększyć możliwości warszawskiego portu i usprawnić obsługę pasażerów. To odpowiedź na coraz większy ruch lotniczy i rosnące potrzeby lotniska. Więcej o tej inwestycji opowie Małgorzata Zawada.
5: Lotnisko Chopina cały czas się rozwija i rozbudowuje swoją infrastrukturę. Nowa płyta to kolejny element tych zmian, które mają pozwolić na obsługę coraz większej liczby samolotów i pasażerów. W ostatnich latach port notuje rekordowe wyniki, dlatego potrzebne są kolejne inwestycje, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
6: Jest to inwestycja wyczekiwana, bardzo potrzebna z punktu widzenia rozwoju nie tylko tego lotniska, ale także ze względu na potrzeby przewoźników, ze względu na potrzeby pasażerów. Lotnisko w Warszawie pęka w szwach. Zapotrzebowanie na nową przestrzeń jest tak duże, że z tą inwestycją nie mogliśmy czekać dłużej. Zresztą rozwój zarówno lotniska w Warszawie, jak i lotnisk regionalnych był przez naszych poprzedników zablokowanych ze względu na plan budowy nowego lotniska, które jest realizowane. Natomiast ze względu na to, aby móc generować nowy ruch lotniczy, móc rozwijać moc przewozową różnych przewoźników, ale przede wszystkim naszego narodowego przewoźnika Polskich Linii Lotniczych LOT, aby dać komfort pasażerom, to lotnisko musi się rozwijać. Ta płyta postojowa 60 tysięcy metrów kwadratowych plus drogi dojazdowe to jest niezbędne działanie inwestycyjne i początek działań inwestycyjnych. Wiemy, że polskie porty lotnicze mają bardziej ambitne plany rozwoju tego lotniska i na nich się koncentruje. Zresztą ruch lotniczy w Polsce rośnie i potrzeby inwestycyjne dotyczą nie tylko lotniska Chopina w Warszawie, ale także innych portów regionalnych. Bijemy rekord za rekordem. Rekord liczby pasażerów obsłużonych przez lotnisko Chopina w Warszawie. Rekordy obsłużonych pasażerów we wszystkich portach lotniczych w Polsce, ponad 66 milionów za rok 2025 i także rekordy związane z obsłużonymi pasażerami przez Polskie Linie Lotnicze LOT.
5: Nowa płyta to pierwsza od 12 lat tak duża inwestycja na stołecznym porcie. Jej łączna powierzchnia to około 60 tysięcy metrów kwadratowych, ale jak mówi Łukasz Haberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych, to nie jest sam beton.
7: Przepustowość lotniska jest liczona jego najsłabszym elementem. Mamy tych, bym powiedział, wąskich gardeł trochę na lotnisku, ale ze wszystkimi nimi staramy sobie poradzić poprzez inwestycje. Mieliśmy problemy na kontroli bezpieczeństwa. Właśnie jesteśmy w trakcie kończenia instalacji nowych urządzeń najnowszej technologii, tak zwanej C3, pieszczotliwie nazywanej smoczycami, gdzie w sposób wydatny, można powiedzieć, prawie że dwukrotny zwiększamy przepustowość tego elementu. Po zakończeniu modernizacji w 2029 roku będziemy gotowi spokojnie przyjmować ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że już chociażby poprzedni rok rekordowy, również ten, gdzie kolejne rekordy zarówno te dniowe, jak i miesięczne odnotowujemy. Spodziewamy się, że w tym roku obsłużymy ponad 25 milionów pasażerów. To jest wzrost rok do roku ponad 8%. Jeśli chodzi o liczbę operacji, ona wzrasta mniej więcej na poziomie 2,5%. Ostatnie 5 miesięcy, każdy z kolejnych miesięcy był rekordowy na lotnisku Chopina, rekordowy w odniesieniu do analogicznych okresów poprzednich lat. Chociażby sierpień tego roku to było 2 710 000 pasażerów. Wrzesień to jest ponad 2 550 000 pasażerów i już w niedzielę obsłużymy 20-milionowego pasażera w tym roku na naszym lotnisku. Ta płyta postojowa, która daje możliwość postoju obsługi jednocześnie 6 statków powietrznych kodu C, to jest bardzo ważna infrastruktura. To jest nie tylko beton, chociaż beton to jest 32 tysiące metrów sześciennych. Wypełnilibyśmy nim 13 basenów olimpijskich. Ta podbudowa i ta nawierzchnia, na której właśnie stoimy, ma głębokość od 140 do aż 180 cm. To nie jest tylko beton. Tu mamy bardzo dużo skomplikowanych systemów, które zarówno zbierają wody opadowe, jak i zapewniają zasilanie statków powietrznych 400 Hz na stanowiskach postojowych. Mamy tutaj również możliwość za naszymi plecami odladzania statków powietrznych i oczywiście wyłapywania tych płynów, glikoli i oczywiście potem w sposób właściwy je utylizowania. Ta płyta, gdzie będziemy odladzać również w sezonie zimowym, jesiennym statki powietrzne, daje nam możliwość zwiększenia tej przepustowości w tym elemencie o aż o 20%. Szanowni Państwo, na tą płytę postojową zużyliśmy ponad 165 tysięcy ton kruszywa. Gdyby ustawić ciężarówki, które są potrzebne do przywiezienia takiego wolumenu kruszywa, ten korek zaczynałby się stąd, a kończył w Płocku. Także to jest skala tego przedsięwzięcia, może gołym okiem nie do końca widoczna, ale ona, to przedsięwzięcie, ta płyta daje nam naprawdę dużo. W tej chwili po uruchomieniu tej płyty na lotnisku Chopina mamy dostępnych 95 stanowisk postojowych. Docelowo po modernizacji będziemy mieli 109 takich stanowisk. Ta inwestycja, ta płyta postojowa będzie łączyła się z nową płytą postojową PPS-5, która będzie usytuowana wzdłuż nowo wybudowanego pirsu południowego na lotnisku Chopina. Pokazuje to, że wszystkie te inwestycje zostały przemyślane i zostają oczywiście podzielone na etapy w taki sposób, żeby poprawiać możliwości działania lotniska również operacyjne, ale nie zakłócając jego głównego elementu. Na tej płycie postojowej będziemy w stanie obsłużyć około 13 tysięcy statków powietrznych w trakcie roku. Jeżeli będzie wykorzystana w 100%, a na pewno tak będzie, to daje nam wynik około 1 800 tysięcy pasażerów każdego roku.
4: SK Warszawa.
0: Warszawska Kolej Dojazdowa poprawia bezpieczeństwo. Zakończyła się modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym między stacjami Podkowa Leśna Główna a Warszawa Śródmieście WKD. Nowy system ułatwia utrzymanie ruchu w sytuacji awarii lub czasowego zamknięcia jednego z torów. Prace objęły 25 km dwutorowej linii kolejowej, 4 posterunki ruchu i 16 przejazdów kolejowo-drogowych. Szczegóły w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
8: Warszawska Kolej Dojazdowa to jeden z podstawowych środków transportu dla mieszkańców podwarszawskich gmin. W 2025 roku pociągami WKD podróżowało ponad 6 600 000 osób. WKD-ka jest też bardzo punktualna. Według statystyk w ubiegłym roku jej pociągi docierały na czas w 99,5% przypadków.
9: Muszę panu powiedzieć, że WKD to jest bardzo dobra kolej. Punktualnie, szybko, wygodnie. Ponieważ ja jestem seniorką, to już z 50 lat jeżdżę tą koleją, tą WKD-ką, naszą WKD-ką. I to jest niezawodny środek lokomocji. Szybki dojazd do Warszawy, jak i do Grodziska. Ja mieszkam w Pruszkowie, także naprawdę zawsze się śmieję, że WKD-ka to jak tramwaj. Tak często chodzi.
8: Tak powiedziała mi jedna z pasażerek. Teraz WKD zakończyło modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym. W praktyce ma to oznaczać sprawniejsze prowadzenie pociągów, także wtedy, gdy na trasie pojawi się awaria albo jeden z torów będzie czasowo wyłączony z ruchu, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
10: Zakończona została inwestycja, która była wdrożona niemalże przez rok, znaczy od września 2025 roku. I zrealizowana inwestycja to zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dążenie do jak najwyższej niezawodności przewozów na linii kolejowej WKD. Mamy wdrożoną już praktycznie na całym podstawowym odcinku linii kolejowej od Grodziska Mazowieckiego poprzez Podkowę Leśną, Komorów i przystanek Warszawa Reduta Ordona aż do ścisłego centrum Warszawy, czyli Warszawa Śródmieście WKD. Mamy wdrożoną dwukierunkową blokadę liniową, trzystawną. Jest to powielenie tego rozwiązania, które zostało wdrożone kilka lat temu na odcinku od Podkowy do Grodziska Mazowieckiego. A teraz dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy udało się zrealizować na pozostałym odcinku linii kolejowej. Prace objęły cztery posterunki ruchu, czyli stacje Warszawa Śródmieście UKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, czyli trzy istniejące, oraz zupełnie nowy posterunek zapowiadawczy Warszawa Reduta Ordona, gdzie została zabudowana dodatkowa para rozjazdów oraz zostały zabudowane semafory umożliwiające zawracanie pociągów w obrębie tego posterunku oraz zmianę toru jazdy z toru numer 2 na tor numer 1 i odwrotnie w dowolnym kierunku ruchu. Oczywiście ten posterunek dodatkowy również został włączony do lokalnego centrum sterowania w Komorowie, aby móc z nim zarządzać zdalnie. Co się zmieni? Dla pasażerów oczywiście oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na całej linii WKD, szczególnie w tym odcinku najbardziej obciążonym od Pruszkowej Komorowa do Warszawy. Oznacza zwiększenie niezawodności bezpieczeństwa realizowanych przewozów, szczególnie jeśli chodzi o możliwość jak najszybszego przywrócenia rozkładowego ruchu pociągów w sytuacjach, w których z różnych przyczyn może dochodzić do awarii, unieruchomienia pojazdu, jakieś zdarzenia na peronach bądź na przejazdach kolejowo-drogowych, w wyniku których ruch pociągów po jednym z torów ulega czasowemu wstrzymaniu i wówczas niezbędne jest prowadzenie ruchu pociągów po torze sąsiednim. Aktualnie wdrożona blokada dwukierunkowa, bo to jest bardzo istotne w tym momencie, umożliwia prowadzenie ruchu pociągów praktycznie w określonych odstępach czasu jeden za drugim, tak jak na to pozwalają obowiązujące przepisy sterowania ruchem kolejowym. Wprowadza możliwość prowadzenia ruchu pociągów po każdym z torów w obydwu kierunkach zgodnie z określoną na danego szlaku najwyższą możliwą częstotliwością. Sama inwestycja, czyli przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym od Podkowy Leśnej Głównej do stacji Warszawa w mieście WKD, związała się z wydatkami na nieco ponad 43 miliony złotych, a w ramach tej kwoty 34,5 miliona pochodziło ze środków Krajowego Planu Odbudowy Zwiększania Odporności i było to dofinansowanie na poziomie 100% wydatków kwalifikowanych.
8: Będą też kolejne inwestycje?
10: Jeżeli chodzi o inwestycje w obszarze sterowania ruchem kolejowym, to w tym obszarze, gdy sytuacja jest już zrealizowana niemalże w całości, pewne prace będą mogły jeszcze być prowadzone na odnogach jednotorowych, czy to od Podkowy Leśnej Zachodniej do Milanówka, bądź na łącznicy takiej technologicznej nazywanej numer 512 od Pruszkowa do Komorowa. Natomiast w najbliższym czasie zamierzamy koncentrować się na przebudowie i modernizacji peronów w obrębie pozostałych przystanków i stacji kolejowych, które jeszcze oczekują na pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej mobilności. Tutaj chcemy powielać i kontynuować w kierunku ścisłego centrum Warszawy ten standard, który jest wyrażony na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, a w ostatnich latach został wdrożony na przebudowanym przystanku w Regułach oraz tutaj też prowadzimy uzgodnienia i ustalenia związane z przygotowaniami do mającego rozpocząć się za kilka lat kompleksowego remontu linii średnicowej. Czyli te rozwiązania, które w ostatnich latach zostały wdrożone na stacji Warszawa Zachodnia, również obejmą pozostałe przystanki, takie jak Warszawa Ochota WKD, czy stacja Warszawa Śródmieście WKD.
8: To chyba taki ciąg dalszy trochę sukcesów ta inwestycja, tak?
10: Jak najbardziej tak. Chcemy oczywiście dzięki tej inwestycji utrzymać te wskaźniki, które notowaliśmy w latach ubiegłych, no jak również dążyć jeszcze do ich podwyższenia. Ostatnie 4-5 lat, no to biorąc pod uwagę cały dany rok kalendarzowy, no to są wskaźniki na poziomie 99,3%, a nawet 99,5%.
8: WKD kupiła też pociąg sieciowy i elektryczny pojazd manewrowy. Dzięki nim pracownicy spółki mają szybciej wykonywać pracę na trasie i sprawniej reagować, kiedy dojdzie do awarii.
4: SK Warszawa.
0: Nie tylko pływanie. Woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta wykorzystuje wodę ponownie, zamiast odprowadzać ją po wymianie do kanalizacji. Dzięki temu dostaje ona drugie życie i pomaga w utrzymaniu porządku na warszawskich ulicach. O tym, jak dokładnie wygląda ten proces, opowiedziała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
11: Jak w ogóle wygląda ten proces przenoszenia wody z basenu później na ulicę?
12: W czasie wakacji baseny mają przerwy techniczne, w czasie których baseny muszą być opróżnione. To są na przykład przerwy ze względu na remont czy też na czyszczenie. Woda, która jest w basenie, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają węże i pompy konieczne właśnie do przepompowania. Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy w nocy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i zerowisk.
11: Ile basenów było opróżnionych?
12: W tym roku, w te wakacje, łącznie udało nam się ponownie wykorzystać 2,5 miliona litrów wody. Ona pochodziła z 8 ośrodków sportowych. Ale ten rok to była już 7. edycja tej letniej wakacyjnej akcji. Przez wszystkie 7 lat udało nam się już wykorzystać 16,5 miliona litrów wody, łącznie z 18 basenów, które wzięły udział w akcji.
11: Jak często są sprzątane ulice właśnie w taki sposób?
12: W Warszawie Zarząd Oczyszczenia Miasta zajmuje się 1300 kilometrami warszawskich ulic. Te ulice są regularnie sprzątane na mokro, przynajmniej raz w tygodniu, od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy pozwalają na to temperatury. Woda z basenów to przede wszystkim ta letnia akcja, kiedy baseny mają przerwy techniczne, one zaczynają się właśnie na początku wakacji, a kończą wraz z środkiem, końcem września, kiedy swój sezon kończą odkryte baseny. W akcji bardzo wspierają nas strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Oni zapewniają pompy i węże. W tym roku współpracowaliśmy z 6 takimi jednostkami.
11: Ile czasu zajmuje, żeby wypompować taki basen?
12: W zależności od wielkości basenu, taka akcja jest rozłożona na 1, 2 lub 3 wieczory.
4: SK Warszawa News.
0: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. 4 linie do likwidacji, ale wystartują 2 nowe. Po otwarciu nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie Zarząd Transportu Miejskiego planuje zmiany w trasach autobusów. Zmiany mają objąć Bemowo, Ursus, Włochy i część Woli. Z rozkładów mają zniknąć linie 129, 171, 249 i 349. Pojawią się za to 2 nowe, 155 i 206.
13: Tomasz Kunert, Zarząd Transportu Miejskiego. Przygotowujemy się już do otwarcia ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie, czyli 3 stacji od ulicy Lazrowej do Karolina, czyli do okolic ulicy Połczyńskiej. Zawsze, gdy metro wjeżdża w nowy rejon Warszawy, przygotowujemy korekty zmian w komunikacji naziemnej, tak aby jak najlepiej to metro wykorzystać, bo metro jest olbrzymim magnesem, jeśli chodzi o przewozy w mieście. Pasażerowie zawsze głosują nogami i zawsze z tego metra bardzo korzystają. Tak więc wprowadzając te zmiany w komunikacji naziemnej, raz, że chcemy ułatwić dostęp do metra w tym rejonie, gdzie te nowe stacje będą otwarte, a dwa, wykorzystujemy to też po to, żeby skorygować trochę połączenia wewnątrz samych dzielnic. Mówię dzielnic, dlatego że tym razem przeprowadzimy konsultacje społeczne i będziemy chcieli wprowadzić pewne korekty w 4 dzielnicach, mianowicie na Bemowie, w Ursusie, we Włochach i także niewielkie zmiany na Woli. Dlaczego Włochy i dlaczego Ursus, które są zupełnie dalej niż Bemowo, niż ostatnia stacja? Znaczy uważamy, i takie były głosy też właśnie mieszkańców, że ta ostatnia stacja metra przy Połczyńskiej będzie tą stacją, do której spora grupa mieszkańców Włoch i Ursusa będzie chciała dojechać, czy potem kontynuować podróż już dalej metrem, bo to będzie tak naprawdę z tej części Ursusa, z tej części Włoch, gdzie dostęp do pociągu jest dalszy, to będzie tak naprawdę alternatywny dojazd do centrum. Dlatego też te zmiany chcemy wprowadzić we Włochach i w Ursusie.
14: I jakie to będą zmiany? No bo wiemy, że znikną linie, ale pojawią się też 2 nowe.
13: Tak, chcemy stworzyć zupełnie nową linię, nie 155, to będzie linia, której zastępcza część trasy będzie właśnie na Bemowie. Skorygujemy także trasy kilku linii autobusowych, tak aby one łączyły Ursus i Włochy, czy to ze stacją Karolin, czy tą ostatnią, czy z którąś kolejną stacją metra na Bemowie. W naszej propozycji oczywiście 4 linie autobusowe przestają funkcjonować, ale to nie znaczy, że tych połączeń nie będzie. Po prostu połączenia, które dziś realizują te linie, będą zastąpione przez autobusy innych linii. Zakładamy, że one będą miały większą częstotliwość kursowania, na przykład w przypadku linii jednej bemowskiej, która jedzie na autobusy, jadą na Chrzanów, zamienimy linię okresową na całotygodniową. Tak więc likwidacja linii to jest właśnie zamiana autobusu jeżdżącego w dni powszednie na autobus codzienny. I także dzięki tej zmianie te linie autobusowe, które kursowały dosyć rzadko i obsługiwały jakieś tylko wybrane rejony dzielnicy, będą rozbudowane, czyli będą zapewniały lepsze, większe połączenia.
14: I tam też przy jednej z tych nowych stacji pojawiła się, albo zaczęła znowu działać, pętla autobusowa.
13: Zgadza się. Tam, gdzie była od lat zawsze pętla osiedle Górczewska, pętla autobusowa i tuż obok pętla tramwajowa, to jest taki węzeł komunikacyjny, bo do tego miejsca właśnie będzie dojeżdżało metro. Tam będzie stacja Lazurowa. Stacja Lazurowa jest właściwie pod pętlą autobusową, czyli na czas budowy tej pętli ona była zlikwidowana. Autobusy się przeniosły na skrawek terenu przy pętli autobusowej. Ta pętla już działa. Ona została już odbudowana po tym metrze. Widać, że wyjście z metra prowadzi wprost na perony autobusowe, bo to będzie właśnie to miejsce, gdzie ta przesiadka będzie bardzo wygodna. Do tego miejsca, do dzisiejszej pętli osiedle Górczewska, a w przyszłości metro Lazurowa, gdyż to będzie, jest przy stacji Lazurowa, będą dojeżdżały także autobusy linii strefowych, czyli tych, które przyjeżdżają do Warszawy z aglomeracji warszawskiej. Dziś te autobusy dojeżdżają do ostatniej, obecnie czynnej stacji metra. Potem przesuniemy je właśnie do pętli osiedle Górczewska, metro Lazurowa, bo tu metro będzie miało swoją stację. I także skorygujemy nieco i trasy tych autobusów, tak aby one szybciej dojeżdżały do tego metra właśnie z tych miejscowości podwarszawskich i częstotliwość, aby jeździły częściej.
14: A zanim te zmiany w kursowaniu autobusów, to wcześniej konsultacje społeczne.
13: W przypadku tak dużych projektów, zmian w transporcie publicznym, zawsze pytamy mieszkańców o głos. Tak było i przy otwieraniu poszczególnych odcinków drugiej linii metra, czy tak też było chociażby, gdy przygotowaliśmy do otwarcia połączenia tramwajowego do Wilanowa. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania swojej opinii, składania swoich wniosków i też to po prostu rozmowy z specjalistami Zarządu Transportu Miejskiego, którzy opowiedzą o tych zmianach, propozycjach, uzasadnią je i wysłuchają uwag mieszkańców. Konsultacje już się rozpoczęły, czyli można do 25 października wysyłać swoje ankiety online. Można to zrobić za pośrednictwem strony konsultacyjnej miasta Warszawa, czyli konsultacje umwarszawa.pl. Ale to nie jest to jedyny kanał komunikacji. 11 października zapraszamy na spotkanie online. To będzie pierwsze takie spotkanie. Potem będą spotkania już nie online, ale na żywo właśnie z naszymi specjalistami. Spotkania na Wymowie, w Ursusie, we Włochach i na Woli. Wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam zostawią, są zbierane, one są analizowane i na tej podstawie możemy wprowadzać ewentualne korekty w naszych propozycjach, tak aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom mieszkańców.
14: Czy jest jakiś przybliżony termin, kiedy te korekty będą wchodziły w życie?
13: Chcielibyśmy przedstawić gotowy projekt tych zmian, czyli już po konsultacjach społecznych, jeszcze w tym roku, przypuszczalnie w grudniu, natomiast kiedy one będą wdrożone? No będą wdrożone wtedy, kiedy uruchomiony zostanie odcinek metra.
0: O zmiany w kursowaniu autobusów pytał Krzysztof Łowecki.
4: SK Warszawa.
0: Kwiaciarze i kwiaciarki już niedługo wrócą przed halę Mirowską. Zniknęły brezentowe namioty, na ich miejscu stanęły metalowe pawilony. Jest schludniej i wygodniej, a sprzedawcy będą mogli wrócić na plac przed halą już 14 października. Sprawdziliśmy, co o nowych pawilonach sądzą przechodnie.
15: Ja tu mieszkam 40 lat w tym miejscu i jest coraz piękniej. Tak, podobają mi się. Nie jakieś takie, jak tutaj stanie, takie bałaganie, a tutaj elegancki porządeczek. Podoba mi się.
14: Kupowała pani kiedyś tu kwiaty?
16: Kupowałam. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, że będzie możliwość pracować zimą, no i wygląda też pięknie.
17: Nie ma tego klimatu. Ja jestem starszy pan, jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że bazarek to musi być bazarek, a to jest takie trochę zdehumanizowane. Oczywiście nowoczesne, oczywiście ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale czy to jest funkcjonalne, no to zobaczymy.
18: Fajnie, no tak, bo tutaj akurat Hala Mirowska to się kojarzy absolutnie cały czas i przede wszystkim właśnie z kwiatami, więc jeżeli będą miały lepsze warunki, to fantastycznie.
14: Czy podobają się pani od strony wizualnej?
18: Nie wiem, jakie byłyby inne opcje. Jakbym zobaczyła, jakie są inne możliwości, to wtedy mogłabym się więcej wypowiedzieć, bo te są raczej takie standardowe, jak widzę w różnych miejscach. Także to już jest kwestia raczej osób, które będą je wynajmować, tak? To one powinny się głównie wypowiedzieć. Wizualnie no szału może nie robią, tak? Ale przynajmniej są wszystkie jednakowe, ustawione jakoś w miarę. Schludnie, no tak, można tak powiedzieć właśnie, bo jednak tutaj zawsze było tak... Chociaż też wiadomo, to ma swój urok, tak? Jak tak. To są takie typowe rynkowe tematy, tak? Bazarowe.
19: Maria Sawecka, jestem jednym ze sprzedawców tutaj właśnie przed Halą Mirowską. Jeżeli chodzi o to, czy nam się podobają, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie mieliśmy wyboru, dlatego że będąc w tak pięknym, historycznym miejscu, który jest objęty rygorem konserwatora zabytku, Wydziału Estetyki oraz jeszcze innymi regulacjami, nie mieliśmy wyboru i musieliśmy dostosować nasze obecne pawilony do wytycznych, które zostały wydane przez miasto. Niemniej jednak uważam, że Jest to bardzo duży skok, przełom, dlatego że te poprzednie nasze formy, namioty, były po prostu nieestetyczne, tak? I teraz w tym momencie mamy zachowanie estetyki. No wiadomo, że znajdą się przeciwnicy, znajdą się zwolennicy, nikomu się w 100% nie dogodzi, jednak uważam, że to jest bardzo estetyczne i zostało to tak zarobione, żeby jednak wpisać się w ten obszar i też nie stworzyć kolejnego koszmarka architektonicznego.
20: Jak długa była teraz ta przerwa? Ile Państwo musieli spędzić czasu? No tutaj w pawilonie obok.
19: W tym pawilonie obok jesteśmy chwilowo, bo jesteśmy od miesiąca, jednak przerwa była znacznie dłuższa, dlatego że ostatni dzień naszej sprzedaży na placu, gdzie mieliśmy chwilowo teren zastępczy, to był Dzień Matki, czyli 26 maja i od tego momentu do otwarcia nikt z nas teoretycznie nie miał miejsca pracy.
20: Czy jakoś to wpłynęło na sprzedaż?
19: Znaczy, na pewno to wpłynęło, dlatego że bardzo dużo klientów za nami tęskni, tak? I tutaj no wiemy, że nas brakuje i też wiem, że ta sprzedaż w okolicznych miejscach, tak jak Bazarek, Hala Mirowska i inne sklepy, też uległa pogorszeniu z uwagi na naszą nieobecność.
20: Ale rozumiem, że stali klienci wiedzą, gdzie trafić.
19: Oczywiście, stali klienci są na bieżąco informowani, jaki jest przebieg tej inwestycji, kiedy wracamy i kiedy mogą nas się spodziewać ponownie.
20: Tamte hale są całkiem szczelne, tak przynajmniej wyglądają z zewnątrz. Czy to znaczy, że będzie teraz łatwiej sprzedawać kwiaty, na przykład w zimę?
19: Oczywiście, dlatego że budynki zostały tak dostosowane, żeby były też ocieplone. Latem tak można było je wentylować, odpowiednio i klimatyzować. Także uważam, że no, jeżeli chodzi o jakość poprawy, zdecydowanie będzie wyższa ta jakość, tak.
20: Cieszą się Państwo pewnie, że to już koniec tej tułaczki.
19: Powiem Panu, że jak już to będzie wszystko otwarte, będę najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ proces trwał bardzo długo. Początki sięgały nawet czasów sprzed pandemii, a ostateczny proces, tak jak Państwo widzą, rozpoczął się dopiero pod koniec zeszłego roku. Także było to bardzo długo, za długo nawet jak dla mnie. I uważam, że będziemy super szczęśliwi, jak już będziemy w tych naszych nowych elementach.
21: Przebudowa Alei Jana Pawła II między rondem ONZ a Aleją Solidarności wchodzi w końcowy etap. Powstała nowa droga dla rowerów. Przebudowaliśmy chodniki, uporządkowaliśmy przestrzeń i przygotowaliśmy miejsce pod nowe nasadzenie. Wzdłuż alei pojawi się blisko 100 drzew, a także 3 parki kieszonkowe. Jednym z najczęściej podnoszonych tematów w związku z inwestycją było funkcjonowanie pawilonów z kwiatami, które wpisały się na stałe w krajobraz pod Halą Mirowską i są ważnym elementem ducha tego miejsca. Od początku zależało nam na tym, aby zminimalizować niedogodności dla przedsiębiorców, dlatego pawilony zostały na czas budowy tymczasowo przeniesione, ale też powoli wracają na swoje miejsce, tym razem jednak w bardziej estetycznej i uporządkowanej formie. Przebudowa objęła także okolice ulicy Twardej, gdzie powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
0: Wyjaśnia Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
4: SK Warszawa.
0: Sezon na grzyby trwa, zainteresowanych nie brakuje. Na warszawskich terenach leśnych możemy znaleźć wiele ciekawych okazów, musimy tylko wiedzieć, gdzie szukać grzybów i jak je bezpiecznie rozróżniać. Więcej o tym opowiedziała Anna Nowaczek z Centrum Edukacji Ekologicznej w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
22: Sezon na grzyby w pełni. Tutaj w Warszawie gdzie możemy ich szukać?
23: W Warszawie grzybów możemy szukać tak naprawdę w większości naszych lasów. Są takie dwa wyjątki. Jest Las Bielański i Las Kabacki, w których to są ustanowione rezerwaty, gdzie tych grzybów możemy szukać, oczywiście. Natomiast nie możemy ich zabierać ze sobą ze względu właśnie na ochronę przyrody tamtych miejsc. Natomiast reszta lasów jest, że tak to nazwę, do naszej dyspozycji. Wiem, że tutaj również już grzybiarze niejednokrotnie żeśmy widzieli, bo jesteśmy właśnie obok lasu Młociny w Centrum Edukacji Ekologicznej i tutaj na zajęciach niejednokrotnie spotykamy ludzi, którzy przechodzą koło nas, chociażby z kaniami.
22: No właśnie, jakie grzyby można najczęściej spotkać?
23: No to tak jak już zaczęłam mówić, myślę, że kanie to jest coś takiego, co dosyć często spotkamy. Spotkamy również zajączki z takich mniej trochę pospolitych grzybów, to chociażby uszaki bzowe. To są takie polskie grzyby mun i ich tutaj w lesie Młociny jest całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o takie grzyby szlachetniejsze, które każdy z nas zawsze chciałby zebrać, typu prawdziwki, czy też ewentualnie podgrzybki, to myślę, że tutaj będzie trudniej, trochę ciężej je znaleźć, ponieważ również bardzo dużo osób jest zainteresowanych tymi grzybami w Warszawie. Jak ciepły weekend, tak jak teraz się zapowiada, to zawsze wszyscy by chcieli do tego lasu po prostu. Są te lasy bardzo oblegane, a grzybów nie jest wcale tak dużo. Mamy jednak mimo wszystko dosyć suchą tą glebę w lasach wciąż.
22: Czy są jakieś obszary, być może wojskowe, gdzie nie powinni się mieszkać? mieszkań co wybierać?
23: Wydaje mi się, że one będą na pewno dobrze oznaczone. Wiem, że w kierunku Wesołej, w kierunku Wawra, tam są tereny właśnie leśne, gdzie mamy teren ewidentnie wyznaczony, że tam właśnie nie powinniśmy się wybierać. Jeśli, tak jak mówiłam, właśnie nie jest coś rezerwatem, nie jest coś obszarem chronionym prawnie, to nie ma przeciwwskazań do wchodzenia i zbierania. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy to robili z umiarem, no bo zwierzęta też z tych grzybów chciałyby sobie skorzystać.
22: No właśnie, to skorzystając z okazji, jak poprawnie zbierać grzyby?
23: Koniecznie tylko te, co do których Państwo jesteście pewni. To jest pierwsza rzecz. Nie zabieramy z lasu i nie zbieramy tego, czego pewni nie jesteśmy na 125%. Natomiast z tym wykręcaniem, czy też wycinaniem, raczej się już w tym momencie mówi, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Moim zdaniem lepiej jest niejednokrotnie wykręcić, ponieważ na dole trzonu można znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku i może to być właśnie pomocne. Tak samo jak zbieramy grzyby, nie same kapelusze, tylko właśnie zadbać o to, żeby był trzon, żebyśmy byli pewni, że zbieramy taki, a nie inny gatunek, bo też grzyb niby tego samego gatunku, jeden osobnik od drugiego, może się znacząco różnić. Ważne, żebyśmy nie deptali, nie niszczyli tego, co nie zbieramy. No i myślę, że dodatkowo jeszcze zawsze to miejsce, gdzie żeśmy tego grzyba czy wycięli, czy wykręcili, generalnie wyjęli z gleby, żeby go tam delikatnie zakryć ściółką, to myślę, że tak najbardziej poprawny sposób wtedy będziemy mieć. Grzyby nawet tak popularne jak czubajka kania mają kilka bardzo podobnych do siebie kolegów grzybowych, czy też koleżanki grzybowe, które niestety mogą nam przynieść dosyć dużo szkody, chociażby muchomor sromotnikowy, czy też nawet popularne kurki, tak, czyli pieprzniki również mają podobne grzyby, na przykład lisówki, które też są niejadalne, mogą być trujące.
4: News. W studiu Radia SK, oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
1: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
4: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem, Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
1: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić. Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
4: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
1: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc z tym, razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją dętą.
4: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
1: Tak, ja no ja mówię, po że... Bo to, bo
4: ale przy,
1: tak,
4: ale wszystko się dzieje dobrze.
1: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
4: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
1: Tak, tak.
4: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
1: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor, jak na płytach z dawnych lat, ale jednak, żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka, jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię można powiedzieć, po mrozowemu, jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
4: No to jest mocny numer.
1: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem i tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: Czy to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no nie, ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością, ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30 i jestem w takim mentalnie lepszym miejscu, właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty, a ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce, więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam i właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru!
1: To
0: będzie
1: autokaru,
0: duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie, no w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim, jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo, jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą, w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy, widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie, coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury, wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień, wtedy pamiętam przez całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach, no i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: Właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: Więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dużej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: zaproszenie. Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
0: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
0: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie
2: to taki
0: dla
2: prezent,
0: nas.
2: To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
0: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj tak wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz. Ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
0: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
0: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
0: O coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie, żartuję. I uwaga... I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
0: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po tak. to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór to ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi. Ciąg!

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę żywych. Taki cały wachlarz, tak?

0: Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, wracam, tak, 2020
1: roku. Zaraz będzie rok.
0: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. Mhm. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
1: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Mhm. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I tak. Teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
0: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
1: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, tak, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
0: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
1: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby
0: dobra,
1: to logiczne, okay,
0: no,
1: ale to by było
0: tak,
1: logiczne, jakby była przed trasą.
0: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
1: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak, bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja, tak, trasa. Cieszysz się, wiem, z tego,
0: bardzo,
1: bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
0: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc no ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
0: Dzięki.
1: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny. Jak to wygląda?
0: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać

0: jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
1: Po ślubie masz na to czas?
0: Mam, jak najbardziej.
1: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu i, no i że człowiek no, skupia się na czymś innym.
0: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż no, niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
1: Dobrze, że to dodałeś.
0: Na razie.
1: Oczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
0: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
1: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
0: Panowie wiedzą najlepiej, no.
1: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
0: Tak jest.
1: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo Ci dziękuję, a Was zachęcam do słuchania singla A Jak. Jeremi Sikorski to był.
0: A Jak, let's go.
2: SK Music News.
1: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko jest!

0: spotkać tu. Sam Krzysiek Zalewski i tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski i opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sara James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sarah James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sarah James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków. Oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No, więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia, nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie Szklana to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
0: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
3: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
0: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją, czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
3: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
0: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
3: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
0: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też. Bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi,
3: tak,
0: nie tylko
3: zdecydowanie.
0: Młodych
3: to
0: osób.
3: Nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
0: dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
3: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
0: Taką też cię lubimy.
3: Chociaż ja też się taką lubię.
0: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
3: Tak, była, bo jeszcze współpraca z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle... Nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojnym strumieniem, o.
0: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
3: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
0: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa i duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz jako artystka?
3: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
0: To w tej międzynarodowej współpracy, która jest Secret Projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
3: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną. I czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
0: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
3: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
0: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
3: Oj, tak.
0: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
3: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
0: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie. porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
3: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to nie jest. To jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
0: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
3: tak,
0: że
3: tak.
0: Ciężka praca potem może zaprocentować.
3: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
0: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. I jakiś plan kolejny też?
3: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
0: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
3: Tak, tak, długo trwało.
0: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
3: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
0: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
3: Myślę, że na początku przyszłego.
0: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
3: Ja też dziękuję.
0: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
4: Siemano.
0: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
4: Tak jest.
0: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
4: Dobrze.
0: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
4: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
0: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje. Ewentualnie historie zasłyszane.
4: Zdecydowanie. Taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście, natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
0: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
4: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazł się jeden z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię. Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy po posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki, mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
0: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie? Bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
4: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej z ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji... Bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
0: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. Cztery pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
4: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
0: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
4: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
0: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
4: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
0: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
4: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
0: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dudua i mówię, o, dwóch Wiktorów, takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
4: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
0: ze ścianą trochę.
4: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjne radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem i pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
0: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
4: Mega, mega szalone, mega wesołe
0: z
4: dziewczyny.
0: Z twojego Krakowa zresztą.
4: Dokładnie, ziomaki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
0: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 por roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
4: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast tak jak mówię, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
0: Czyli był taki moment wątpliwości też?
4: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie bardziej. Z tego dołku udało mi się wydostać, bo też dynamika pisania tekstów jest taka, że są okresy, w których nie napiszesz nic, ale potem masz okres, że codziennie jesteś w stanie napisać fajną zwrotkę. I na szczęście udało mi się ten okres też znaleźć w swoim życiu i finalnie jestem bardzo, bardzo dumny. Każdy z tych numerów bardzo lubię i cieszę się, że już nie tylko ja mogę ich słuchać.
0: Posłuchajcie koniecznie. No i oczywiście jak macie tylko ochotę, to posłuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej. Praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
4: Tak jest. Każdy weekend w październiku gramy. 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
4: Bardzo, czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory, jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe, mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie sześciu.
0: Czyli się rozrasta zespół.
4: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
4: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
4: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
4: Dzięki bardzo.
1: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
1: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam.
1: Muzyka się żyje.
5: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
6: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
5: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles. Rafał Adamczak, dzień dobry.

I tak nas w ten niedzielny poranek kołysze Sanach swoją najnowszą propozycją Cicho Sza. Ciekaw jestem, kiedy kolejną nową nas zaskoczy. Wiadomo, jak to z Sanach bywa. Cisza, cisza i nagle... No właśnie, nowy hit. No to czekamy. Bauza Magnetic będzie za moment. Będzie też Margaret, będzie Dua Lipa. Ale teraz coś z cyklu Radio jak policja bawi, uczy, wychowuje. Ale żeby nie było do końca tak groźnie, to słuchaczka nas poprosiła o interwencję w tej sprawie. Jako że pogoda jesienią o poranku w różnych częściach naszego kraju bywa kapryśna. Może są miejsca, gdzie świeci słońce, może są miejsca, gdzie pada. Ale jest wiele miejsc, gdzie dzisiaj dokucza nam mgła. I Angelika napisała na Messengerze od razu na dzień dobry. Czy jest szansa powiedzieć, aby kierowcy zwracali uwagę na to, czy mają włączone światła mijania? Wrocław i okolice, jest mgła i słaba widoczność. No właśnie! Czy mamy włączone światła mijania? Czy ja teraz usłyszę, że panie kochany, ja tu mam automatykę, mnie się samo włącza. No nie włącza się. No, okazuje się, że we mgle nie do końca to fajnie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie działa. Jak jedziecie na dziennych, to tył macie nieoświetlony i tylko kroczek od tego, że ktoś zawita tam, gdzie nie powinien w waszym przypadku.

0: sobie kątem oka, spoglądam na Formułę 1 Grand Prix Bahrainu i widzę, że tam może atmosferę mają spoko, bo fajne wydarzenie, ale pogodę mają do niczego. Leje jak nie wiem co i start wyścigu jest mocno opóźniony. Ale dzisiaj w niedzielę to chyba nam się nigdzie nie śpieszy, prawda? Przynajmniej nam tutaj. Dua Lipa już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czy są to fanie Purple Disco Machine? Wierzę, że tak, bo takich wśród słuchaczy eskowych i tutaj wśród nas też nie brakuje. A Purple Disco Machine, czyli tak naprawdę Tino Piątek, teraz podrzuca nam nowy singiel, bo będzie nowy materiał. Płyta Kosmotropia ukaże się w kwietniu w przyszłym roku. A numer, który wam zagrał, powstał we współpracy z brytyjską wokalistką Mick i nazywa się Test My Luck. Chcecie spróbować? No to bardzo proszę, pod pierwszą niedzielną poranną kawę. Test My Luck, Purple Disco Machine i Mick.

0: Jak widzicie, obaczujecie, że któryś z domowników dzisiaj wstał z jakimś dziwnym, skwaszonym humorem, to potraktujcie go jako chwilowo radioaktywnego i na razie omijajcie, a potem jak mu przejdzie, no to można zacząć jakieś plany na kolejną, przyjemniejszą część tej niedzieli. To tak dla tych, którzy być może wstali, albo ich bliscy wstali lewą nogą. Imagine Dragons, Radioactive, za nami to jest Eska, to są hity na czasie. Słuchajcie, jeżeli mimo niedzieli macie w sobie, mimo jesieni, przepraszam, macie w sobie tyle energii i tyle chęci na szaleństwo i tyle chęci na nowe i nieznane, że już wiecie, że chcecie wziąć udział w kolejnym naszym odlocie ściśle tajnym, no to zapraszam, już można, nasza eskowa apka czeka, tam się zgłaszacie, bo w odpowiednim momencie dowiecie się, w odpowiednim momencie, czyli w ostatniej chwili dowiecie się, gdzie lecicie, a wcześniej to wiadomo jedynie kiedy, wiadomo, że z ekipą eskową i wiadomo, że postarać się o ten wylot w odlocie ściśle tajnym możecie w poranku Jankesa, Kamy i Wiktora. Ale najpierw zgłoszenia. Zgłoszenia w naszej eskowej apce, no to działajcie, a potem na wszelki wypadek miejcie już spakowaną walizkę. Zalia i Tylko kochaj mnie w Radiu Eska już za chwilę.
1: Reklama. Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl. Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października Double Tree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
4: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
8: I po reklamie.

0: To jest to właśnie na naszej playliście Eskowa i Neptunika What If, numer, który bardzo wam się podoba i nas to bardzo, bardzo cieszy. 7 minut pozostało do godziny 10. Okazuje się, że pojawiają się pytania odnośnie naszego odlotu ściśle tajnego, ale jak to tak, że naprawdę do końca nie wiadomo, gdzie się leci? Oczywiście, myślę, że dużo mogliby nam powiedzieć ci słuchacze, którzy już byli z nami, na przykład na Cyprze, w Maladze, bo tam już polecieliśmy, a gdzie tym razem? Pytanie jest cały czas otwarte. Oprócz tego, że będziemy wam takie odloty od jutra rozdawać, to będą też się pojawiać na antenie podpowiedzi naszego kapitana, kapitana całej podróży, kapitana Jaskowego. I na podstawie tych podpowiedzi będziecie mogli może w jakiś sposób próbować zgadnąć, gdzie was tym razem zabierzemy, ale od razu mówię, to nie będzie takie łatwe.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
8: I po reklamie. Warszawa na czasie.
9: Hej, tu Jakub Konieczkowicz. Już dziś przy krakowskim przedmieściu 66 warszawskie święto chleba. Będzie dużo rzeczy dla łasuchów, oprócz tego warsztaty, pokazy, jarmark oraz występy, a na koniec potańcówka z muzyką na żywo. Z kolei szukając planów na wieczór macie dziś Łazienki Królewskie nocą, czyli straszny spacer z przewodnikiem. Start o godzinie 18. Będzie trochę opowieści z dreszczykiem emocji. Udział jest bezpłatny. Start przy pomniku Piłsudskiego pod Belwederem.
10: Muzyką się żyje.
11: Mamy na zegarkach już prawie godzinę 10, a my teraz sprawdzimy, co tam w świecie muzycznym. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer, Ajak, który opowiada o początkach ich znajomości. Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
12: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
13: Serce zabiło mocno.
12: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się napisać. Pisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
11: No i ta historia zakończyła się ślubem, a jak się żyje po ślubie?
12: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
11: Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, a całą rozmowę znajdziecie w podcastach również na SK.pl. W najbliższą sobotę powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak najbliżej bez wyjeżdżania z Polski, bo 10 października kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat, od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Pora na następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Już minutka po godzinie 10. Niedzielny poranek, mam nadzieję, bardzo miły, taki trochę błogi, leniwy. Trwa. Rafał Adamczak, dzień dobry. A jeśli chodzi o hity na czasie, sami słyszeć, Dawid Podsiadło, sezon, a później Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK.

Pyta się po 10, jak na niedzielę, pora jeszcze wczesna, ale trzeba sobie jakoś tę niedzielę zorganizować, żeby nie było tak, że przejdzie, przeminie i żal pozostanie, prawda? Tym bardziej, że może tam, gdzie wy jesteście, pogoda nie tylko ta ducha, bo w to to absolutnie nie wątpię, ale ta za oknem też sprzyja, prawda? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zwierząt, no tak sprawdzam te święta, żeby może jakiś pomysł podpiąć pod to, co w kalendarzu świąt nieoficjalnych, jak Światowy Dzień Zwierząt, nie tylko tych domowych, ale również dzikich. No to może zoo? Zoo podobno jesienią pięknie wygląda, mówię podobno, bo wstyd się przyznać, nie byłem, więc sam mam zaległości do nadrobienia, ale czekajcie, idźmy dalej. Mamy też Dzień Polskiej Harcerki, a wiadomo, pamiętacie jaką piosenkę, jak byliście w harcerstwie? Harcer z harcerką, harcer z harcerką? Ej, może tu pozostawię niedopowiedzenie. W każdym razie ciekaw jestem, czy was jakoś zainspirowałem, czy wy może macie swoje inne, wcześniej już wymyślone, przygotowane propozycje na weekend, na ten niedzielny czas. Pochwalcie się, może kogoś też, może mnie również zainspirujecie, a można SMS-em pod 664-402-302 albo głosówkowo na Messengerze. Ja was będę inspirował też hitami na czasie. Sombr, później Lady Gaga, a później ci, którzy bursztynowego słowika w Sopocie w tym roku zgarnęli, czyli duet Kuba i Kuba.

0: Jak lubicie sobie od czasu do czasu rzucić też okiem na muzykę, no bo można oczywiście oglądając klipy, to warto, żebyście wiedzieli, że klip do tego numeru powstał w całości, został nagrany jednym z najnowszych smartfonów, które niedawno miały premierę na rynku. Takie rzeczy się dzieją w naszym pięknym świecie. Dobrze, dobrze, to jest fajna ciekawostka. Rosie Newtrick już za nami, przy okazji nowość na naszej playliście, numer, który chyba na dobre już zagościł właśnie wśród innych hitów na czasie i się tutaj rozgościł i całkiem dobrze się miewa, to również dzięki wam. Za chwileczkę Sanach etc. na disco, gdyby ktoś potrzebował, nie wiem, jakichś pląsów w kuchni w niedzielę o poranku, no to zagram tak, żeby się udało, obiecuję. 27 minut do godziny 11. Tak, do 11. A ja powiedziałem w niedzielę o poranku. No, ten czas budzenia w ten dzień nam się trochę przesuwa.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
18: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
21: I po reklamie.
22: Esko.

0: Tam. Mam nadzieję, że u was humory takie, że pośpiewywać się chce, bo najgorzej to się obudzić w weekend, a szczególnie w niedzielę rano, kiedy coś zaczyna człowieka łamać w kościach, nie? Albo drapie w gardle. No ja tak mam! Ale jakoś się nie daje i mam nadzieję, że wy też nie i że wspólnie się nie będziemy dawać. To SK, to hity na czasie. 3,5 minuty pozostały do godziny 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
8: Ktoś powiedział pyszne.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Z okazji premiery spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
9: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać. Zasnąłem o 3:00. O 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
8: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańczy w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. A Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album, Krótkie historie o miłości.
10: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową Krótką trasę o miłości. W najbliższy piątek zagra w Gdańsku, a potem odwiedzi Szczecin, Katowice, Wrocław, Zieloną Górę i na finał 30 października wystąpi w Krakowie. A całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. No a propos tej eskowej apki, to dzięki temu możecie zabierać nas na wynos wszędzie tam, gdzie być może tradycyjnie nie docieramy, nawet na tak zwany drugi koniec świata. I w tej apce możecie też zgłosić się do naszej zabawy Odlot ściśle tajny. A już teraz hity na czasie, kolejna porcja. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry. Żeby nie było, całe to towarzystwo, które wymieniłem, jest w jednym kawałku. DMA, More Than A Game. 4 minuty po godzinie 11:00, to jest SK.
11: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.
12: Yeah,

Takie niedzielne, leniwe pląsanie z Eską, hitami na czasie i z Liwką tym razem, poza tobą nic. Tak wam gramy w Radiu Eska. 19 po 11 już na zegarkach, za chwileczkę Riviera, potem Dawid Prysiadło, potem Tate McRae. Z niedzielą to jest tak, że czasami musimy ogarnąć pewne obowiązki, tutaj mam na myśli szczególnie te związane ze szkołą, żeby rodzice na trochę, wiadomo, nie gadali, nie chodzili na dąsani, w kółko nam o tym nie przypominali. Jak będziemy wcześniej już gotowi z tematem odrobionych lekcji i przygotowaniem do szkoły na dzień następny, no to może jeszcze odrobina przyjemności na drugą część niedzieli nam pozostanie. No, ale czasami pada też komenda, dobra, słuchajcie, to odrobicie lekcję, jak wrócimy od babci z obiadu. Każdy to przerabiał, prawda? I wtedy zawsze trzyma się kciuki, żeby ten obiad u babci trwał jak najdłużej. Więc no, ja trzymam kciuki, żeby wam się spełniła dzisiaj, drodzy uczniowie, ta opcja, która dla was jest najwygodniejsza i najlepsza, a nawet jak ktoś nie ma lekcji zadanych i po prostu ma jakiś taki wstręt przed poniedziałkiem, który wielkimi krokami się zbliża, to pamiętajcie, on dopiero jutro. Na razie jeszcze cieszymy się niedzielą. Ale jak się obiad u babci przedłuży w opcji dla każdego, to też jest bardzo dobra sprawa.

0: Okazuje się, że jeżdżenie do babci na niedzielne obiady ma też drugą stronę. I tutaj naprawdę sporo SMS-ów przyszło pod 664-402-302, że obiad obiadkiem, najlepsze na świecie pierogi, najlepszymi na świecie pierogami na przykład. Ale też babcia czasami odpowiednio reaguje, jak widzi zatroskaną minę swojego wnuka bądź wnuczki. Wiecie, jak reaguje, prawda? No nie mogę powiedzieć o tym głośno, bo zaraz się okaże, że wszyscy tylko dlatego jeżdżą do babci na obiady, a przecież nie o to chodzi, prawda? Absolutnie nie o to. To jest tylko tak zwana czasami wartość dodana. No wiecie, o czym mówię, nie? I tu znacząco oko puszczam. A pewnie i studenci, jako że rok akademicki się zaczął, też teraz się uśmiechają, bo owe sprawy, o których na głos nie mówię, a każdy wie, o co chodzi, też mają znaczenie, szczególnie w życiu studenta. Babcie wszystkie pozdrawiamy oczywiście gorąco i serdecznie. Za chwileczkę Kuba i Kuba, stygnie lato. Po tym jak Rihanna i Calvin Harris z numerem We Found Love znowu dali popis taki, że nam się do lata zachciało i fajnych imprez, prawda? No to czekając na wakacje, powiem wam tylko, że to 264 dni jeszcze, albo jak ktoś woli inaczej, 37 tygodni i 5 dni.
1: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
2: A może samotnika w Bieszczadach?
1: Daj znać na sk.pl.
3: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
1: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
12: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych 4 kółek zdajcie się na profesjonalistów.
15: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
14: Do zobaczenia!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej jaskowej playliście wśród hitów na czasie. Tavlo, Chuckin' Buddy już za nami. Pięć minut i będzie południe niedzielne, gdzie proszę bardzo dobrze wyjść na korytarz, uciąć sobie krótkie rozmowy tak zwane korytarzowe i dzięki temu dowiedziałem się, że dzisiaj dzień bułeczki cynamonowej, zwanej w skrócie cynamonką i od razu też się dowiedziałem, że podobno w boczki nie idzie, więc gdybyście szukali niedzielnego deseru, to może, a może ktoś już u was zadbał o taką cynamonkę na dzisiaj. Po godzinie 12 będzie mocniejsze uderzenie, którym rozpoczniemy już po południe niedzielnej, będzie Maneskin.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
9: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej, 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj, akademia.pl.
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: I po reklamie.
18: Warszawa na czasie.
19: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli macie ochotę na jakieś zimowe aktywności, jeszcze zanim zacznie się zima, to dobrze się składa. Już dziś o 18.30 macie wieczorną ślizgawkę na lodowisku na Torwarze. Będziecie mogli poślizgać się w rytmie najlepszych eskowych hitów. Na miejscu są też instruktorzy, także spokojnie każdy się odnajdzie. Z kolei fani kinematografii już jutro mogą zacząć październikowy cykl Kino znów na Ursynowie. Start o 18.30, wstęp bezpłatny, a wszystko w Ursynowskim Centrum Kultury.
20: Muzyką się żyje.
21: Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla was nowość. To kawałek A jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę. I cała taka rozmowa, którą odbyliśmy z Jeremim, czeka w woskowej apce na smartfony. Tam możecie jej posłuchać. Jeremi Sikorski już niedługo ruszy w jesienną trasę koncertową Wracam on Tour. 25 listopada zagra w warszawskim klubie Nieba, a potem odwiedzi jeszcze Gdańsk, Kraków i Katowice. Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski imprezkowy numer Mami. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to numer dla każdego.
22: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich
0: Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać można czasem zaskoczyć.
17: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc jest to piosenka dla wszystkich.
18: Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu SK. Już jutro po 23 Mati Fuczyło zagra 20 waszych ulubionych rapowych kawałków. Tydzień temu na szczycie drugi raz z rzędu znalazł się Mata w duecie z White'em 2115. Wpadajcie na sk.pl i tam możecie głosować na waszych faworytów. 3 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że w niedzielę jedynym faworytem waszym jest odpoczynek. W każdej formie, tej czynnej bądź biernej, niech wam krótko mówiąc dobrze będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Tak zaczynamy tę godzinę.

Tobi Rymo, Fly High w Radiu SK, to są hity na czasie. Gdyby tak się udało latać oczywiście tymi wszystkimi korkami, które się czasami zdarzają nawet w weekendy, bo wtedy ruch na drogach wzmożony, szczególnie jeżeli pogoda piękna, jeżeli chcemy się troszeczkę wybrać dalej, prawda? Albo nawet chociaż za miasto na te słynne grzyby jesienne, to można, ale uwaga, Mazowsze, dokładnie most w Pułtusku nad Narwią. Tam macie wahadło, to jest powód dość dużych utrudnień w tym miejscu. Do tego jeszcze w tym korku, wśród tych kierowców czekających na owym wahadle w Pułtusku, zdarzyła się kraksa, więc sytuacja skomplikowała się podwójnie. To jest ulica Wyszkowska, tak dokładnie nazywa się ten rejon. Gdybyście chcieli, to albo musicie stosunkowo opóźnić swój wyjazd i przejazd w tamtym rejonie, ewentualnie mocno pogombinować z jakimś konkretnym objazdem. A w Radiu SK teraz już Benson Boone, później będzie Sylwia Grzeszczak, w kolejce też David Guetta.

0: Danet i Rassif Only You w Radiu SK to są hity na czasie, chociaż w przypadku tego hitu to powinniśmy powiedzieć hity zawsze na czasie i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić, bo to jest bardzo dobry numer. 26 minut do godziny 13 pozostało. Będę przypominał uparcie o odlocie ściśle tajnym naszej zabawie, do której zgłoszenia już przyjmujemy w naszej eskowej apce. Tam się zgłosić możecie pod warunkiem, że jesteście gotowi polecieć z naszą eskową ekipą. Gdzie? No właśnie, to jest pytanie otwarte i ono będzie otwarte do ostatniego momentu. Do momentu, kiedy no już prawie wejdziecie na pokład samolotu, czyli nie no dobrze, będąc dokładnym, do momentu, kiedy będziecie musieli odprawić się na lotnisku przed wylotem. Dopiero wtedy dowiecie się, gdzie lecicie. Gotowi na taką przygodę? No to bardzo proszę, mamy w tym wprawę, byliśmy z wami już na Cyprze, byliśmy też Maladzy, więc moi drodzy, działajcie! Działajcie konkretnie, eskowa apka, tutaj zgłoszenia oczywiście, nasza eskowa drużyna gotowa, żeby z wami znowu to zrobić. To jest odlot ściśle tajny, już jutro poznamy pierwszą osobę o poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora, która do tej szalonej ekipy dołączy. A Łatwo Gang już za chwileczkę muzycznie w Radiu SK.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: koszty inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: To Swedish House Mafia i Lykeli, Happiness is so sad. Spotkało się dwóch starych facetów.
1: Narzekaczy. Narzekaczy. A tu mnie łupie trochę, tam z drugiej strony coś boli.
0: Łukasz, na co ci siadło w takim razie? Opowiadaj, na co ci siadło?
1: Najpierw na zatoki, potem na gardło i tak sobie tutaj z Rafałem narzekamy.
0: Bo to jest najgorszy, najgorszy jest ten etap, jak czujemy, że coś nas łamie, coś nas bierze i potem ten dzień, kiedy jest maksimum, a potem odpuszcza, nie? To, to jest, ten maksimum to jest najgorszy.
1: Ale jest jeden plus, bo wtedy domownikom można powiedzieć, słuchajcie, wiecie, ja się idę chyba położyć.
0: No, jeżeli
1: niczego ode mnie nie chcicie w tym momencie.
0: Jeżeli na przykład nie trafisz w gronie domowników na godnego przeciwnika, który powie, a widzisz, a mówiłam, i to się zaczyna.
1: Mówiłam, żebyś się zapinał po szyję, ja po lekarzach chodzić nie będę.
0: O. Tak to właśnie jest, więc drodzy panowie, walczmy o życie dalej, byle skutecznie. Jak słyszycie, zostawiam was w rewelacyjnych rękach i towarzystwie Łukasza Zduńczyka.
1: Ale Rafał ma na to sposób, powiedział, że jedzie się kurować na rybach.
0: Tak będzie, bo tam nie ma tłumów, w lesie jest zupełnie inaczej.
1: I zarazków nie ma, no same plusy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Panowie, pierwszej jazdy się nie zapomina. Dlatego przy wyborze pierwszych czterech kółek zdajcie się na profesjonalistów.
9: Zapraszamy na targi Och Baby w świecie dziecka. Warszawa, Aleja Krakowska 61. Już 9 i 10 października rabaty do 50%. Konkurs z nagrodami, przedstawiciele renomowanych marek dziecięcych. W sobotę bezpłatne warsztaty z pierwszej pomocy dla malucha, porady położnej, spotkanie z kicią kocią.
10: Do zobaczenia!
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Do nagrania tego kawałka wykorzystał swój smartfon. Jeremi Sikorski wydał nowy numer A jak? To piosenka o tym, jak poznał swoją żonę. Artysta zachęca nas w tym numerze, żebyśmy się nie bali zrobić pierwszego kroku w relacji. Jeśli ktoś nam się podoba, to po prostu nie bójmy się poprosić o numer. No i właśnie dźwięk wybierania numeru w telefonie pomógł w stworzeniu tej piosenki.
14: Siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
13: A ten wspomniany Mikołaj to Trips. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A w eskowej apce na smartfony znajdziecie całą rozmowę z Jeremim Sikorskim. Fani czekali na to 2 lata, no i w końcu jest. Dawid Kwiatkowski wydał nowy album Południe. Jest na nim wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, to między innymi Później ci opowiem w duecie z Margaret. I co ciekawe, ten kawałek w ostatni piątek, czyli w dniu premiery nowego albumu, wrócił na szczyt gorącej 20 Radia SK. A tak Dawid zareagował na tę wiadomość.
15: O, takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
13: Na nowym albumie Dawida Kwiatkowskiego jest też Proszę tańcz z Kają czy Pali się niebo. Z okazji premiery Dawid Kwiatkowski spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie i pojawiły się tam naprawdę wielkie tłumy. SK oczywiście też tam była. Możecie to zobaczyć, co tam się działo na eskowym Instagramie i na sk.pl. Nową płytę wydał też ostatnio Mrozu. To krążek Wszystko, czego chciałem. A gdzie tego krążka słucha się najlepiej?
16: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę, słuchając tej płyty.
17: To wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
16: Ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
13: Ja mam nadzieję, że wy dzisiaj żadnej chaty nie sprzątacie, tylko odpoczywacie, bo mamy przyjemne niedzielne popołudnie, 2 minuty po godzinie 13, także ja was witam serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Gramy hity na czasie. I słuchajcie, to są takie numery, które do tego stopnia poprawiają humor, jakbyście znaleźli takiego dużego grzyba w waszym ulubionym miejscu w lesie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lerek, innowator w Radiu SK. No właśnie, i tak się bujamy w niedzielne popołudnie. Może być w drodze do teściów na obiad, albo po prostu na grzyby też można. 18 minut po godzinie 13 to są niedzielne hity na czasie. No, w Krakowie to kogoś zbyt mocno rozbujało. Samochód elektryczny wpadł do zalewu. No słuchajcie, ten ktoś pewnie będzie musiał się już teraz pozbyć tego samochodu, prawda? Także niebawem na znanym portalu z samochodami zobaczymy ogłoszenie. Elektryk w bardzo dobrej cenie, stan igła, niebity i bardzo dobrze umyty naturalną wodą zalewową. Eco Detailing najwyższej klasy.

0: miejsce.
1: Wy doskonale wiecie, że jak Radio SK podrzuca jakąś nowość, to to szybko wpada w ucho i teraz naszą antenę przejmuje artysta w bardzo fajnym białym kapeluszu i w okularach. Gromi, producent, który ma już wiele hitów na koncie, właśnie wydał nowy numer, a premierę tego kawałka świętuje na Mazurach, w Giżycku teraz sobie wypoczywa. No ten numer idealnie sprawdzi się właśnie przy niedzielnym odpoczynku, 28 minut po 13. Gromi, Want What You Want, już teraz w Radio SK.

0: Coldplay i Paradise, raj na antenie Radia SK. Coldplaye prawdopodobnie śpiewają o tym momencie, który teraz mamy. Niedzielne popołudnie, najpiękniejszy moment tygodnia. Właśnie, jest taki chill. Nic nie trzeba, wszystko można. I ja właśnie o to można chcę was zapytać. Co dzisiaj możecie? Dokończcie teraz zdanie w głosówce na SK-owym Messengerze. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co mogę? Mogę siedzieć do 12 w piżamie, a potem nie ścielić łóżka do końca dnia. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, w których dokończycie po prostu zdanie. Jest niedziela, więc mogę. Ja mogę wam dobrze zagrać. Post Malone i Swae Lee w Sunflower. To po krótkiej przerwie w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Najpierw pomysł, potem plan, potem tego się nie da zrobić. No to robimy. Zapraszam. Grzegorz Duda ze swoją super ekipą. Polski super samochód. Dziś o 14 w TVN Turbo.
6: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
8: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
10: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
11: I po reklamie.

0: Gnarly i Major League DJs na antenie Radia SK. Gramy niedzielny hit na czasie, a wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze, w których kończycie zdanie. Jest niedziela, więc mogę. No właśnie, co? Maciek?
1: Jest niedziela, więc mogę zabrać swoje papugi na spacer. Miłego popołudnia na wszystkich, hej.
0: Co? Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś papugi na spacer wyprowadzał. Widziałem kiedyś, jak ktoś z kotem na spacer szedł na smyczy, ale z papugą? Słuchajcie, coś mi tutaj nie grał, Maćka. On pewnie przed chwilą od żony usłyszał, a może byś mi pomógł w robieniu obiadu, co? I wtedy Maciek odpowiada, no chciałbym, ale nie mogę, bo muszę iść z papugami na spacer.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
5: I po reklamie.
6: Warszawa na czasie.
7: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli wciąż szukacie planów na niedzielne popołudnie, wpadajcie do klubu Hula Kula. Razem ze znajomymi możecie pograć tam w bilard albo w kręgle. A jak będziecie chcieli przedłużyć weekend, to jutro o 16 macie tam poniedziałkową potańcówkę. A jeśli lubicie planować do przodu, to przypominam, że już 11 października na Torwarze ponownie wystąpi kabaret Neonówka z programem DNA. Będziemy mieli inne bilety do rozdania, także uważnie słuchajcie Radia SK.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają przyczynę tragedii pod Tarnowem. Nie żyje 5-letnia dziewczynka, na którą podczas prac budowlanych zawaliła się drewniana wiata, mówi Kamil Wójcik z tamtejszej policji.
9: Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
8: A na razie nie wiadomo, dlaczego wiata się zawaliła. Widać większy ruch na stacjach. Wrócił pakiet CPN.
10: Ktoś jak dużo paliwa zużywa, to na pewno jest spora różnica.
11: Mam firmę, trochę jeżdżę po budowach, więc na pewno zaoszczędzę.
8: Mówili nam kierowcy, a dziś i jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, a za litr diesla 7 zł i 88 groszy. I jeszcze świetne sportowe informacje. Hubert Hurkacz w półfinale. To po tym, jak wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP 500 w Pekinie. Polak pokonał Rosjanina Karena Khachanova 2-0. Jutro zmierzy się z Aleksem Deminaurem.
12: Jest niedziela, więc mogę odpocząć, mówi Piotrek, bo jest teraz w pracy. No tak, nie ma żadnych domowych obowiązków, szefa w pracy też pewnie nie ma, więc jest luz. A my wspominamy wakacje. O tej porze na urlopie byśmy się podnieśli z plaży i pewnie poszli po jakąś zapiekankę. Gips i Igo, już teraz minuta po 14:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Śląska Warszawa.
1: And the bass keeps

Sanach w Radiu SK. To jest bardzo dobra towarzyszka niedzielnych podróży. Mamy 16 minut po 14, gramy hity na czasie, a ja uprawiam właśnie nasze nowe polskie hobby, słuchajcie. Nie zbieram teraz grzybów, no co wy, no przecież ja w studiu jestem. Śledzę podcast Filipa Heizera i jego nowej żony Bianki, bo jest, słuchajcie, kolejny skandal. Filip Heizer oficjalnie przyznał, słuchajcie, że ingerował w wybór sukni ślubnej swojej wtedy przyszłej żony. On powiedział, że nawet zadzwonił do projektantki i powiedział, żeby sukienka była skromniejsza, nie taka, jak się Biance podobała. No i dla wielu osób to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby facet robił takie rzeczy. No powiem wam, że odważny ten Filip i to bardzo, bo takie wtrącanie się w wybór sukni ślubnej grozi tym, że kobieta będzie chciała, żebyśmy jeździli razem z nią i szukali tej sukienki.

0: Sia i The Weeknd w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a dziewczyny rzuciły się na Filipa Heizera. Mówiłem przed chwilą, że on wtrącał się w wybór sukni ślubnej dla swojej żony, nawet dzwonił w tej sprawie do projektantki. No i tutaj dziewczyny piszą na eskowym messengerze, między innymi Julia, że to jest absolutnie niedopuszczalne, że tak robić nie można, facetowi nic do tego, mężczyzna nawet nie powinien widzieć kobiety przed ślubem w sukni ślubnej. Słuchajcie, może Filip Heizer w zupełnie innej sprawie dzwonił do tej projektantki. Może on chciał tylko jedną małą rzecz jej przekazać.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim.
4: Wiesz kiedy.
3: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
2: ściśle tajny.
3: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Koenig, Seagate, Nice oraz Grenton.
8: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Nowość od Miley Cyrus. Wszystkie hity zaczynają się w Estce, a teraz mam fajnego newsa dla wszystkich w trasie. Okazuje się, że Polacy jeżdżą starymi samochodami. Według najnowszych wyliczeń przeciętny samochód osobowy zarejestrowany w Polsce ma 15 lat. Słuchajcie, to jest żaden wstyd. Jeżeli samochód jeździ, odpala i oleju nie bierze, to można jeździć, słuchajcie. Przecież kupno samochodu to nie jest łatwa sprawa. Tutaj rada nadzorcza w postaci żony musi budżet zatwierdzić, prawda? Ja się wam przyznam, że jestem dumnym posiadaczem 16-latka. On się psuje coraz częściej, no ale mój mechanik mówi, żebym jeszcze nie zmieniał.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: SK. Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko, prawie co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ważne informacje dla kierowców na początek. Śmiertelny wypadek na A2 to w rejonie miejscowości Łukowisko w Lubelskiem. Motocykl uderzył w tył ciężarówki. Droga jest zablokowana między węzłami Łukowisko a Siedlce Wschód w stronę Warszawy i tak będzie przez co najmniej 2 godziny. Wpadł po 5 latach ukrywania się. Chodzi o byłego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Był poszukiwany za
4: uszkodzenie ciała, pobicia, sprowadzenie szczególnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, porwanie czy kradzieży.
3: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Mężczyzna ma do odbycia karę ponad 13 lat więzienia. Sezon na grzyby trwa. Wśród tych szczególnie poszukiwanych rydze.
5: Koszyk wiklinowy na pewno i dalej od zabudowań i najlepiej wcześnie rano.
6: Bardzo dobry jest. Pierwszy raz to je. Nie jest taki kwaśny.
3: Mówili nam grzybiarze z Beskidu Sądeckiego, a sezon na rydze trwa do późnej jesieni.
7: U nas cały czas trwa sezon na hity na czasie i teraz trochę przyspieszymy. Bardzo energiczny numer od Axwella i Ingrosso na początek 15, żeby nam się nie chciało spać po obiedzie, bo ja wiem, jak to wygląda, słuchajcie. Na chwilę się położymy na kanapie i potem 1,5 godziny wyjęte z życia, żeby była siła na grzyby. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jest numer stworzony specjalnie na niedzielne popołudnie, na ten moment, najbardziej leniwy moment tego tygodnia, kiedy można łapać siły i spokój przed dniem na P. Deptunika w Radiu SK, gramy hity na czasie. No niedługo to wy będziecie mogli sobie fajnie powypoczywać. 4 października to już jest taki moment, kiedy zaczynamy tęsknić za wakacjami. Już byśmy chcieli gdzieś sobie pojechać, zwłaszcza jak się nam trafi jakiś znajomy, który wyczekał do końca sezonu i teraz jest na urlopie i się chwali zdjęciami w mediach społecznościowych. I wy też tak będziecie mogli zrobić. Już za 3 tygodnie polecicie razem z nami w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, z kim lecicie, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Tego dowiadujecie się dopiero na lotnisku przed samym odlotem i wtedy są wielkie emocje. Ostatnio było tak. Jankes podniósł wtedy tabliczkę z napisem Malaga i polecieli. Mieli naprawdę fajny wypad na przedłużony weekend. Od jutra zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. Zgłoszenia są darmowe, tylko weskowej jabce na smartfony.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, korzystajmy póki można z tej pięknej pogody. To jest prawdopodobnie ostatni tak ciepły, piękny weekend tego sezonu. W całym kraju sporo słońca, ciepło w miarę. Nawet nad Bałtykiem jest teraz przyjemnie. Przeglądałem kamerki internetowe dosłownie przed chwilą, słuchajcie. W wielu miejscach przebłyski słońca, 17-19 stopni. Sporo osób spaceruje po plaży. Chyba jest im dobrze. To wy też się pochwalcie, dlaczego wam jest dzisiaj dobrze, dlaczego ta niedziela jest dla was fajna, przyjemna. Czekam na głosówki na SK w Messengerze. O, nasz genialny siatkarz Wilfredo Leon chwali się w mediach społecznościowych, że jest na rybach w ciepłych krajach, więc jemu też jest chyba teraz dobrze. A wam? Dlaczego jest dobrze? Dlaczego ta niedziela jest fajna? Chwalcie tę niedzielę w głosówkach na SK-owym Messengerze, a ja za chwilę zagram, tak wolniej, romantycznie, w sam raz do podróży gdzieś, we dwoje. Zalia, tylko kochaj mnie po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Bring the beat.

0: Adam Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. Akademia.pl.
3: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.

0: to kawałek z nadchodzącego GTA 6. Cały świat czeka na tę premierę, a my już wiemy, jak ta gra będzie brzmiała. Catrill i Paco Amoroso, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was przed chwilą pytałem, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, przyjemnie, dlaczego ta niedziela jest fajna. No i Asia pisze, słuchajcie, że ona ma teraz chill, ona ma spokój, mąż poszedł z dziećmi na grzyby, a ona ma luz i sobie pije na spokojnie kawkę na balkonie. To w takim razie, Asia, my mocno trzymamy kciuki, żeby się za chwilę nie okazało, że usłyszysz takie kroki po schodach, dźwięk otwieranych drzwi i chwila po tym pytanie, mamo, za ile obiad?
1: Jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
12: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karli. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie. Warszawa na czasie.
21: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Ważna informacja dla wszystkich fanów kinematografii. Już 9 października rusza 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Potrwa aż 10 dni, a w jego trakcie będziecie mogli zobaczyć 190 filmów z całego świata, łącznie aż 330 seansów. Z kolei fani dreszczyku emocji, którzy nie mają planów na dziś wieczór, już o 18 przy pomniku Piłsudskiego rusza Straszny Spacer z przewodnikiem Łazienki Królewskie nocą.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce poderwane. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te zaczną tworzyć się wieczorem.
20: Prognozuje się, że miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów.
4: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Alerty IMGW obowiązują w 14 województwach poza Pomorzem oraz Warmią i Mazurami. Na koniec sport i sensacja podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, wyeliminowana w trzeciej rundzie turnieju rangi 1000. Białorusinkę pokonała Czeszka Nikola Bartunkowa 4-6-3-6.
22: No i to jest dobra informacja. Sabalenka to jest główna rywalka Igi Świątek, także bardzo gratulujemy Czeszce, że udało się ją pokonać. W nagrodę za to zwycięstwo zapraszamy do nas nad Bałtyk. Będzie gofer z podwójną dawką bitej śmietany. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No co, słuchajcie, odpoczywamy razem przed dniem na P.

Britney Spears w Radiu SK. Gramy m.in. dla wszystkich w trasie 16 po 16. Słuchajcie, już niedługo w Polsce powstanie rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości między Łodzią a Warszawą na A2. Będzie miał 48 km przy ograniczeniu prędkości do 70, bo tam będą roboty drogowe. Słuchajcie, już współczuję osobie, która po 20 km zapomni, że tam był odcinkowy pomiar i na końcu tylko zobaczy znak oznaczający koniec tego odcinka. Czujecie tę falę gorąca, która nas teraz oblewa? Ja myślę, że to może być podobne uczucie, jak po przeczytaniu wiadomości: kochanie, muszę ci coś powiedzieć.

0: Jakby to było wczoraj, Sylwia Grzeszczak przyszła do Eski i przyniosła nowość na wakacje, ale w październiku też się tego dobrze słucha. A teraz czas na świeży numer od światowej gwiazdy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Radiu Eska zawsze najlepsze nowości z tej najwyższej muzycznej półki. I teraz świeży numer od Lil Nas X, którego znacie na przykład z tego hitu. On wie, jak nas rozbujać na dobre niedzielne popołudnie. Teraz śpiewa o tym, żeby robić swoje, spełniać marzenia, nawet gdy jest nam trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: hit zawsze na czasie. Edward Maja w Radiu SK. Jest mi wstyd. Powiedział kapitan reprezentacji Chorwacji w piłce nożnej Luka Modrić. Jego gra ostatnio, słuchajcie, przegrał 0-7 z Anglią przegrał, krótko mówiąc. I Luka Modrić powiedział tak: gram w kadrze od 20 lat, ale dopiero po raz pierwszy po meczu poczułem wstyd. Słuchajcie, skoro on po jednym gorszym meczu czuje wstyd, to ja nawet boję się pytać, co czują polscy kadrowicze. Także Luka na spokojnie, po pewnym czasie już nawet wstydu nie czuć.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
16: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Ta dziewczyna nazywa się Tovlo i pewnie jeszcze nie raz się u nas pojawi, bo to jest dobry numer. Tak wam gra Radio SK, hit na czasie w niedzielne popołudnie. Teraz ważne pytanie do was mam. Czy zdarza wam się czasami rozmawiać z drugą osobą i scrollować smartfona? Każdemu się zdarza. I teraz się okazuje, że takie zachowanie dostało swoją oficjalną nazwę. Nazywa się snubbing. Pochodzi od słów telefon i lekceważenie. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, bo wtedy jesteśmy w stanie na wszystko się zgodzić, prawda? Bo wtedy rozmowa wygląda tak. No, masz rację. A jak się druga połówka wkurzy, to po prostu trzeba szybko wysłać śmieszną rolkę na przeprosiny. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
1: Odlot!
0: Ślicznie tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda. Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
15: Słuchaj, Marian.
16: No?
15: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
16: Aha.
15: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
16: Ta.
15: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
16: No i co, Barbara, i co?
15: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
16: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie ma zagrożenia na terenie Polski. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. O tym informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wcześniej RCB wysłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, jak doszło do śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. W przechodnia z impetem wjechał wyprzedzający inne auto 21-latek.
4: Został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
3: Wiadomo, że był trzeźwy, mówi Justyna Basiaga z policji w Nowym Sączu. Kierowca jutro ma usłyszeć zarzuty. Tłumy na szlakach w Tatrach. Toprowcy tylko wczoraj interweniowali kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej.
5: Mołącka przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żrebem Kulczyńskiego.
3: Mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki. Uważajcie, bo w wyższych partiach gór jest ślisko, a miejscami zalega śnieg.
6: Także słuchajcie, dużo bezpieczniej jest stać teraz w korku na Zakopiance. Wiele osób wraca po weekendzie teraz z gór, więc jeżeli przed wami długa trasa, no to polecamy eseczkę. My mamy bardzo dobrą playlistę do samochodu. Damiano Dawid już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie na zegarach punktualnie 17. Ale dużo przyjemniej się wraca, niż się jechało, bo w piątek paliwo było jeszcze droższe, a teraz ponad złotówkę tańsze. A może ktoś teraz dopiero jedzie w góry? To zjedzcie w naszym imieniu coś dobrego w góralskiej karczmie. To jest Eska, to są hity na czasie niedzielne.

0: Liwka w Radiu SK to są niedzielne hity na czasie, a portale plotkarskie aż huczą o naszym młodym piłkarzu Oskarze Pietuszewskim, który podobno ma nową dziewczynę, słuchajcie. A jest nią Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą.
0: Zaraz, jakie melanże, jakie palenie? Oskar powinien odbyć dyscyplinującą rozmowę z trenerem. Ta dziewczyna może mieć na niego zły wpływ.

0: Junior Caldera i Sofirix Baxter w Radiu SK. To jest świetny news. Polak podbija Chiny. Nasz tenisista Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Pekinie i jutro rano zagra z Alexem de Minorem o finał. A jest o co grać, bo już za sam awans do finału Hubi może zgarnąć, uwaga, $411 000. Także słuchajcie, Hubert Hurkacz to będzie jedna z niewielu osób na świecie, która z przyjemnością wstanie w poniedziałek rano i pójdzie do pracy.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Nowy rok akademicki na wypasie?
7: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
7: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
8: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
16: Gotowi na trening? Przetestuj Just Gym przez 7 dni bez limitu. Wejdź na justgym.pl i odbierz wejściówkę.
17: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: Sobi Romeo, Fly High w Radiu SK. No wy też możecie latać wysoko i daleko, za granicę i to jeszcze w nieznane. Już jutro rano zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy na odlot ściśle tajny z Radiem SK. Ta zabawa polega na tym, że wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. To jest niespodzianka. Dowiadujecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Tak to właśnie wygląda i obiecujemy wam, że to jest fajny wyjazd na przedłużony weekend z dobrą ekipą. No i że SK za wszystko płaci. A wy się musicie tylko zgłosić. To jest prosta sprawa, słuchajcie. Odpalacie eskową apkę na smartfony, bo tam są darmowe zgłoszenia. Klikacie konkursy, pyk, zgłaszacie się i lecicie z nami na odlot ściśle tajny. No i słuchajcie, jutro Radia SK od rana, bo będzie pierwsza podpowiedź, gdzie lecimy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na SK.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
19: I po reklamie!
20: Warszawa na czasie!
21: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie już planów na poniedziałek, to jutro o 16.45 w Wolskiej Mozaice macie kolejne spotkanie Wolskiej Grupy Planszówkowej. Wstęp wolny, coś dla siebie znajdą zarówno początkujący, jak i zaawansowani gracze. A jeśli nie macie z kim się tam wybrać, albo po prostu chcecie poznać kogoś nowego, to macie jutro studencki speedfriending. To w Lurka Barze przy ulicy Oboźnej, start o 18.00, wstęp wolny.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News, a na początek wypadek w miejscowości Konstantki w Łódzkiem. Skuter zderzył się tam z samochodem. Pasażer skutera, 8-latek, jest ranny.
23: Urażeń doznało 8-letnie dziecko, które podróżowało skuterem. Zostało ono przetransportowane do szpitala.
22: Mówi Mateusz Piliński z komendy w Łodzi. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment najnowszego oświadczenia polskiego resortu spraw zagranicznych. MSZ reaguje na sobotni komunikat Kremla, a w nim Moskwa ostrzegła obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostaniem w Ukrainie. O szczegółach Michał Rawa.
4: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. W niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
22: A dodajmy, Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Gustaw poszukiwany to serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu. Służby apelują jednak, by samodzielnie nie próbować łapać kota.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: I po reklamie.

0: Eska.
1: Reklama.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Elska Warszawa.
1: Reklama.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. I po reklamie.

0: Music News.
1: W Radiu SK oczywiście gości nie brakuje, no i teraz jest gość, na którego zawsze czekam z otwartymi ramionami, zwłaszcza kiedy przychodzi z nową płytą. Michał Hanczak z tej strony, a moim gościem i waszym jest Wiktor Waligura.
2: Siemano.
1: A, już czuję, że to będzie fajna rozmowa, bo ty jesteś zawsze uśmiechnięty i wygadany już od pewnego czasu. No i przychodzisz z nowym albumem. Krótkie historie o miłości.
2: Tak jest.
1: I zadam ci na początek podchwytliwe pytanie.
2: Dobrze.
1: Czy dlatego to są krótkie historie o miłości, bo chciałeś rzeczywiście zamknąć je w krótkich piosenkach, takich, które są na czasie, bo mogą być grane w radiu, czy po prostu, wiadomo, ludzie skupią uwagę przez 3 minuty, a dłużej to nie dadzą rady? Czy krótkie historie o miłości dlatego, że te miłości były wyjątkowo krótkie i nie ma co opowiadać?
2: Absolutnie nie. Myślę, że troszkę ani jedno, ani drugie. Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. I jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Czasami mniej znaczy więcej, jak to mówią. A powiedz mi, w takim razie to nie są tylko twoje historie, które ty przeżyłeś. Rozumiem, że to są też obserwacje, ewentualnie historie zasłyszane.
2: Zdecydowanie, taki był w ogóle koncept na ten album. Na początku to miał być album pisany totalnie z trzeciej osoby, bardzo narracyjny, taki wręcz jak jakiś tomik poezji, jakaś książka. Natomiast okazało się po paru miesiącach takiej pracy, że ja i tak wszystko, o czym chcę opowiadać, przepuszczam przez filtr swojej wrażliwości, swoich historii, swoich emocji. Więc porzuciłem ten pomysł i stwierdziłem, że zrobię to jak najbardziej szczerze potrafię, bo czuję, że sztuka jest im jest bardziej szczera, tym jest lepsza. I finalnie wyszło bardzo osobiście. Natomiast nie jest to aż tak biograficzny album jak moja pierwsza płyta, a bardziej właśnie komentarz do przeżywania relacji romantycznych w XXI wieku.
1: Czyli trochę bardziej jesteś na tej płycie reporterem niż bohaterem.
2: Na pewno tak, natomiast nie uciekam też od jakichś własnych przeżyć, historii czy doświadczeń. To znalazły się jedne z moich najbardziej osobistych utworów, jakie napisałem na tej płycie, więc wszystkiego potrafię.
1: Góry.
2: Na pewno numer Jak pies, tam są takie wersy, które bardzo mnie dotykają. Pierwszy numer, Gdyby nie ty, jest wręcz słowo w słowo relacją pewnej krótkiej historii miłosnej. Więc byłem zarówno tutaj, możemy posłużyć się terminem z będącej ostatnio na czasie lalki. Mamy tutaj tak zwany dwugłos narracyjny, prawda?
1: Ładne! Proszę, ja już zapomniałem w ogóle, że są takie pojęcia. Jednak jesteś bliżej szkoły niż ja. A swoją drogą, ty jesteś jednak zwolennikiem lalki dalekiej od oryginału, czyli tej serialowej, czy jednak kinowa ekranizacja, czy w ogóle lalka to nie, bo ja przyznaję szczerze, że ja lalki w szkole nie przeczytałem do końca, bo mnie ta książka strasznie wtedy nudziła.
2: Ja lalkę przeczytałem, natomiast żadnej ekranizacji jeszcze nie widziałem, nie chcę wypowiadać się w ciemno, natomiast skala obu produkcji bardzo jakby cieszy mnie to, że jesteśmy w stanie w Polsce robić tak duże rzeczy na tak wielką skalę.
1: To prawda. Tu się zgadzam. Jestem w trakcie oglądania akurat serialu i jeśli chodzi o bogactwo i przyłożenie się do elementów typu dekoracje, stroje i tak dalej, super. Zresztą gra aktorska też, ale zostawmy to. Wiktor Waligura w studiu Radia SK ze swoją płytą, a nie z książką pod tytułem Lalka przecież. 4 pory roku to jest kawałek, który oczywiście najbardziej pilotuje tę płytę i który myślę, że też przedstawił cię znacznie większej liczbie ludzi niż pierwsza płyta. No jednak to jest sukces komercyjny, nie można tego ukrywać. Ja pamiętam, że gadaliśmy przy premierze tej piosenki, kiedy jeszcze nie było wiadomo, co się wydarzy i że to będzie jeden z hitów wiosny i kawałka lata. Jak ty się z tym masz?
2: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś napisałem i zaśpiewałem, gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz, swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
1: A czy sukces tej piosenki wpłynął też na ostateczny kształt albumu? Czy kiedy piosenka już wyszła, to tak naprawdę album był już niemal gotowy?
2: Wiesz co, właśnie kiedy ta piosenka wychodziła, to ja już byłem na ukończeniu albumu, ale jeszcze brakowało tam pewnych ostatnich szlifów i byłem w mocnym dołku takim, że już totalnie nic nie potrafiło spod mojego pióra wyjść i ona mi dodała na maksa dużo pewności siebie, pewności jakby w swój gust i w to, że faktycznie jestem w dobrym miejscu i nadaję się do tego i parę ostatnich piosenek już właśnie na fali tej energii powstało i więc bardzo dużo zawdzięczam tej piosence i po prostu polubiłem ją chyba jeszcze bardziej.
1: Jak się odpala twoją płytę od początku do końca, to rzeczywiście ten początek jest taki bardzo pogodny i taki energetyczny, wiosenny wręcz bym powiedział, chociaż płyta ukazuje się jesienią. Później faktycznie trochę głębiej schodzimy i tam się zaczynają już takie no, poważniejsze emocje, bym powiedział, takie też poważniejsze tematy, chociaż wszystko krąży wokół miłości. Do czego ci jest bliżej w tej chwili? Do tych piosenek z tym takim kopem i z tą taką pozytywną energią, czy jednak do tych ballad, które no, potrzebują też odpowiednich warunków do tego, żeby do nas trafiły?
2: Ja ostatnio w muzyce, której słucham, szukam dużo słoneczka, szukam uśmiechu, szukam słońca, więc prywatnie w tym momencie wydaje mi się, że bliżej mi do tych energetycznych numerów, natomiast bardzo lubię pisać też smutne piosenki, wydaje mi się, że potrafię to robić i te ballady na tej płycie wyszły bardzo dobrze, ale to bardzo zależy od czasu, w którym ze mną rozmawiasz, ale jeżeli pytasz mnie dzisiaj, to zdecydowanie szukam dużo więcej pozytywnej energii, bo wydaje mi się, że w ogóle jako ludzkość by nam się przydało trochę słońca więcej tak na co dzień.
1: Zgadzam się, bardzo mi się podoba to podejście i bardzo mi się podoba też lista gości, która jest na tej płycie, bo rzeczywiście no, możesz tam się pochwalić bardzo fajnymi nazwiskami, bardzo różnymi też nazwiskami, więc opowiedz dla zachęty też, kogo tam jeszcze oprócz ciebie usłyszymy.
2: Pewnie. Pierwszym duetem, który udało się sfinalizować, był duet z Miłoszem i Miłosz to była pierwsza osoba, która mi zaufała, która mnie zauważyła, kiedy ja jeszcze nie pisałem swoich piosenek, nie wydawałem ich. Miłosz zaprosił mnie, żebym zaśpiewał za Igora Herbuta na paru koncertach pieśni współczesnych pierwszego tomu, co było w ogóle dla mnie tak niesamowitym przeżyciem, zwłaszcza, że Igor jest moim absolutnie numer jeden autorytetem muzycznym, jakiego kiedykolwiek miałem. Więc to oddanie mu tej zwrotki na tym numerze, na numerze Jak Pies, było takim trochę domknięciem koła i wyrażaniem ogromnej wdzięczności Miłoszowi. Drugim duetem jest duet z Wiktorem Dydułą, do którego wychodzi teraz też teledysk i myślę, że patrząc na nasze nazwiska obok siebie, to słuchacz mógłby się spodziewać właśnie pogodnego radiowego numeru, ale nic bardziej mylnego.
1: Tak mamy właśnie tutaj. Było, jak zobaczyłem tracklistę i zobaczyłem, że jest tam Wiktor Dyduła i mówię, o, dwóch Wiktorów takich wesołych, zabawnych, no to będzie pewnie taka wiktoria, czyli po prostu takie zwycięstwo i taka radość i nagle ta piosenka przychodzi.
2: Nic bardziej mylnego. Mamy numer
1: ze ścianą trochę.
2: Numer bez refrenu, numer z sekcją C na koniec jeszcze, zdecydowanie zaprzeczenie komercyjnego radiowego numeru, ale tworząc piosenkę nigdy nie myślę o tym, czy ona ma być zgodnie z jakimiś zasadami, czy właśnie ma być przeciwko, tylko słucham tego, czego ta piosenka potrzebuje i siedzieliśmy w studiu razem z Patrykiem Depanem, pisaliśmy tę piosenkę i świetnie wspominam ten proces. Bardzo, bardzo lubię ten numer i ostatnimi gościniami na tej płycie są dziewczyny z zespołu Lore, które prywatnie uwielbiam.
1: Ja też, bardzo fajne to są dziewczyny, pozdrawiam.
2: Mega, mega szalone, mega wesołe
1: z
2: dziewczyny.
1: Z twojego Krakowa zresztą.
2: Dokładnie, ziomalki z Krakowa, chociaż dwie z nich chodziły do konkurencyjnego liceum, więc tam we krwi mamy nienawiść do siebie, ale udało się muzycznie porozumieć i jednak się uwielbiamy. Nagraliśmy singiel Terapia dla par, który już śmiga wszędzie od sierpnia i jest absolutnie ulubionym numerem, jak kiedykolwiek napisałem i czuję, że głos Jagody, skrzypce Julki wniosły do tego numeru bardzo fajną drugą perspektywę, której ten numer potrzebował.
1: Bardzo fajna płyta, naprawdę warto po nią sięgnąć. Czy czułeś, to jest pytanie, które pewnie już usłyszałeś wiele razy, jeszcze usłyszysz w trakcie promocji tej płyty, ale przy drugiej płycie ono zawsze się pojawia. Czy czułeś rzeczywiście taką presję, jakąś odpowiedzialność po udanym debiucie, który był nagrodzony Fryderykiem, który spotkał się z przyjęciem może nie tak szerokim jak piosenka 4 pory roku, ale jednak takim pozytywnym, że ci, którzy trafili na ten album albo po niego sięgnęli, mówili, że rzeczywiście to jest dobra płyta i czy rzeczywiście traktowałeś tę drugą jako, nie wiem, jakiś test, egzamin, czy totalnie na luzie podszedłeś do niej?
2: Myślę, że luzu to było mało, bo przeżywałem każde możliwe emocje podczas tworzenia tej płyty. Zajęło to dosyć długo, bo 2 lata na napisanie 11 numerów to nie jest zbyt jakieś takie imponujące tempo pracy. Natomiast no faktycznie ta presja była spora, też głównie przez to, że wiesz, na pierwszą płytę materiał zbierasz przez całe życie, wszystko przeżywasz, piszesz, a potem masz tylko skończoną ilość miesięcy na napisanie kolejnego materiału, więc to na pewno był proces dużo inny, ale też czuję, że przy powstawaniu pierwszej płyty bardzo dużo się nauczyłem i robienie tej drugiej było procesem dużo bardziej świadomym i takim, że czułem swój dużo większy udział i pewność siebie w moich decyzjach przy tym drugim albumie. Ten Fryderyk na pewno dodał mi dużo pewności siebie, ale też czułem jego ciężar na dłoniach swoich, kiedy pisałem piosenki na tą drugą płytę, bo jednak coś to znaczy i warto by było nie zawieść tych ludzi, którzy zaufali mi przy pierwszej płycie. Natomiast i tak jak mówię, no, byłem w bardzo różnych emocjonalnych momentach podczas pisania tego albumu. Zaczynałem już też wątpić w swoje umiejętności pod względem pisania piosenek, ale finalnie jestem bardzo, bardzo dumny z tego, jakie piosenki znajdują się na tej płycie i jaki ona ma kształt.
1: Czyli był taki moment wątpliwości też?
2: Tak, no było trudno. Pamiętam końcówka zeszłego roku, to był taki moment, gdzie już czułem, że już bardzo długo pracuję nad tą płytą, a dalej nie mam jeszcze takiego finalnego kształtu. Nie mam jeszcze jakichś takich piosenek, w które wierzyłbym, że mogą znaczyć coś więcej dla innych ludzi, nie tylko dla mnie. Ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, ale potem właśnie przyszła współpraca z Dryskalem, poznałem nowych świetnych ludzi, Rubensa, Archiego i gdzieś zaufałem sobie

0: Słuchajcie też na żywo, bo tak naprawdę to już jesteś w trasie koncertowej, praktycznie z walizką do radia dzisiaj przyszedłeś, bo cały październik, z tego co wiem, to są koncerty.
1: Tak jest, każdy weekend w październiku gramy, 2-3 października to jest Warszawa i Poznań, potem Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław, Zielona Góra i kończymy w moim rodzinnym Krakowie, w pięknej sali Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czuję, że ta płyta jest bardzo live'owa i słuchanie jej na żywo jeszcze wzmacnia jej przekaz, jej siłę, więc jeżeli macie wolny weekend w październiku, to serdecznie zapraszam.
0: Jarasz się trochę tą trasą?
1: Bardzo. Czuję, że to będą absolutnie najlepsze koncerty, jakie zagramy do tej pory. Jesteśmy już po próbach. Będę miał swoje osobne stanowisko klawiszowe. Mamy dodatkowego nowego gitarzystę Mateusza, który gra z nami od początku sezonu letniego, więc jest nas na scenie 6.
0: Czyli się rozrasta zespół.
1: Tak jest, projekt rośnie
0: dobrze,
1: i czuję, że...
0: Na bogato, tak dobrze, jest. Dobrze.
1: I czuję, że naprawdę muzycznie się tam wszystko zgadza, że będą to najfajniej zagrane nasze koncerty do tej pory, więc nie możecie tego przegapić.
0: Zapraszamy w takim razie. Jeszcze bilety na niektóre koncerty znajdziecie, także można sobie tę jesień umilić najpierw płytą, krótkie historie o miłości, a potem koncertem na żywo Wiktora Waligury, który dzisiaj nas odwiedził w studiu. Dzięki, Wiktor.
1: Dzięki bardzo.
2: SK Music News.
0: Nowej płyty Wiktora Waligury oczywiście można posłuchać w streamingach, ale jest też wydana w takiej tradycyjnej wersji kompaktowej i to jest naprawdę bardzo ładne wydanie, dlatego że ma kilka okładek. W sumie to samemu można sobie tę okładkę zmieniać, bo w środku znajduje się kilka zdjęć i codziennie można mieć inną okładkę z Wiktorem Waligurą, a jak się żadna nie podoba, to można narysować własną. Zresztą tutorial, jak obsługiwać tę okładkę, pokazujemy Wam z Wiktorem w moich mediach społecznościowych, także zapraszam. A jeśli chodzi o nowe płyty, które właśnie ujrzały światło dzienne, no to oczywiście mamy też Południe od Dawida Kwiatkowskiego. Kwiatonators czekali na tę płytę od wielu, wielu miesięcy, a sam Dawid rozbudzał nasze apetyty takimi piosenkami jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, Czy wie, czy też ostatnim singlem z Margaret Później ci opowiem. Cały album jest już dostępny, można go słuchać dowoli.
2: SK Music News.
0: A z innej muzycznej beczki, choć też Made in Poland, mamy nowy album Cats and Dogs, czyli duetu, który od wielu lat tworzy muzykę elektroniczną i mam wrażenie, że jest bardziej znany poza granicami naszego kraju niż u nas, a powinien być jak najczęściej słuchany również nad Wisłą. Właśnie Cats and Dogs wydali album pod tytułem Finally, 16 numerów, które sprawdzą się nie tylko na imprezie, ale też w podróży czy na siłowni na przykład. Bardzo energetyczna, elektroniczna, house'owa płyta. Ja jestem w niej ostatnio zasłuchany, więc też ją Wam bardzo mocno polecam. W Radiu SK sprawdzamy, co słychać u gwiazd, które lubimy, które znamy, do których sięgamy bardzo często. Dzisiaj taką gwiazdą, która wpadła do SK-owego studia jest Bryska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O dziwo się nie spóźniła, bo ostatnio jak się widzieliśmy w programie na żywo, to miała lekką obsówkę, a dzisiaj jest na czas.
3: Tak, dzisiaj jestem na czas, mimo różnych przeciwności losu również.
0: Ty zawsze masz jakieś przygody, jak do nas jedziesz. Ja się boję ciebie zapraszać, bo ja się boję po prostu od twoje zdrowie, życie i jakiś komfort w ogóle.
3: Spokojnie, nie martw się, to tylko nie tylko do ciebie tak mam.
0: Okej, okay. A co się wydarzyło po drodze dzisiaj? Zdradzimy?
3: No, lekka kraksa się wydarzyła, stłuczka. Ja ostatnio mam jakieś szczęście do wypadków, oczywiście tfu, żeby się nic nie powtórzyło, ale no miałam stłuczkę po drodze, ale nic mi nie jest na szczęście.
0: I to była stłuczka taksówki, to znaczy nie Bryska prowadziła, żeby nie było, że coś po jej stronie. Ona sobie jechała, słuchała muzyczki i przygotowywała się do wywiadu.
3: Nie podepniecie mi tego, bo nie mam prawa jazdy.
0: No właśnie, to tym bardziej. No więc pozdrawiamy taksówkarza, miejmy nadzieję, że też wszystko w porządku i że kraksa kolejna to już tylko będzie ewentualnie ta muzyczna, którą ewentualnie sobie przypomnimy, bo to był hit, który no już ma swoje lata wręcz. Natomiast dzisiaj chcę pogadać o tym, co nowego u ciebie, bo rzeczywiście ostatnio sporo tych singli się pojawiło. Ja mam wrażenie, że nie ma miesiąca, żeby jakaś piosenka od ciebie nie wyszła, więc fajnie by było to teraz zebrać i powiedzieć słuchaczom, czego powinni posłuchać i co nowego jest fajnego do polecenia, zwłaszcza, że to są różnorodne single, bo tak. I takie mocno taneczne, do których też nas przyzwyczaiłaś wcześniej, ale też takie spokojniejsze, poważniejsze, no więc od czego byśmy zaczęli? Od tego najnowszego?
3: Ja myślę, że tak, no nowy singiel Szklane, nie, w zasadzie to najnowszy to jest Po drugiej stronie szkła, w ogóle ostatnio dużo szkła się pojawia.

0: Nie wiem dlaczego. Po drugiej stronie szkła, no to jest singiel tak naprawdę, który był stworzony do akcji społeczno-edukacyjnej, która skupia się na zdrowiu psychicznym wśród młodzieży i zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości, więc jest to też taki bardzo ważny dla mnie osobiście singiel, no bo to jest temat, który mnie bardzo dotyczy.
1: To właśnie przy tym się na chwilę zatrzymajmy, bo to jest właśnie piosenka, która reprezentuje tę grupę poważniejszych, gdzie rzeczywiście przekaz jest wyjątkowo ważny. Jesteś twarzą takiej kampanii razem z jeszcze innymi młodymi artystami, Zuzą Jabłońską, Danielem Godsonem. Kampanii, która właśnie do młodych ludzi ma trafić, do ludzi, którzy mają problemy z tym zdrowiem psychicznym, z tym poczuciem bezpieczeństwa i rzeczywiście dla ciebie ta akcja jest wyjątkowo bliska, bo ty też przez to przeszłaś. Czy myślisz, że dzięki temu jesteś właśnie wiarygodna w przekazie?
0: Mam taką nadzieję, że jestem wiarygodna w przekazie. Wiem, że na pewno dla ludzi często ciężko jest się utożsamić z ludźmi, którzy mówią o jakichś akcjach edukacyjno-społecznych, bo często jest tak, że są to po prostu jakieś współprace. Natomiast no, w moim przypadku jest to bardzo, bardzo szczere. Ja przeszłam przez bardzo dużo różnych ciężkich sytuacji i tak naprawdę mam bardzo duże zrozumienie dla tego tematu, bardzo dużo we mnie jest empatii w stosunku do osób, które przechodzą przez to samo, co ja przechodziłam i ja naprawdę bardzo dużo rozumiem.
1: Gdybyś miała ze swojego doświadczenia powiedzieć komuś młodemu, kto być może teraz nas słucha i kto przechodzi przez jakieś problemy z samoakceptacją czy przez jakieś inne problemy, których nawet czasami nie jesteśmy w stanie sobie my dorośli wyobrazić, to od czego zacząć? Gdzie szukać tej pomocy? Albo no, jaki zrobić ten pierwszy krok? Co byś ty poradziła jako taka koleżanka, która jest tylko trochę starsza i też swoje przeszła?
0: Ja myślę, że na pewno nie bać się prosić o pomoc, bo często proszenie o pomoc łączy się z jakimś takim poczuciem właśnie bezsilności albo ze słabością. To nie jest żadna słabość, poproszenie kogoś o pomoc. Jeżeli nie mamy tej pomocy wśród bliskich, to szukać jej gdziekolwiek, u psychiatry, u nauczyciela, u osób, które są w naszym otoczeniu. Jeżeli są to osoby niepełnoletnie, no to wiadomo, najlepiej jest po prostu czy pedagog, czy rodzic. I tak naprawdę oni wtedy przekierują do specjalistów. To jest bardzo ważne, żeby być w terapii, żeby ten problem rozpracowywać od samego początku, bo wtedy pozbędziemy się go szybciej. U mnie tak naprawdę całe leczenie trwało i nadal trwa w zasadzie, bo ja mam depresję lekooporną, której w zasadzie nie da się wyleczyć. Są jakieś alternatywne terapie, ale to jest ogólnie wszystko w fazie badań. Natomiast u mnie to też trwało kilkanaście lat. Niektóre problemy nadal ze mną są i to jest naprawdę ważne, żeby dusić to w zarodku, bo kiedy pojawia się to u młodego człowieka, który dorasta, to staje się częścią tożsamości, później jest bardzo trudno to wyplenić po prostu, to zostaje.
1: To jest w ogóle bardzo cenne, że dzisiaj jako artystka nie tylko skupiasz się na muzyce, ale też na tym, żeby inspirować w taki pozytywny sposób i mówić o tych trudnych tematach, które też ciebie dotyczyły czy dotyczą. Bo czasami mam wrażenie, że łatwiej jest nam u obcych ludzi, których znamy tylko z mediów społecznościowych, czy z internetu, czy z programów telewizyjnych, czy radiowych. Łatwiej jest czasami im zaufać, niż tym najbliższym. Więc fajnie, że wzięłaś udział w takiej akcji. Jeżeli oczywiście potrzebujecie takiej pomocy, to nawet w twoich mediach społecznościowych można znaleźć numery telefonów czy inne szczegóły tej akcji. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby tej pomocy szukać. No i o tym też jest ta piosenka Po drugiej stronie szkła.
0: Tak, ona jest właśnie o zdejmowaniu filtrów z rzeczywistości. To jest tak, że po prostu ona nawiązuje do social mediów, do tego, co teraz tak naprawdę dzieje się w przestrzeni internetowej, gdzie no, większość tych treści nie jest prawdziwa, jest podkoloryzowywana. Często gdzieś tam patrzymy na te życia i one nie są w ogóle zgodne z rzeczywistością, z tym, co się tak naprawdę dzieje. Ja też znam bardzo dużo tych ludzi, których oglądam na co dzień w social mediach, no bo często nie mamy czasu się spotkać, no to przez internet po prostu patrzę, co tam u nich jest i wiem, że to nie do końca jest często prawda i że nie jest jakoś tak świetnie i cudownie u nich. Także ta akcja po prostu skupia się na tym, żebyśmy też w pewnym momencie zatrzymali się i spojrzeli na to trochę innym okiem, że świat dookoła może nas zaskakiwać wieloma rzeczami, nie musimy się skupiać tylko na tym, co widzimy w internecie.
1: Dokładnie tak. To, co widzimy u tych znanych, lubianych przez nas ludzi, to jest tylko jakaś część tej rzeczywistości i to często ta, którą oni chcą pokazać, a często tej drugiej strony medalu nie pokazują. I to rzeczywiście jest ważne i warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy jest się młodym człowiekiem, ale starszym też, bo myślę, że takie porównywanie się często dotyka też dorosłych ludzi.
0: Tak, zdecydowanie. To nie tylko młodzież. Ja bardzo dużo znam osób takich po 20, po 30, 40, po 50. To są ludzie, którzy mają bardzo duże problemy właśnie z pewnością siebie, czy z depresją. Czasami jak jadę taksówką, ja lubię rozmawiać z taksówkarzami, bo ja dużo taksówkami jeżdżę. I często właśnie jak prowadzę takie rozmowy z nimi, to ja poznałam tyle historii życiowych w ogóle, no niezależnych ludzi. Tak naprawdę ci kierowcy są w ogóle bardzo ciekawymi ludźmi. Niektórzy, jechałam kiedyś nawet z weteranem wojennym, także w ogóle też ciekawe, dużo mi opowiadał, ale też właśnie opowiadają czasami o swoich takich problemach, że mają swoje słabości, bo każdy z nas je ma, każdy z nas czasami w siebie nie wierzy, czasami ma gorszy dzień, czasami nie ma siły i to jest okej, to jest normalne.
1: Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich też, bo warto mieć oczy szeroko otwarte. No i też nie bójcie się rzeczywiście prosić o pomoc, kiedy jej potrzebujecie, kiedy noga choruje, idziemy do ortopedy, kiedy ząb nas boli, idziemy do dentysty, kiedy mamy jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, z samoakceptacją, też warto tej pomocy poszukać u specjalistów. Bryska dzisiaj w studiu Radia SK, zrobiło się bardzo poważnie i dobrze, ale jeszcze powiedzmy też o tych nowościach, które są dla rozrywki, po to, żeby się trochę rzeczywiście wyszumieć i odreagować te ciężkie czasami momenty, bo te single też są ostatnio z twoim udziałem.
0: Tak, no ja mam jeszcze taki singiel, który ostatnio wyszedł, nazywa się Szklane Oczy i to jest singiel, który jest w ogóle bardzo, bardzo różny od tego, co do tej pory wypuszczałam, ale mega się cieszę, bo też tekstowo ja też szukam nowych takich dróg, siebie poznaję na nowo tekstowo po tym, co było w poprzednich latach. Jest dużo teraz nowych singli, które mają właśnie taki trochę już dojrzalszy sznyt, ale też no, są jednak do potańczenia, są pod nóżkę do potupania.
1: Taką też cię lubimy.
0: Chociaż ja też się taką lubię.
1: Bardzo lubię twoją piosenkę Zostałeś. Gadaliśmy kiedyś o niej i to jest taka bardzo przyjemna ballada z kolei, więc i w tym, i w tym wydaniu jesteś super. No i też były współprace, no bo z Kubańczykiem byłaś u nas w studiu już parę miesięcy temu, ale po drodze jeszcze jakieś współprace wychodziły.
0: Tak, była jeszcze
1: z Januszem
0: Walczukiem. Tak, z Januszem Walczukiem i z Dimzem Myśl o mnie, taka piosenka, też w ogóle bardzo fajna i też zupełnie inna. Ona jest taka w ogóle, nie wiem nawet jak to nazwać, taka bardzo spokojna, ale mimo wszystko jednak taka trochę do poruszenia sobie bioderkiem, fajna, jest bardzo płynąca. Ona mi się właśnie kojarzy, bo ja w ogóle lubię tak synestezyjnie mówić o muzyce, więc mi się bardzo kojarzy właśnie z taką płynącą rzeką, że ona tak sobie płynie bardzo, ale bardzo taką spokojną, spokojnym strumieniem. O.
1: Czy z każdej takiej współpracy masz coś dla siebie? Nie pytam oczywiście o rzeczy materialne.
0: Nie, no ja teraz jestem taka bogata.
1: To już nie od dziś, ale rzeczywiście, czy współpracę z bardzo różnymi artystami, no bo właśnie i Kubańczyk, i Janusz Walczuk. Wiem też, że będzie pewna międzynarodowa współpraca, o której nie możemy niestety jeszcze powiedzieć, ale ona też będzie ciekawa.
0: Tak.
1: I duża. No właśnie, to co z tego ty dla siebie masz, jako artystka?
0: Co ja z tego mam? Ja myślę, że ja mam przede wszystkim doświadczenie, które zbieram i to mi bardzo dużo daje, bo ja lubię w ogóle pracować z innymi artystami, nie tylko dlatego, żeby było łatwiej, no bo ktoś zabiera część roboty, tylko tak naprawdę bardzo dużo można się nauczyć od innych ludzi. Też często jak tworzymy własne rzeczy, to gdzieś tam zapętlamy się w swoich różnych przyzwyczajeniach, w tym, co lubimy, w tym nie wychodzimy ze swojej strefy komfortu, a tutaj trzeba czasami pójść na kompromis, trzeba kogoś posłuchać. Ja zresztą jestem bardzo ugodowa, ja lubię się uczyć od innych, więc dla mnie to jest zawsze mega fajna rzecz, że mogę sobie z kimś innym popracować.
1: to w tej międzynarodowej współpracy, która jest secret projectem na razie, to co było dla ciebie najważniejsze?
0: Ja myślę, że no to, że to jest w ogóle bardzo fajny artysta, też bardzo crazy artysta i tak naprawdę no tutaj to on bardziej odpina wrotki niż ja. Ja jestem bardziej zachowawcza w muzyce i tak jestem bardzo szalona w większości brzmień i różnych rzeczy, więc myślę, że tutaj ja jestem jednak bardzo skrytą osobą, bardzo introwertyczną i czasami ta pewność siebie u mnie bardzo, bardzo kuleje, więc za każdym razem, kiedy jestem z takimi pewnymi siebie osobami, które idą do przodu prom, to jest bardzo dla mnie otwierające oczy też, że można takim być i że nie trzeba się bać, zawsze jakoś tak pomaga mi to.
1: To już trochę wiecie, bo wyciągnąłem coś tam z Gabrysi na temat tego artysty, że jest z zagranicy i że jest crazy. Coś jeszcze możemy zdradzić, żeby się ludzie domyślali?
0: Nic nie wiecie, słuchajcie, nic nie wiecie.
1: Kurczę, myślałem, że po starej znajomości czegoś jeszcze się dowiemy. Słuchaj, no rzeczywiście sporo się dzieje, bo jeszcze jednocześnie oczywiście oglądamy cię w programie Twoja twarz brzmi znajomo, który podejrzewam jest jeszcze innym wyzwaniem i przygodą.
0: Oj, tak.
1: Jakbyś jednym zdaniem określiła tę przygodę, to co byś powiedziała?
0: Intensywnie na pewno. To jest taka przygoda, która bardzo dużo uczy, ale bardzo dużo wymaga. To jest tak jak taka nauczycielka od matematyki. Dużo nauczy, ale wymaga.
1: Okej. Okay. Bardzo to ciekawe porównanie jest. Jak ktoś nie lubi matmy, to się przeraził właśnie.
0: Nie no, to jest ciężki program. To trzeba przyznać, że to jest bardzo ciężki program fizycznie i psychicznie do przetrwania też, bo jednak to jest duży wysiłek, ale no naprawdę dużo można z tego dla siebie wyciągnąć.
1: Jednak umiejętność liczenia w życiu się przydaje i to doceniamy po latach i pewnie tak samo jest z tym programem, skoro już mamy to matematyczne porównanie,
0: tak,
1: że
0: tak.
1: Ciężka praca potem może zaprocentować.
0: Myślę, że tak, że każda ciężka praca dużo, dużo nam daje w perspektywie czasu.
1: Bryska, mam nadzieję, że przyszłość przed tobą bardzo muzyczna. Wiem i zagaliliśmy już o tej współpracy, która lada chwila tak naprawdę ma się ukazać, więc długo nie będziemy czekać. Jakiś plan kolejny też?
0: Tak, no ja w ogóle mam strasznie dużo singli teraz, które napisałam. Już teraz siedzimy bardziej, bo one są w takiej demówkowej wersji. Siedzimy i myślimy nad aranżami, no i zbieramy album tak naprawdę w całość. Więc mam nadzieję, no następny album to już będzie takie dopieszczone bardzo dziecko, bo trzecie jednak jest już takim najbardziej dopieszczonym, mam wrażenie, dzieckiem.
1: To czekamy na narodziny tego trzeciego dziecka.
0: Tak, tak, długo trwało.
1: Trochę trwa. No tam są te single pojedyncze, ale...
0: Ale ja mam problemy hormonalne, to dlatego.
1: No, okej, okay, dobrze. No ale może co, na początku przyszłego roku, czy wcześniej?
0: Myślę, że na początku przyszłego.
1: Trzymam za słowo. Bryska w studiu Radia SK, bardzo ci dziękuję.
0: Ja też dziękuję.
1: Michał Hanczak z tej strony, ale nie sam, bo ze mną kolejny gość w studiu Radia SK, zawsze mile widziany Jeremi Sikorski.
2: Cześć, hej.
1: Jeremi Sikorski wpadł na Dzień Chłopaka do studia Radia SK z nową piosenką dla chłopaków i dla dziewczyn. To taki prezent od ciebie dla
2: nas. To taki prezent i chciałbym w tym momencie, korzystając z tego, że mówię do mikrofonu i ktoś tego słucha. Panowie, i w sumie dziewczyny też. Chociaż uważam, że to facet powinien zrobić pierwszy krok, ale mniejsza o tym. Chodzi mi o to, że... jak macie jakąś taką wybrankę serca i tak wiecie, jak to jest, nie? Człowiek czasem się tak trochę peszy, że nie wie jak, w jaki sposób, to złapcie za ten telefon i zadzwońcie, bo nigdy nie wiecie, co ta druga osoba myśli, a wydaje mi się, że rozmowa jest czymś, co często popycha te wszystkie lęki i strachy, które często budujemy sobie w głowie, w zupełnie inne tory i one odchodzą i później może powstać coś pięknego. W moim przypadku tak było i trochę właśnie o tym jest ten utwór.
1: Piosenka pod tytułem A jak, żeby było już tutaj wszystko jasne, cię sprowadza do nas. Człowieku, w czasach, kiedy ludzie się boją rozmawiać przez telefon, ja sam wolę pisać niż rozmawiać przez telefon, a wiem, że młodsi ode mnie mają z tym jeszcze większy problem. Ty namawiasz do tego, żeby do kogoś zadzwonić.
2: Tak, słuchajcie, namawiam do tego i wydaje mi się, że w ogóle najlepiej to zagadać już tak, wiecie, twarzą w twarz, ale czasem nie jest to możliwe. I tak, dzwońmy, rozmawiajmy, kochani, nie bójmy się tego.
1: Ale to jest taka piosenka telefoniczna nie tylko dlatego, że trochę ma do tego zachęcać, aby zrobić ten pierwszy krok, ale też wzięła się trochę z telefonu.
2: Tak.
1: To bardzo duży skrót myślowy, ale zdradź coś więcej na ten temat.
2: Zdradzę coś więcej, może nawet uda mi się chociaż kawałek.
1: O, coś się włączyło.
2: Bardzo przepraszam. No nowy singiel, nie żartuję. I uwaga. I ogólnie właśnie to wybieranie numeru samplowaliśmy z Mikołajem Trybulcem, Stripsem, bo produkowaliśmy wspólnie ten utwór. I to samplowaliśmy w taki sposób, żeby te dźwięki pasowały do tonacji utworu. I w postchorusie tej piosenki właśnie można to usłyszeć, że jest ten motyw wybierania telefonu. Później w piosence jest taki fragment, gdzie słychać mój głos w momencie, w którym dzwonię i musiałem włączyć głos i tak to właśnie jest.
1: Bardzo lubię ten motyw, że korzysta się z takich dźwięków, które nas otaczają. Po to, żeby wkładać je do piosenek i robić z tego muzykę. Oczywiście jest to tylko jakaś tam jedna część, ale fajny jest to pomysł i on zawsze na mnie działa.
2: Fajnie, bardzo, bardzo się cieszę. Ja też lubię takie rzeczy, lubię takie smaczki i cieszę się, że w ogóle tak fajnie i płynnie udało się w ten właśnie utwór ten taki patent włożyć, wykorzystać i wydaje mi się, że fajnie to brzmi.

0: Myślę, że ci, którzy nie do końca śledzą twoją karierę, bardziej kojarzą cię no, z radiowego hitu Wracam, kojarzą ciebie jako takiego człowieka trochę zamyślonego, romantycznego, specjalistę od ballad, a tutaj jest jednak no, odwrót i na jesień dostajemy piosenkę, która jest mocno żywiołowa, energetyczna. Specjalnie tak teraz wybrałeś ten singiel na ten moment, na tę porę roku, czy trochę tak wyszło?
1: Chciałem dać trochę słońca i uśmiechu jeszcze. Może słońca to za dużo powiedziane, chociaż pogodę mamy bardzo ładną, aby się utrzymywała jak najdłużej. Wiem, że na tej płycie, nad którą pracuję, jest dużo utworów balladowych, ale też będzie parę utworów żywych. I chciałem, żeby pokazać poprzez te single troszeczkę taki cały wachlarz tego, co może ktoś znaleźć na tym albumie. I stąd ten wybór. Tak, ta piosenka jest na pewno bardziej energetyczna niż utwór Wracam. Takie i takie piosenki kocham, ale cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj właśnie z tą piosenką bardziej żywą.
0: W radiu nie widać, ale powiedzmy też o teledysku, bo wiem, że sporo swojego pomysłu też w ten teledysk włożyłeś i może jeszcze nie wszyscy widzieli, ja miałem okazję, taki z fabułą teledysk.
1: Słuchajcie, zapraszam serdecznie do obejrzenia na kanale YouTube, bo faktycznie dużo pracy w to włożyliśmy razem z Borysem Bernackim, z którym tworzyliśmy ten teledysk i w sumie wszystkie moje teledyski do singli, które miały okazję się pojawić w tym roku. No i w sumie w poprzednim też, bo to już... Bo w listopadzie wyszło, Wracam, tak, 2020
0: roku. Zaraz będzie rok.
1: Zaraz będzie rok, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Jest parę scenek takich, no, fabularnych, można to powiedzieć. Inspiracją do tych scenek był taki film, który oglądałem jakiś czas temu z moją Adą i on się nazywał... jakie tłumaczenie było na polski, bo tego nie wiem, chyba... Powiedz cokolwiek, jakby say anything. I bardzo mi się spodobał ten film, w ogóle polecam wszystkim serdecznie. I jest tam ten motyw z tego filmu właśnie wykorzystany w pierwszej scenie. No a później cała fabuła się bardzo rozkręca, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć mnie trochę od takiej strony aktorskiej oraz paru moich przyjaciół, no to zapraszam.
0: Oczywiście można obejrzeć teledysk, można posłuchać piosenki A Jak. Tych piosenek po drodze odwracam przez ten rok było kilka. Też miałem okazję zobaczyć cię na żywo i usłyszeć trochę tego premierowego materiału. I teraz pytanie, kiedy ta płyta w końcu i czy w ogóle ona będzie? Jak to wygląda? Na jakim jesteśmy etapie?
1: Jesteśmy na etapie takim, że zamknąłem już wszystkie miksy i mastery. Jeżeli chodzi o dokładną datę, to jeszcze pozwól, że jej nie zdradzę. Ale na pewno pojawi się ona w tym roku. Zostało nam już tak naprawdę niewiele miesięcy, więc ludzie mogą strzelać gdzieś tam i obstawiać. No ale ja już przebieram nogami, żeby cały album był dostępny.
0: No ty dużo przez ostatnie lata produkowałeś i tworzyłeś dla innych i podejrzewam, że wtedy cyzelowałeś każdemu tam każdy dźwięk, żeby móc się pod tym podpisać. Czy w przypadku własnej płyty jest gorzej, czy lepiej pod tym względem?
1: Wiesz co, trudniej mi się pracuje nad swoim materiałem. Może dlatego, że też wchodzi w ten tutaj taki aspekt gdzieś tam emocji i pokazania bezpośrednio siebie. Zawsze to na artyście mimo wszystko ciąży ten taki ciężar pokazania no siebie, swoich emocji, otworzenia się w tekstach i tak dalej, więc trudniej jest mi zamykać utwory dla samego siebie niż dla innych. I nie chodzi to o zaangażowanie moje, tylko właśnie o ten aspekt emocji i pokazania jakiejś części siebie.
0: Na szczęście płyta się zbliża. Tak. Powiedziałeś, że jeszcze w tym roku się pojawi przed trasą? Byłoby to logiczne, jakby była przed trasą.
1: To by było logiczne, bardzo logicznie mówisz, więc no słuchajcie, tak, no przed trasą, to mogę zdradzić.
0: Gdybym ja był twoim menadżerem, tak bym zarządził. No dobrze, to przejdźmy płynnie do tej trasy, tak. Bo ona rusza pod koniec listopada i to będzie taka pierwsza od dawna twoja trasa. Cieszysz się, wiem, z tego, bardzo. Bo widziałem to w mediach społecznościowych, ale możesz się tą radością z nami podzielić i trochę zdradzić, co się szykuje, bo był taki koncert nad Wisłą pod koniec lata i to był taki, rozumiem, przedsmak tego, co będzie na koncertach.
1: To był przedsmak, tam nie mogłem zagrać jeszcze wszystkich piosenek. Będzie to trasa koncertowa z całym albumem. Pracujemy nad tą trasą w taki sposób, żeby faktycznie Od pierwszego utworu do ostatniego utworu była to jakaś historia i opowieść. Chcę przeprowadzić widza przez różne stany emocjonalne, jakkolwiek to nie brzmi, ale chciałbym, żeby to było spójne i takie całe i wierzę, że to się nam uda. Ja bardzo tęskniłem za koncertami, chyba to jest rzecz, za którą tęskniłem najbardziej podczas tej przerwy, bo kocham kontakt z publicznością, kocham ten moment, kiedy mogę patrzeć na twarze, które śpiewają słowo w słowo utwory, które stworzyłem i napisałem, więc ja osobiście nie mogę się doczekać. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Cztery miasta, bilety są jeszcze dostępne. Mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. No, oczywiście, że tak. Pewnie, że wpadniemy. Jeremi, bardzo ci dziękuję. Gratuluję nowej piosenki i trzymam kciuki za premierę płyty przed trasą.
1: Dzięki.
0: I za oczywiście twoją dobrą formę na koncertach. Jest tak, dziękuję, że przygotowujesz się jakoś konkretnie pod koncerty, że jest trening wokalu albo też w ogóle trening fizyczny? Jak to wygląda?
1: Trening wokalny jest non-stop. Trening fizyczny ostatnio też zacząłem trochę więcej ćwiczyć, bo jednak ten tryb siedzący w studiu i tak dalej sprawia, że człowiek może się zasiedzieć. Więc wszystkiego po trochu. No na pewno ten trening wokalny dla mnie jest najbardziej istotny, żeby przygotować się w taki sposób, żeby faktycznie te utwory móc zaśpiewać jak najlepiej tylko potrafię. Z racji tego, że ja wszystko śpiewam na żywo, no to ten głos musi być w formie.
0: Po ślubie masz na to czas?
1: Mam, jak najbardziej.
0: Bo wiesz, czasami się mówi, że ślub bardzo zmienia dużo w życiu człowiek skupia się na czymś innym.
1: Tak, to jakby u nas zmienił wszystko na lepsze. Wydaje mi się ogólnie, że jakoś tak mam jeszcze lepiej to wszystko tak poukładane w swoim życiu. To są chyba takie checkpointy życiowe, jeżeli można tak o tym powiedzieć, że pewne rzeczy się po prostu układają. I mi ten taki ułożony trochę schemat pasuje, bo mogę się w niego wpasować, wiem czego się spodziewać i to jest fajne, chociaż niespodzianek też nie brakuje. My z Adą lubimy sobie czasem, wiesz, zrobić jakieś takie zaskakujące rzeczy i to jest fajne, na szczęście pozytywne.
0: Dobrze, że to dodałeś rzeczywiście, że nagle się nie okazało po ślubie, że proszę, Jeremi rozrzuca skarpetki, albo nie wynosi śmieci, albo nie wiem, że...
1: Coś jeszcze można by na pewno wymyślić.
0: Jest mnóstwo takich rzeczy. Już nie będę mówił, co dziewczyny robią po ślubie podobno, ale to zostawmy.
1: Panowie wiedzą najlepiej, no.
0: Jeremi, dobrze, to świeżo poślubiony Jeremi, wracaj do żony, wracaj na próby.
1: Tak jest.
0: I mam nadzieję, że widzimy się albo przy premierze płyty, albo gdzieś na trasie koncertowej. Bardzo ci dziękuję, a was zachęcam do słuchania singla. A jak? Jeremi Sikorski to był.
1: A jak? Let's go.
2: SK Music News.
0: Nowy singiel na jesień wydał też Krzysztof Zalewski. No i też za chwilę rusza w trasę koncertową. Zacznijmy jednak od nowej piosenki. To jest kawałek pod tytułem Jednakowi, który jest taką propozycją na przekór jesiennej szarówce. Tylko ja!

0: Sam Krzysiek Zalewski tak opisuje swój nowy utwór. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D, która ma ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To jest również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy jednakowi. No i oczywiście to przy okazji ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 85 roku. Tak Krzysiek Zalewski opisał swój nowy singiel, a ta piosenka pewnie też pojawi się podczas jego trasy koncertowej wyjątkowej, ponieważ będą to solo akty. Krzysztof Zalewski wraca do tego projektu po kilku latach. To jest prawdziwy muzyczny spektakl, ponieważ Krzysiek jest rzeczywiście zgodnie z nazwą sam na scenie, no i wszystkie partie wokalne i instrumentalne wykonuje samodzielnie. Pomagają mu w tym różnego typu lupery, no ale ogarnąć to wszystko to jest naprawdę duża sprawa, tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Solo akty Krzyśka Zalewskiego ruszą w październiku, konkretnie 16 w Katowicach. Pierwszym przystankiem będzie katowicki Nospr, potem dwa koncerty w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, a później jeszcze Gdańsk, Szczecin, Lublin, Toruń, Łódź, Wrocław i Bielsko-Biała. Na niektóre koncerty już się bilety wyprzedały, także jeżeli chcecie zobaczyć Krzyśka Zalewskiego w akcji, a warto, bo byłem na tej trasie kilka lat temu, to zainteresujcie się tymi wejściówkami już teraz.
1: SK Music News.
0: Polskich nowości ostatnio nie brakuje. Kolejna z nich to Sarah James i jej nowy singiel. Od dawna nie nagrywała nic po polsku, no i w końcu dostaliśmy singiel pod tytułem Zrób to dla mnie. Utwór otwiera nowy rozdział w twórczości artystki, no i pokazuje nieco dojrzalszą jej stronę. Taki też ma być jej nowy album. A Zrób to dla mnie to emocjonalna historia o niespełnionej miłości i o tęsknocie. I o tym też, że czasami jesteśmy zmuszeni do kochania w ukryciu.

0: Kawałek oczywiście jest już do sprawdzenia, no i faktycznie brzmi zupełnie inaczej niż ten, od którego zaczęła się wielka kariera bardzo młodej jeszcze wtedy Sary James. Dobra, cały czas jest młoda, bo przecież w tym roku dopiero zdała maturę. Ale no zaczynała jako dziewczynka, przypomnę, 5 lat temu ukazał się jej singiel pod tytułem Somebody po Voice, po Kidsie. No a ta z kolei piosenka dała jej możliwość występu w Eurowizji Junior, gdzie zajęła drugie miejsce. Tak, tak, minęło od tego momentu już 5 lat. Zresztą trochę więcej wspomnień od Sary James usłyszycie w jednym z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Oto jego fragment.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
2: Myślę, że Lady Gaga. Bo ja mam taki filmik, jak z tym takim małym boblem w pieluszce i wiesz, i tylko śpiewam pop, pop, pop, poker face. Więc myślę, że Lady Gaga.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój hit w radiu.
2: A to ciekawe, mam chyba dziś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja, co? No, pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: To była Sara James, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz czekają też na sk.pl w podcastach. News. Studio Radia SK. Oprócz mnie dzisiaj Michał Hanczak z tej strony, także gość, na którego czekałem, Mrozu, dołączył.
3: Dzięki za zaproszenie, miło tutaj wrócić do Was.
0: Miło Cię widzieć znowu. Album Wszystko, czego chciałem Cię oczywiście tutaj sprowadza, bo on się ukazał kilka dni temu. Powiedz mi, no właśnie, tak już po kilku dniach od premiery, czy rzeczywiście ta płyta to wszystko, czego chciałeś, czy już chciałbyś coś na niej zmienić i chciałbyś już inaczej na przykład podejść do któregoś z numerów?
3: Takie pytanie, ciekawe pytanie, czy chciałbym coś zmienić? Nie chciałbym nic w tej płycie zmienić. Wydaje mi się, że zawsze jest taki moment, że jest taki przesyt pracy nad albumem i nie możesz się do niego zdystansować. I dopiero po czasie, kiedy już nie analizujesz tych piosenek, nie pracujesz nad nimi, możesz sobie je swobodnie włączyć i bardziej się oddać tym dźwiękom. I po prostu z biegiem tych dni, jak sobie gdzieś tam je odsłuchuję albo patrzę, jaki jest odbiór, te piosenki coraz bardziej mi się podobają, one mi się zawsze podobały, ale traciłem do nich dystans, a teraz jak widzę po tym świetnym pierwszym odbiorze płyty, to znaczy, że moja intuicja pierwsza była dobra, znaczy, że wykonałem dobrą robotę razem z moimi kumplami, współkompozytorami, producentami, muzykami, bo tutaj trochę osób nad tą płytą pracowało, jestem z niej bardzo dumny i daje mi taki dobry vibe. To jest taka płyta, która jak się ją włączy, to naprawdę zmienia ci dzień.
0: To jest prawda i cieszę się, że powiedziałeś, że nie chciałbyś niczego zmienić, bo tu nie ma co zmieniać. To jest po prostu dobry album. I dobrze, że ukazuje się teraz, bo mam wrażenie, że jest trochę taką odtrutką na te jesienne wieczory, które przed nami, bo ta płyta jest po prostu mega energetyczna i pozytywna. Zresztą sama okładka i te kolory tego takiego zachodzącego słońca już robią robotę i trochę sugerują, jakich barw się spodziewać.
3: Tak, to jest takie przedłużenie lata. Płyta, która jeszcze ma w sobie ten zachód słońca i w sumie to też jest takie zamknięcie w pewnym sensie, bo to może być i zachód i wschód słońca, więc razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat, coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty, poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie. Mój zespół się rozrasta, teraz zagrałem trasę z taką 7-osobową sekcją dętą.
0: Poczekaj, bo no. Ty już wszystkie tematy ruszysz.
3: Tak, ja mówię, że...
0: Ale wszystko się dzieje dobrze.
3: Wszystko się dzieje, bardzo dużo się dzieje, a teraz jestem właśnie w trakcie prób. No ale płyta rzeczywiście jest dobrym antidotum na zmieniającą się pogodę.
0: Swoją drogą, to ciekawe, że ja zinterpretowałem tę okładkę jako zachód słońca, ty mówisz też o wschodzie, czyli to trochę jak z tą szklanką do połowy pełną lub pustą.
3: Tak, tak.
0: Zależy kto w jakim miejscu jest i na co spojrzy i jak to odbierze przez swój filtr. Rzeczywiście to jest album, po którym na którym znowu raczysz nas takimi dźwiękami, które wywodzą się z tych retro gatunków, z tych takich w dużej mierze też niepolskich gatunków, a z drugiej strony brzmią nowocześnie. Jak to się robi, że rzeczywiście czerpiesz z tego świata, który już dawno za nami w muzyce, a jednocześnie nadajesz mu ten nowy sznyt, że to znowu pasuje do tych czasów.
3: No właśnie mówiłeś o tym filtrze, że każdy coś przesyła przez siebie i ja mam swoje inspiracje, oczywiście nawiązujące do muzyki soul, do funku, do bluesa, do takiego starego R&B, no ale robię to po swojemu, robię to też z moją słowiańską duszą, teksty są po polsku i one też są dla mnie bardzo ważne. Staramy się, żeby to miało ten feeling, ten kolor jak na płytach z dawnych lat, ale jednak żeby to miało te częstotliwości tego kopniaka jak w nowoczesnych nagraniach. Mam na myśli, żeby i było dobrze słuchać bas. Ten bas tutaj też dość jest takim wiodącym instrumentem, jak i riffy gitarowe. W każdej piosence w zasadzie jest gitara, tylko ma różne natężenie i różny poziom przesteru. Więc ja to robię po mrozowemu, jak jakoś tak nie chcę jeden do jeden ściągać jakichś patentów, tylko robię to tak jak czuję i też w zasadzie jak na to pozwoli klimat dnia. Był taki moment, że tutaj była taka stroga zima i właśnie musieliśmy wyjechać z naszej pięknej Polski do cieplejszego kraju i dzięki temu do płyty doszły takie numery, które mają właśnie więcej tego słońca, bo też są też piosenki, ta płyta nie jest wcale taka do końca pozytywna. Są też jakieś takie refleksje dotyczące zamykania jakichś rozdziałów, jakieś echa przeszłości jeszcze tam nie dopadają. Jest taka dość smutna piosenka z dużym ładunkiem emocjonalnym. Mam tu na myśli piosenkę Anioły, która była pisana do filmu Pojedynek.
4: No to jest mocny numer.
3: Więc tutaj są, chociaż okładka pokazuje, no to takie ciepłe barwy, to jest tam trochę chłodu. Właśnie jak odwrócimy okładkę, to tam jest taka grafika w stylu kamery termowizyjnej. My żeśmy poszli takim kluczem, żeby pokazać tak jak właśnie tę temperaturę tej płyty, że ona jest momentami ciepła, a z jednej strony wieje chłodem. I tak wydaje mi się wygląda każdego życie, że nie zawsze jest kolorowo i to jest taka sinusoida, ale ta płyta ma pokazać mroza na tej fali wznoszącej.

0: to jest taki trochę bilans 40-latka? Jesteśmy równolatkami, dlatego też cię podpytuję, czy rzeczywiście miałeś w ostatnim czasie dużo przemyśleń i takiego właśnie domykania rozdziałów i trochę wracania jeszcze myślami do przeszłości, ale jednak odcinania się już powoli i myślenia o tym, że teraz będzie ta druga lepsza połowa?
1: Wiesz, no ja za bardzo nie mam czasu na takie głębokie refleksje i tak na jakieś podsumowania. Bardziej żyję tym, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc i bardziej tu i teraz. Zresztą jest taka piosenka tam Lepsze czasy, która ma puentę w refrenie. Nie będzie lepszych czasów, by śmiać się do łez i przeżyć coś. Właśnie o to chodzi, żeby żyć tu i teraz, nie zakotwiczać się w przyszłości, nie za bardzo martwić się przyszłością. Ale ja mogę powiedzieć, że w wieku lat 40 czuję się znacznie lepiej psychofizycznie niż w wieku lat 30. I jestem w takim mentalnie lepszym miejscu. Właśnie fizycznie czuję się bardziej sprawny, co jest mi potrzebne do tego, żeby przez wiele długich lat grać koncerty. A ja na tych koncertach się nie oszczędzam i zawsze schodzę z taką pod koszulką mokrą, że można ją wyciskać i zostawiam tam serce. Więc teraz może jestem na takim etapie, że bardziej myślę o tym, jak pilnować tej formy.
0: To skoro już zacząłeś ten temat koncertowy, to rzeczywiście płyta płytą, ona jest świetna, ale ja ciebie najbardziej lubię na żywo i ten koncert z Big Bandem, który widziałem na Letnich Brzmieniach, to była petarda. I teraz pytanie, czy to się skończy tak właśnie, czy ta trasa, która za chwilę się zaczyna, to będzie coś zupełnie innego, a jeżeli tak, to czy do tego Big Bandu będziesz wracał i czy ten projekt będzie kontynuowany, bo uważam, że za krótka to była trasa, żeby skończyła się na jednych Letnich Brzmieniach, bo to powinien zobaczyć każdy.
1: Serdecznie zapraszam właśnie idę za tym. Zabieram tych wszystkich chłopaków ze sobą do busa i ten Big Band ze mną pojedzie.
0: Do autokaru.
1: To
0: będzie duży autokar.
1: Do jednego wielkiego tira z siedzeniami VIP i jedziemy w trasę przez Łódź, przez Gdańsk, Warszawę i Wrocław i z finałem w Krakowie. No w takim naprawdę poszerzonym składzie, czyli takim jak widzieliście nas na Letnich Brzmieniach i te piosenki, które są na nowej płycie, w tych aranżacjach, w tym anturażu, no brzmią fantastycznie. Mają, jak one są energetycznie na płycie, to na żywo będzie to jeszcze większy kopniak i warto posłuchać, bo właśnie to jest takie moje spełnienie marzeń, żeby grać muzykę właśnie soul, funk, ale wszystko, żeby było na żywo. Jak najwięcej tej muzyki w muzyce, muzyki z krwi i kości. No nie mogę się doczekać. Jestem właśnie po 2 tygodniach prób, teraz chwilę przerwy w związku z premierą płyty i za chwilę wracamy już na ostateczne dopieszczenie, ale już teraz wiem, że wszystko brzmi genialnie.
0: Ta trasa rusza 2 października i najgorsze i najlepsze jednocześnie jest to, że my za bardzo nie możemy zaprosić już na tę trasę, bo tak jak mówisz, ona się praktycznie wyprzedała.
1: Tak, tam zostały ostatnie bilety, może jeszcze zdążycie złapać, bo to dosłownie gdzieś tam paręnaście biletów, a tam parę dziesiąt. Na pewno na Tauron Arenie w Krakowie jest trochę więcej biletów, więc tam zachęcam na ten wielki finał, bo to jest nasz największy koncert. Gdzieś, gdzie niegdzie, jak dowiedzieliśmy się, jak wyglądają sprawy związane z technikaliami, jak będzie ustawiona scena, dlatego te koncerty, które były wyprzedane we Wrocławiu na przykład, czy na Torwarze, tam uruchomiliśmy dodatkową pulę, więc śpieszcie się, łapcie, bo potem dużo osób pisze, ojej, nie wiedziałem, a teraz ostrzegam, mówię, ostatnie bilety na trasę, na której naprawdę, naprawdę warto być.

0: To jest tak, że tego typu historie, że ludzie chcą przychodzić na te koncerty, że się wyprzedają te koncerty, to cię nakręca i zachęca do tego, żeby już myśleć na przykład o trasach na przyszły rok? Czy jednak jesteś na takim etapie, że chciałbyś się dozować i tak właśnie troszeczkę zrobić potem przerwy, żeby się ludzie stęsknili i żeby rzeczywiście ten koncert Mroza to było takie coś święto. Wow, coś dodatkowego, premium.
1: Tak, takie święto muzyki. Tak. Wiesz, ja teraz się trochę dozowałem właśnie przez ostatnie 2 lata, żeby skończyć pracę nad krążkiem nowym, a w tym momencie naciągamy cięciwe i za chwilę ta proca wystrzeli razem z całym moim zespołem i chcemy tych koncertów grać dużo, ale też chcemy grać je w jakościowy sposób. Chcemy, żeby to było z super oprawą w odpowiednich miejscach, które pomieszczą taki skład, więc wiesz, teraz jestem myślami przy tej trasie, która startuje za kilka dni raptem, ale już jakieś plany oczywiście snujemy.
0: Okej, okay, dobrze, to bardzo dobre wiadomości, dobrze to słyszeć. Wróćmy na chwilę jeszcze do albumu. To prawda, że twoja własna rodzona mama cię nie poznała, jak puściłeś jej jedną z piosenek. Wiesz tak, dobrze jaką?
1: Tak, tak. Nie, mama mnie nie poznała, kiedy puściłem piosenkę Lepsze Czasy.
0: Też cię nie poznałem.
1: Mamy na myśli ten falset, o którym zaczynam zwrotki. Zresztą ja lubię puszczać piosenki mamie albo komuś tam z rodziny. Ktoś, kto nie siedzi w moim sosie, trochę z innego świata, to jest dla mnie też taki dobry test subiektywny czyjś i ta piosenka Lepsze Czasy widzę już po tych opiniach, po paru już dniach od premiery, że ona robi wrażenie. Coś musi być w niej intrygującego. Ja, kiedy robiliśmy demo tej piosenki, właśnie wyjechaliśmy z Rubensem i Wiktorem Koperskim na Mazury. Wtedy jezioro było skute lodem, ale w naszych sercach płonął ogień. Wtedy pamiętam, że całą noc, kiedy graliśmy sobie na gitarach. No i jakoś po prostu zainspirowany tym brzmieniem soulowym, tym riffem basu, który jest dość charakterystyczny, zacząłem śpiewać falsetę i mówię, słuchajcie, zostawmy, zobaczymy, może jak będzie tekst, to wtedy zobaczymy, czy to tak zostanie. No i napisaliśmy słowa i idealnie to się wkleiło i to jest taki klimat, no niepowtarzalny, takie piosenki jeszcze nie miałem.

0: właśnie to jest super, że na każdej płycie od ciebie dostajemy coś, czego jeszcze wcześniej nie było i to jest chyba też to, co przyciąga, że jednak...
1: No na tym mi też zależy właśnie, żeby...
0: Cały czas jest to mrozu,
1: tak, tak,
0: ale żeby, jest to już inny mrozu
1: żeby
0: trochę,
1: być
0: nie?
1: wiernym sobie, wiernym swojej estetyce i jak widać też patrzę na te kolory, że to są różne odcienie i właśnie każdy kolor ma różne odcienie i tak też traktuję muzykę, że jestem w pewnej palecie barw, ale zawsze można to troszkę pokazać z innej perspektywy.
0: Mrozu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zachęcam wszystkich naprawdę do posłuchania, bo to jest kawał dobrej muzy.
1: Pięknie,
0: bardzo, bardzo dobrze się tego słucha. Pierwsze moje odsłuchanie było w pociągu na trasie Szczecin-Wrocław. Pasuje, ale w innych okolicznościach też sprawdzałem już.
1: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
0: A więc... to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
1: No to jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
0: To ja będę też włączał na pewno nie raz. Mrozu, do zobaczenia na trasie i powodzenia.
1: Dziękuję, dzięki za
0: dobrze,
1: zaproszenie.
0: Dobrze, że jesteś, naprawdę.
1: Bardzo dziękuję, zapraszam wszystkich na koncerty i dzięki za gościnę w SC.
2: SK Warszawa News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Cztery linie do likwidacji, ale wystartują dwie nowe. Po otwarciu nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie Zarząd Transportu Miejskiego planuje zmiany w trasach autobusów. Zmiany mają objąć Bemowo, Ursus, Włochy i część Woli. Z rozkładów mają zniknąć linie 129, 171, 249 i 349. Pojawią się za to dwie nowe, 155 i 206.
4: Tomasz Kunert, Zarząd Transportu Miejskiego. Przygotowuję się już do otwarcia ostatniego odcinka drugiej linii metra na Bemowie, czyli trzech stacji od ulicy Lazrowej do Karolina, czyli do okolic ulicy Połczyńskiej. Zawsze, gdy metro wjeżdża w nowy rejon Warszawy, przygotowujemy korekty zmian w komunikacji naziemnej, tak aby jak najlepiej to metro wykorzystać, bo metro jest olbrzymim magnesem, jeśli chodzi o przewozy w mieście. Pasażerowie zawsze głosują nogami i zawsze z tego metra bardzo korzystają. Tak więc wprowadzając te zmiany w komunikacji naziemnej, raz, że chcemy ułatwić dostęp do metra w tym rejonie, gdzie te nowe stacje będą otwarte, a dwa, wykorzystujemy to też po to, żeby skorygować trochę połączenia wewnątrz samych dzielnic. Mówię dzielnic, dlatego że tym razem przeprowadzimy konsultacje społeczne i będziemy chcieli wprowadzić pewne korekty w czterech dzielnicach, mianowicie na Bemowie, w Ursusie, we Włochach i także niewielkie zmiany na Woli. Dlaczego Włochy i dlaczego Ursus, które są zupełnie dalej niż domowo, niż ostatnia stacja? Znaczy uważamy, i takie były głosy też właśnie mieszkańców, że ta ostatnia stacja metra przy Połczyńskiej będzie tą stacją, do której spora grupa mieszkańców Włoch i Ursusa będzie chciała dojechać, czy potem kontynuować podróż już dalej metrem, bo to będzie tak naprawdę z tej części Ursusa i z tej części Włoch, gdzie dostęp do pociągu jest dalszy, to będzie tak naprawdę alternatywny dojazd do centrum. Dlatego też te zmiany chcemy wprowadzić również we Włochach i w Ursusie.
5: I jakie to będą zmiany? No bo wiemy, że znikną linie, ale pojawią się też dwie nowe.
4: Tak, chcemy stworzyć zupełnie nową linię, nie 155, to będzie linia, której zastępcza część trasy będzie właśnie na Bemowie. Skorygujemy także trasy kilku linii autobusowych, tak aby one łączyły Ursus i Włochy, czy to ze stacją Karolin, czy tą ostatnią, czy z którąś kolejną stacją metra na Bemowie. W naszej propozycji oczywiście cztery linie autobusowe przestają funkcjonować, ale to nie znaczy, że tych połączeń nie będzie. Po prostu połączenia, które dziś realizują te linie, będą zastąpione przez autobusy innych linii. Zakładamy, że one będą miały większą częstotliwość kursowania, na przykład w przypadku linii jednej bemowskiej, która jedzie na autobusy, jadą na Chrzanów, zamienimy linię okresową na całotygodniową. Tak więc likwidacja linii to jest właśnie zamiana autobusu jeżdżącego w dni powszednie na autobus codzienny. I także dzięki tej zmianie te linie autobusowe, które kursowały dosyć rzadko i obsługiwały jakieś tylko wybrane rejony dzielnicy, będą rozbudowane, czyli będą zapewniały lepsze, większe połączenia.
5: I tam też przy jednej z tych nowych stacji pojawiła się, albo zaczęła znowu działać, pętla autobusowa.
4: Zgadza się. Tam, gdzie była od lat zawsze pętla osiedle Górczewska, pętla autobusowa i tuż obok pętla tramwajowa, To jest taki węzeł komunikacyjny, bo do tego miejsca właśnie będzie dojeżdżało metro. Tam będzie stacja Lazurowa. Stacja Lazurowa jest właściwie pod pętlą autobusową, czyli na czas budowy tej pętli ona była zlikwidowana. Autobusy się przeniosły na skrawek terenu przy pętli autobusowej. Ta pętla już działa. Ona została już odbudowana po tym metrze. Widać, że wyjście z metra prowadzi wprost na perony autobusowe, bo to będzie właśnie to miejsce, gdzie ta przesiadka będzie bardzo wygodna. Do tego miejsca, do dzisiejszej pętli osiedle Górczewska, a w przyszłości metro Lazurowa, gdyż to będzie, jest przy stacji Lazurowa, będą dojeżdżały także autobusy linii strefowych, czyli tych, które przyjeżdżają do Warszawy z aglomeracji warszawskiej. Dziś te autobusy dojeżdżają do ostatniej, obecnie czynnej stacji metra. Potem przesuniemy je właśnie do pętli osiedle Górczewska, metro Lazurowa, bo tu metro będzie miało swoją stację. I także skorygujemy nieco i trasy tych autobusów, tak aby one szybciej dojeżdżały do tego metra właśnie z tych miejscowości podwarszawskich i częstotliwość, aby jeździły częściej.
5: A zanim te zmiany w kursowaniu autobusów, to wcześniej konsultacje społeczne.
4: W przypadku tak dużych projektów, zmian w transporcie publicznym, zawsze pytamy mieszkańców o głos. Tak było i przy otwieraniu poszczególnych odcinków drugiej linii metra, czy tak też było chociażby, gdy przygotowaliśmy do otwarcia połączenia tramwajowego do Wilanowa. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania swojej opinii, składania swoich wniosków i też do po prostu rozmowy z specjalistami Zarządu Transportu Miejskiego, którzy opowiedzą o tych zmianach, propozycjach, uzasadnią je i wysłuchają uwag mieszkańców. Konsultacje już się rozpoczęły, czyli można do 25 października wysyłać swoje ankiety online. Można to zrobić za pośrednictwem strony konsultacyjnej miasta Warszawa, czyli konsultacje umwarszawa.pl. Ale to nie jest to jedyny kanał komunikacji. 11 października zapraszamy na spotkanie online. To będzie pierwsze takie spotkanie. Potem będą spotkania już nie online, ale na żywo właśnie z naszymi specjalistami. Spotkania na Bemowie, w Ursusie, we Włochach i na Woli. Wszystkie uwagi, które mieszkańcy nam zostawią, są zbierane. One są analizowane i na tej podstawie możemy wprowadzać ewentualne korekty w naszych propozycjach, tak aby one jak najbardziej odpowiadały potrzebom mieszkańców.
5: Czy jest jakiś przybliżony termin, kiedy te korekty będą wchodziły w życie?
4: Chcielibyśmy przedstawić gotowy projekt tych zmian, czyli już po konsultacjach społecznych, jeszcze w tym roku, przypuszczalnie w grudniu. Natomiast kiedy one będą wdrożone? No będą wdrożone wtedy, kiedy uruchomiony zostanie odcinek metra.
3: O zmiany w kursowaniu autobusów pytał Krzysztof Płowecki.
2: SK Warszawa.
3: Kwiaciarze i kwiaciarki już niedługo wrócą przed halę Mirowską. Zniknęły brezentowe namioty, na ich miejscu stanęły metalowe pawilony. Jest schludniej i wygodniej, a sprzedawcy będą mogli wrócić na plac przed halą już 14 października. Sprawdziliśmy, co o nowych pawilonach sądzą przechodnie.
6: Ja tu mieszkam 40 lat w tym miejscu i jest coraz piękniej, tak? Podobają mi się. Nie jakieś takie, jak tutaj stanie, takie bałaganie, a tutaj elegancki porządeczek. Podoba mi się.
5: Kupowała pani kiedyś tu kwiaty?
7: Kupowałam. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie, że będzie możliwość pracować zimą, no i wygląda też pięknie.
8: Nie ma tego klimatu. Ja jestem starszy pan, jestem po prostu przyzwyczajony do tego, że bazarek to musi być bazarek, a to jest takie trochę zdehumanizowane. Oczywiście nowoczesne, oczywiście ładne z architektonicznego punktu widzenia, ale czy to jest funkcjonalne, no to zobaczymy.
9: Fajnie, no tak, bo tutaj akurat hala Mirowska to się kojarzy absolutnie cały czas i przede wszystkim właśnie z kwiatami, więc jeżeli będą miały lepsze warunki, to fantastycznie.
5: Czy podobają się pani od strony wizualnej?
9: Nie wiem, jakie byłyby inne opcje. Jakbym zobaczyła, jakie są inne możliwości, to wtedy mogłabym się więcej wypowiedzieć, bo te są raczej takie standardowe, jak widzę w różnych miejscach. Także to już jest kwestia raczej osób, które będą je wynajmować, tak? To one powinny się głównie wypowiedzieć. Wizualnie, no szało może nie robią, tak? Ale przynajmniej są wszystkie jednakowe, ustawione jakoś w miarę. Schludnie, no tak, można tak powiedzieć właśnie, bo jednak tutaj zawsze było tak... Chociaż też wiadomo, to ma swój urok, tak? Jak tak. To są takie typowe, rynkowe tematy, tak? Bazarowe.
10: Maria Sawecka, jestem jednym ze sprzedawców tutaj właśnie przed halą Mirowską. Jeżeli chodzi o to, czy nam się podobają, z jednej strony możemy powiedzieć, że nie mieliśmy wyboru, dlatego że będąc w tak pięknym, historycznym miejscu, który jest objęty rygorem konserwatora zabytku, Wydziału Estetyki oraz jeszcze innymi regulacjami, nie mieliśmy wyboru i musieliśmy dostosować dostosować nasze obecne pawilony do wytycznych, które zostały wydane przez miasto. Niemniej jednak uważam, że jest to bardzo duży skok, przełom, dlatego że te poprzednie nasze formy, namioty, były po prostu nieestetyczne, tak? I teraz w tym momencie mamy zachowanie estetyki. No wiadomo, że znajdą się przeciwnicy, znajdą się zwolennicy, nikomu się w 100% nie dogodzi, jednak uważam, że to jest bardzo estetyczne i zostało to tak zarobione, żeby jednak wpisać się w ten obszar i też nie stworzyć kolejnego koszmarka architektonicznego.
11: Jak długa była teraz ta przerwa? Ile Państwo musieli spędzić czasu? No tutaj w pawilonie obok.
10: W tym pawilonie obok jesteśmy chwilowo, bo jesteśmy od miesiąca, jednak przerwa była znacznie dłuższa, dlatego że ostatni dzień naszej sprzedaży na placu, gdzie mieliśmy chwilowo teren zastępczy, to był Dzień Matki, czyli 26 maja i od tego momentu do otwarcia nikt z nas teoretycznie nie miał miejsca pracy.
11: Czy jakoś to wpłynęło na sprzedaż?
10: Znaczy, na pewno to wpłynęło, dlatego że bardzo dużo klientów za nami tęskni, tak? I tutaj no, wiemy, że nas brakuje i też wiem, że ta sprzedaż w okolicznych miejscach, tak jak Bazarek, Hala Mirowska i inne sklepy, też uległa pogorszeniu z uwagi na naszą nieobecność.
11: Ale rozumiem, że stali klienci wiedzą, gdzie trafić.
10: Oczywiście, stali klienci są na bieżąco informowani, jaki jest przebieg tej inwestycji, kiedy wracamy i kiedy mogą nas się spodziewać ponownie.
11: Tamte hale są całkiem szczelne, tak przynajmniej wyglądają z zewnątrz. Czy to znaczy, że będzie teraz łatwiej sprzedawać kwiaty, na przykład w zimę?
10: Oczywiście, dlatego że budynki zostały tak dostosowane, żeby były też ocieplone. Latem tak można było je wentylować, odpowiednio i klimatyzować. Także uważam, że no, jeżeli chodzi o jakość poprawy, zdecydowanie będzie wyższa ta jakość, tak.
11: Cieszą się Państwo pewnie, że to już koniec tej tułaczki.
10: Powiem Panu, że jak już to będzie wszystko otwarte, będę najszczęśliwszym człowiekiem, ponieważ proces trwał bardzo długo. Początki sięgały nawet czasów sprzed pandemii, a ostateczny proces, tak jak Państwo widzą, rozpoczął się dopiero pod koniec zeszłego roku. Także było to bardzo długo, za długo nawet jak dla mnie. I uważam, że będziemy super szczęśliwi, jak już będziemy w tych naszych nowych pawilonach.
12: Przebudowa Alei Jana Pawła II między rondem ONZ a Aleją Solidarności wchodzi w końcowy etap. Powstała nowa droga dla rowerów, przebudowaliśmy chodniki, uporządkowaliśmy przestrzeń i przygotowaliśmy miejsce pod nowe nasadzenie. Wzdłuż alei pojawi się blisko 100 drzew, a także 3 parki kieszonkowe. Jednym z najczęściej podnoszonych tematów w związku z inwestycją było funkcjonowanie pawilonów z kwiatami, które wpisały się na stałe w krajobraz pod Halą Mirowską i są ważnym elementem ducha tego miejsca. Od początku zależało nam na tym, aby zminimalizować niedogodności dla przedsiębiorców, dlatego pawilony zostały na czas budowy tymczasowo przeniesione, ale też powoli wracają na swoje miejsce, tym razem jednak w bardziej estetycznej i uporządkowanej formie. Przebudowa objęła także okolice ulicy Twardej, gdzie powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy, poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
3: Wyjaśnia Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich. Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
2: SK Warszawa.
3: Sezon na grzyby trwa, zainteresowanych nie brakuje. Na warszawskich terenach leśnych możemy znaleźć wiele ciekawych okazów. Musimy tylko wiedzieć, gdzie szukać grzybów i jak je bezpiecznie rozróżniać. Więcej o tym opowiedziała Anna Nowaczek z Centrum Edukacji Ekologicznej w rozmowie z Małgorzatą Zabadą.
13: Sezon na grzyby w pełni. Tutaj w Warszawie gdzie możemy ich szukać?
14: W Warszawie grzybów możemy szukać tak naprawdę w większości naszych lasów. Są takie dwa wyjątki. Jest Las Bielański i Las Kabacki, w których to są ustanowione rezerwaty, gdzie tych grzybów możemy szukać, oczywiście. Natomiast nie możemy ich zabierać ze sobą ze względu właśnie na ochronę przyrody tamtych miejsc. Natomiast reszta lasów jest, że tak to nazwę, do naszej dyspozycji. Wiem, że tutaj również już grzybiarze niejednokrotnie żeśmy widzieli, bo jesteśmy właśnie obok lasu Młociny w Centrum Edukacji. I tutaj na zajęciach niejednokrotnie spotykamy

0: trudniej, trochę ciężej je znaleźć, ponieważ również bardzo dużo osób jest zainteresowanych tymi grzybami w Warszawie. Jak ciepły weekend, tak jak teraz się zapowiada, to zawsze wszyscy by chcieli do tego lasu. Po prostu są te lasy bardzo oblegane, a grzybów nie jest wcale tak dużo. Mamy jednak mimo wszystko dosyć suchą tą glebę w lasach wciąż.
1: Czy są jakieś obszary, być może wojskowe, gdzie nie powinni się mieszkańcy wybierać?
0: Wydaje mi się, że one będą na pewno dobrze oznaczone. Wiem, że w kierunku Wesołej, w kierunku Wawra, tam są tereny właśnie leśne, gdzie mamy teren ewidentnie wyznaczony, że tam właśnie nie powinniśmy się wybierać. Jeśli, tak jak mówiłam, właśnie nie jest coś rezerwatem, nie jest coś obszarem chronionym prawnie, to nie ma przeciwwskazań do wchodzenia i zbierania. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy to robili z umiarem, no bo zwierzęta też z tych grzybów chciałyby sobie skorzystać.
1: No właśnie, to skorzystając z okazji, jak poprawnie zbierać grzyby?
0: Koniecznie tylko te, co do których Państwo jesteście pewni. To jest pierwsza rzecz. Nie zabieramy z lasu i nie zbieramy tego, czego pewni nie jesteśmy na 125%. Natomiast z tym wykręcaniem, czy też wycinaniem, raczej się już w tym momencie mówi, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Moim zdaniem lepiej jest niejednokrotnie wykręcić, ponieważ na dole trzonu można znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku i może to być właśnie pomocne. Tak samo jak zbieramy grzyby, nie same kapelusze, tylko właśnie zadbać o to, żeby był trzon, żebyśmy byli pewni, że zbieramy taki, a nie inny gatunek, bo też grzyb niby tego samego gatunku, jeden osobnik od drugiego, może się znacząco różnić. Ważne, żebyśmy nie deptali, nie niszczyli tego, co nie zbieramy. No i myślę, że dodatkowo jeszcze zawsze to miejsce, gdzie żeśmy tego grzyba czy wycięli, czy wykręcili, generalnie wyjęli z gleby, żeby go tam delikatnie zakryć ściółką, to myślę, że tak najbardziej poprawny sposób wtedy będziemy mieć. Grzyby nawet tak popularne jak czubaj kakania mają kilka bardzo podobnych do siebie kolegów grzybowych, czy też koleżanki grzybowe, które niestety mogą nam przynieść dosyć dużo szkody, chociażby muchomor sromotnikowy, czy też nawet popularne kurki, tak, czyli pieprzniki również mają podobne grzyby, na przykład lisówki, które też są niejadalne, mogą być trujące.
2: SK Warszawa News. Czas na magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Lotnisko Chopina z nową płytą postojową. Inwestycja ma zwiększyć możliwości warszawskiego portu i usprawnić obsługę pasażerów. To odpowiedź na coraz większy ruch lotniczy i rosnące potrzeby lotniska. Więcej o tej inwestycji opowie Małgorzata Zawada.
3: Lotnisko Chopina cały czas się rozwija i rozbudowuje swoją infrastrukturę. Nowa płyta to kolejny element tych zmian, które mają pozwolić na obsługę coraz większej liczby samolotów i pasażerów. W ostatnich latach port notuje rekordowe wyniki, dlatego potrzebne są kolejne inwestycje, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Jest to inwestycja wyczekiwana, bardzo potrzebna z punktu widzenia rozwoju nie tylko tego lotniska, ale także ze względu na potrzeby przewoźników, ze względu na potrzeby pasażerów. Lotnisko w Warszawie pęka w szwach. Zapotrzebowanie na nową przestrzeń jest tak duże, że z tą inwestycją nie mogliśmy czekać dłużej. Zresztą rozwój zarówno lotniska w Warszawie, jak i lotnisk regionalnych był przez naszych poprzedników zablokowanych ze względu na plan budowy nowego lotniska, które jest realizowane. Natomiast ze względu na to, aby móc generować nowy ruch lotniczy, móc rozwijać moc przewozową różnych przewoźników, ale przede wszystkim naszego narodowego przewoźnika Polskich Linii Lotniczych LOT, aby dać komfort pasażerom, to lotnisko musi się rozwijać. Ta płyta postojowa 60 tysięcy metrów kwadratowych plus drogi dojazdowe to jest niezbędne działanie inwestycyjne i początek działań inwestycyjnych. Wiemy, że polskie porty lotnicze mają bardziej ambitne plany rozwoju tego lotniska i na nich się koncentruje. Zresztą ruch lotniczy w Polsce rośnie i potrzeby inwestycyjne dotyczą nie tylko lotniska Chopina w Warszawie, ale także innych portów regionalnych. Bijemy rekord za rekordem. Rekord liczby pasażerów obsłużonych przez lotnisko Chopina w Warszawie. Rekordy obsłużonych pasażerów we wszystkich portach lotniczych w Polsce, ponad 66 milionów za rok 2025 i także rekordy związane z obsłużonymi pasażerami przez Polskie Linie Lotnicze LOT.
3: Nowa płyta to pierwsza od 12 lat tak duża inwestycja na stołecznym porcie. Jej łączna powierzchnia to około 60 tysięcy metrów kwadratowych, ale jak mówi Łukasz Haberski, prezes zarządu Polskich Portów Lotniczych, to nie jest sam beton.
5: Przepustowość lotniska jest liczona jego najsłabszym elementem. Mamy tych, bym powiedział, wąskich gardeł trochę na lotnisku.

0: dziecku, ale ze wszystkimi nimi staramy sobie poradzić poprzez inwestycje. Mieliśmy problemy na kontroli bezpieczeństwa. Właśnie jesteśmy w trakcie kończenia instalacji nowych urządzeń najnowszej technologii, tak zwanej C3, pieszczotliwie nazywanej smoczycami, gdzie w sposób wydatny, można powiedzieć, prawie że dwukrotny zwiększamy przepustowość tego elementu. Po zakończeniu modernizacji w 2029 roku będziemy gotowi spokojnie przyjmować ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że już chociażby poprzedni rok rekordowy, również ten, gdzie kolejne rekordy, zarówno te dniowe, jak i miesięczne, odnotowujemy. Spodziewamy się, że w tym roku obsłużymy ponad 25 milionów pasażerów. To jest wzrost rok do roku ponad 8%. Jeśli chodzi o liczbę operacji, ona wzrasta mniej więcej na poziomie 2,5%. Ostatnie 5 miesięcy, każdy z kolejnych miesięcy był rekordowy na lotnisku Chopina, rekordowy w odniesieniu do analogicznych okresów poprzednich lat. Chociażby sierpień tego roku to było 2 miliony 710 tysięcy pasażerów, wrzesień to jest ponad 2 miliony 550 tysięcy pasażerów i już w niedzielę obsłużymy 20-milionowego pasażera w tym roku na naszym lotnisku. Ta płyta postojowa, która daje możliwość postoju obsługi jednocześnie 6 statków powietrznych kodu C, to jest bardzo ważna infrastruktura. To jest nie tylko beton, chociaż beton to jest 32 tysiące metrów sześciennych. Wypełnilibyśmy nim 13 basenów olimpijskich. Ta podbudowa i ta nawierzchnia, na której właśnie stoimy, ma głębokość od 140 do aż 180 cm. To nie jest tylko beton. Tu mamy bardzo dużo skomplikowanych systemów, które zarówno zbierają wody opadowe, jak i zapewniają zasilanie statków powietrznych 400 Hz na stanowiskach postojowych. Mamy tutaj również możliwość za naszymi plecami odladzania statków powietrznych i oczywiście wyłapywania tych płynów, glikoli i oczywiście potem w sposób właściwy je utylizowania. Ta płyta, gdzie będziemy odladzać również w sezonie zimowym, jesiennym statki powietrzne, daje nam możliwość o zwiększenie tej przepustowości w tym elemencie o aż o 20%. Szanowni Państwo, na tą płytę postojową złożyliśmy ponad 165 tysięcy ton kruszywa. Gdyby ustawić ciężarówki, które są potrzebne do przywiezienia takiego wolumenu kruszywa, ten korek zaczynałby się stąd, a kończył w Płocku. Także to jest skala tego przedsięwzięcia, może gołym okiem nie do końca widoczna, ale ona, to przedsięwzięcie, ta płyta daje nam naprawdę dużo. W tej chwili po uruchomieniu tej płyty na lotnisku Chopina mamy dostępnych 95 stanowisk postojowych. Docelowo po modernizacji będziemy mieli 109 takich stanowisk. Ta inwestycja, ta płyta postojowa będzie łączyła się z nową płytą postojową PPS-5, która będzie usytuowana wzdłuż nowo wybudowanego pirsu południowego na lotnisku Chopina. Pokazuje to, że wszystkie te inwestycje zostały przemyślane i zostają oczywiście podzielone na etapy w taki sposób, żeby poprawiać możliwości działania lotniska, również operacyjne, ale nie zakłócając jego głównego elementu. Na tej płycie postojowej będziemy w stanie obsłużyć około 13 tysięcy statków powietrznych w trakcie roku. Jeżeli będzie wykorzystana w 100%, a na pewno tak będzie, to daje nam wynik około 1 800 tysięcy pasażerów każdego roku.
1: SK Warszawa.
2: Warszawska Kolej Dojazdowa poprawia bezpieczeństwo. Zakończyła się modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym między stacjami Podkowa Leśna Główna a Warszawa Śródmieście WKD. Nowy system ułatwia utrzymanie ruchu w sytuacji awarii lub czasowego zamknięcia jednego z torów. Prace objęły 25 km dwutorowej linii kolejowej, 4 posterunki ruchu i 16 przejazdów kolejowo-drogowych. Szczegóły w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
3: Warszawska Kolej Dojazdowa to jeden z podstawowych środków transportu dla mieszkańców podwarszawskich gmin. W 2025 roku pociągami WKD podróżowało ponad 6 milionów 600 tysięcy osób. WKD-ka jest też bardzo punktualna. Według statystyk w ubiegłym roku jej pociągi docierały na czas w 99,5% przypadków.
4: Muszę panu powiedzieć, że WKD to jest bardzo dobra kolej. Punktualnie, szybko, wygodnie, ponieważ ja jestem seniorką, to już z 50 lat jeżdżę tą koleją, tą WKD-ką, naszą WKD-ką i to jest niezawodny środek lokomocji. Szybki dojazd do Warszawy, jak i do Grodziska. Ja mieszkam w Pruszkowie, także naprawdę zawsze się śmieję, że WKD-ka to jak tramwaj. Tak często chodzi.
3: Tak powiedziała mi jedna z pasażerek. Teraz WKD zakończyło modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym. W praktyce ma to oznaczać sprawniejsze prowadzenie pociągów, także wtedy, gdy na trasie pojawi się awaria albo jeden z torów będzie czasowo wyłączony z ruchu, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
1: Zakończona została inwestycja, która była wdrożona niemalże przez rok, znaczy od września 2025 roku. I zrealizowana inwestycja to zupełnie nowa jakość, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i dążenie do zapewnienia jak najwyższej niezawodności przewozów na linii kolejowej WKD. Mamy wdrożoną już praktycznie na całym podstawowym odcinku linii kolejowej od Grodziska Mazowieckiego poprzez Podkowę Leśną, Komorów i przystanek Warszawa Reduta Ordona aż do ścisłego centrum Warszawy, czyli Warszawa Śródmieście WKD. Mamy wdrożoną dwukierunkową blokadę liniową, trzystawną. Jest to powielenie tego rozwiązania, które zostało wdrożone kilka lat temu na odcinku od Podkowy do Grodziska Mazowieckiego. A teraz dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy udało się zrealizować na pozostałym odcinku linii kolejowej. Prace objęły cztery posterunki ruchu, czyli stacje Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, czyli trzy istniejące, oraz zupełnie nowy posterunek zapowiadawczy Warszawa Reduta Ordona, gdzie została zabudowana dodatkowa para rozjazdów oraz zostały zabudowane semafory umożliwiające zawracanie pociągów w obrębie tego posterunku oraz zmianę toru jazdy z toru numer 2 na tor numer 1 i odwrotnie w dowolnym kierunku ruchu. Oczywiście ten posterunek dodatkowy również został włączony do lokalnego centrum sterowania w Komorowie, aby móc z nim zarządzać zdalnie. Co się zmieni? Dla pasażerów oczywiście oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na całej linii WKD, szczególnie w tym odcinku najbardziej obciążonym od Pruszkowej Komorowa do Warszawy. Oznacza zwiększenie niezawodności bezpieczeństwa realizowanych przewozów, szczególnie jeśli chodzi o możliwość jak najszybszego przywrócenia rozkładowego ruchu pociągów w sytuacjach, w których z różnych przyczyn może dochodzić do awarii, unieruchomienia pojazdu, jakieś zdarzenia na peronach bądź na przejazdach kolejowo-drogowych, w wyniku których ruch pociągów po jednym z torów ulega czasowemu wstrzymaniu i wówczas niezbędne jest prowadzenie ruchu pociągów po torze sąsiednim. Aktualnie wdrożona blokada dwukierunkowa, bo to jest bardzo istotne w tym momencie, umożliwia prowadzenie ruchu pociągów praktycznie w określonych odstępach czasu jeden za drugim, tak jak na to pozwalają obowiązujące przepisy sterowania ruchem kolejowym. Wprowadza możliwość prowadzenia ruchu pociągów po każdym z torów w obydwu kierunkach zgodnie z określoną na danego szlaku najwyższą możliwą częstotliwością. Sama inwestycja, czyli przebudowa systemu sterowania ruchem kolejowym od Podkowy Leśnej Głównej do stacji Warszawa w Śródmieście WKD, wiązała się z wydatkami na nieco ponad 43 miliony złotych, a w ramach tej kwoty 34,5 miliona pochodziło ze środków Krajowego Planu Odbudowy Zwiększania Odporności i było to dofinansowanie na poziomie 100% wydatków kwalifikowanych.
5: Będą też kolejne inwestycje?
1: Jeżeli chodzi o inwestycje w obszarze sterowania ruchem kolejowym, to w tym obszarze, gdy sytuacja jest już zrealizowana niemalże w całości, pewne prace będą mogły jeszcze być prowadzone na odnogach jednotorowych, czy to od Podkowy Leśnej Zachodniej do Milanówka, bądź na łącznicy technologicznej nazywanej numer 512 od Pruszkowa do Komorowa. Natomiast w najbliższym czasie zamierzamy koncentrować się na przebudowie i modernizacji peronów w obrębie pozostałych przystanków i stacji kolejowych, które jeszcze oczekują na pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczonej mobilności. Tutaj chcemy powielać i kontynuować w kierunku ścisłego centrum Warszawy ten standard, który jest wdrożony na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, a w ostatnich latach został wdrożony na przebudowanym przystanku w Regułach oraz tutaj też prowadzimy uzgodnienia i ustalenia związane z przygotowaniami do mającego rozpocząć się za kilka lat kompleksowego remontu linii średnicowej. Czyli te rozwiązania, które w ostatnich latach zostały wdrożone na stacji Warszawa Zachodnia, również obejmą pozostałe przystanki, takie jak Warszawa Ochota WKD, czy stacja Warszawa Śródmieście WKD.
5: To chyba taki ciąg dalszy trochę sukcesów ta inwestycja, tak?
1: Jak najbardziej tak. Chcemy oczywiście dzięki tej inwestycji utrzymać te wskaźniki, które notowaliśmy w latach ubiegłych, jak również dążyć jeszcze do ich podwyższenia. Ostatnie 4-5 lat, to biorąc pod uwagę cały dany rok kalendarzowy, to są są wskaźniki na poziomie 99,3%, a nawet 99,5%.
3: WKD kupiła też pociąg sieciowy i elektryczny pojazd manewrowy. Dzięki nim pracownicy spółki mają szybciej wykonywać pracę na trasie i sprawniej reagować, kiedy dojdzie do awarii.
6: SK Warszawa.
2: Nie tylko pływanie. Woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta wykorzystuje wodę ponownie, zamiast odprowadzać ją po wymianie do kanalizacji. Dzięki temu dostaje ona drugie życie i pomaga w utrzymaniu porządku na warszawskich ulicach. O tym, jak dokładnie wygląda ten proces, opowiedziała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
7: Jak w ogóle wygląda ten proces przenoszenia wody z basenu później na ulicę?
8: W czasie wakacji baseny mają przerwy techniczne, w czasie których baseny muszą być opróżnione. To są na przykład przerwy ze względu na remont czy też na czyszczenie. Woda, która jest w basenie, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają węże i pompy konieczne właśnie do przepompowania. Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy w nocy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i torowisk.
7: Ile basenów było opróżnionych?
8: W tym roku, w te wakacje, łącznie udało nam się ponownie wykorzystać 2,5 miliona litrów wody. Ona pochodziła z 8 ośrodków sportowych. Ale ten rok to była już 7. edycja tej letniej wakacyjnej akcji. Przez wszystkie 7 lat udało nam się już wykorzystać 16,5 miliona litrów wody, łącznie z 18 basenów, które wzięły udział w akcji.
7: Jak często są sprzątane ulice właśnie w taki sposób?
8: W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się 1300 kilometrami warszawskich ulic. Te ulice są regularnie sprzątane na mokro, przynajmniej raz w tygodniu, od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy pozwalają na to temperatury. Woda z basenów to przede wszystkim ta letnia akcja, kiedy baseny mają przerwy techniczne, one zaczynają się właśnie na początku wakacji, a kończą wraz z środkiem, końcem września, kiedy swój sezon kończą odkryte baseny. W akcji bardzo wspierają nas strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Oni zapewniają pompy i węże. W tym roku współpracowaliśmy z 6 takimi jednostkami.
7: Ile czasu zajmuje, żeby wypompować taki basen?
8: W zależności od wielkości basenu, taka akcja jest rozłożona na 1, 2 lub 3 wieczory.
6: SK Warszawa News.
9: Agata Chryściak, zapraszam. To unikat na skalę europejską. Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i SGGW zebrali i ujednolicili dobowe pomiary poziomu wody w Wiśle w Warszawie. Baza to 82 tysiące odczytów od 1 lutego 1799 do 31 października 2024. O szczegółach w rozmowie z Jakubem Krzyżakiem opowiedzieli autorzy unikatowej bazy.
10: Ponad 80 tysięcy dni codziennych pomiarów Wisły zebraliście w jedną bazę danych. Jak trudne było to zadanie?
11: 82 453 dni od 1 lutego 1799 roku do 31 października 2024. Łukasz Sobechowicz, Zespół Interdyscyplinarnych Badań nad Antropocenem, Instytut Geografii Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Tutaj należy podkreślić, że nasza baza danych nie odkryła tych pomiarów. One oczywiście istniały od dawna, tylko że były rozproszone po różnych publikacjach XIX-wiecznych, znajdowały się w archiwach albo w opracowaniach XX-wiecznych, ale zawsze te opracowania były cząstkowe. To znaczy, że jeżeli chcieliśmy spojrzeć na wszystkie dostępne źródła od początku regularnych, systematycznych obserwacji Wisły w Warszawie, to każdy z badaczy, który chciał spojrzeć na Wisłę na przestrzeni ostatnich 220 lat, to musiał przekopać się przez wszystkie te materiały, ale najważniejsze jest nawet nie to, że trzeba było te źródła, te pierwotne, oryginalne pomiary znaleźć. Największe wyzwanie kryło się w tym, że same metody pomiarów i obserwacji Wisły w Warszawie zmieniały się na przestrzeni lat. To znaczy zmieniały się lokalizacje wodowskazów, zmieniała się rzędna wodowskazu, czyli ten punkt zero, od którego mierzy się wysokość lustra wody.
10: Nawet ostatnio mieliśmy zmianę.
11: Tak, dokładnie. Obniżenie o kolejne 100 cm od początku roku hydrologicznego 2025, jako efekt długotrwałej niżówki. No i właśnie te zjawiska zachodziły również w poprzednich latach i dekadach. i z tego powodu ta rzędna zera wodowskazu była modyfikowana już w XIX wieku, a to wszystko wprowadzało systematyczny błąd. Nawet proste, jakby się wydawało, przeniesienie wodowskazu z portu praskiego na przeciwległy brzeg i przesunięcie go raptem o 100, może 200 metrów w dół rzeki generowało systematyczny błąd związany ze spadkiem lustra wody na tym odcinku, na tym bardzo krótkim odcinku przecież, o około 14 cm. Więc kiedy chcielibyśmy być jak najbardziej precyzyjni, no to wszystkie te zmiany, korekty musieliśmy uwzględnić w ostatecznych obliczeniach.
10: A do tego dochodzą jeszcze różne systemy używane przy pomiarach.
11: To prawda. W XIX wieku stosowano kilka różnych systemów miar. Były to zarówno stopy i cale reńskie, stopy i cale staropolskie, czyli warszawskie, nowopolskie, mieliśmy cale angielskie, jak i system rosyjski, to znaczy 1/100 sążnia i dopiero w trakcie I wojny światowej od roku 1915 przeszliśmy w Warszawie na system metryczny.
10: Duże różnice mogłyby wynikać, znaczy wynikały z zastosowania różnego systemu miar?
11: Te różnice sprowadzały się do dokładności pomiaru, to znaczy w XX wieku i obecnie pomiar wykonuje się z dokładnością do 1 cm. W XIX wieku wykonywano je z dokładnością do 1 cala, więc to jest dokładność rzędu około 25 mm względem 10 mm stosowanych obecnie.
10: A do tego dochodzi jeszcze różnica kalendarzy.
11: Tak, to jest przypadłość korzystania z oficjalnych rosyjskich wydawnictw hydrologicznych, które od lat 80. XIX wieku publikowały stany wody Wisły w Warszawie i tak tutaj musieliśmy również uwzględnić, czy dokonać konwersji tych obserwacji z kalendarza juliańskiego na gregoriański. Do końca XIX wieku było to 12 dni, a od lutego 1900 roku 13 dni różnic.
10: Jakie wnioski wysuwają się z tych badań? To znaczy widać, że stan wody w Wiśle systematycznie się obniża, pozostaje na podobnym poziomie. Jak to wygląda?
11: Tutaj musimy dokonać bardzo ważnej uwagi, to znaczy baza danych, którą zaprezentowaliśmy, to baza stanów wody. Ona mówi nam, ile centymetrów, na jakiej wysokości znajdowało się lustro wody ponad rzędną wodowskazu, ale sama ta wartość jeszcze nie mówi nam, jak dużo jest wody w rzece, bo tę informację niesie nam inna zmienna, czyli przepływ. Przepływ mówi nam, jaka duża masa wody przepływa w danej chwili przez wodowskaz, wyrażana w metrach sześciennych na sekundę. Informacja o wysokości lustra wody jest zmienną, która była obserwowana od XVIII wieku aż współcześnie i dopiero na jej podstawie da się obliczyć wielkość przepływu. Żeby to zrobić, musimy jeszcze pozyskać informacje dla XIX wieku, bo dla XX wieku takie dane już posiadamy, ale dla XIX wieku musimy jeszcze znaleźć informacje archiwalne, takie jak przekrój poprzeczny koryta na wysokości wodowskazu i informacje o prędkości wody w tym miejscu. I mając te trzy zmienne, będziemy mogli zrekonstruować przepływy i dopiero wtedy będziemy mogli w skali tych 225 lat odpowiedzieć dokładnie na to pytanie. To znaczy, ile tej wody fizycznie znajdowało się w Wiśle. Na podstawie samej wysokości lustra wody nie da się jeszcze na to pytanie odpowiedzieć z tego względu, że w Warszawie obserwujemy zjawisko przekształcania się koryta Wisły, zwłaszcza w XX i XXI wieku. Jest to zjawisko związane z tym, że w wyniku działań człowieka, urbanizacji, przebudowy najbliższej okolicy, te terenów nadbrzeżnych przez człowieka doszło do zawężenia koryta Wisły, a w momencie, kiedy dochodzi do zawężenia koryta Wisły, rzeka uzyskuje większą prędkość i z większą energią wypłukuje materiał mineralny z koryta.
10: Czyli jednocześnie pogłębia.
11: Tak, rzeka sama się pogłębia, a do tego jeszcze dochodzi inny proces, to znaczy wydobycie kruszywa na masową skalę w XIX, a zwłaszcza w XX wieku.
10: Te badania, mówi się o tym, że to jest ewenement na skalę europejską, bo tak dokładne dane, no to chyba nie ma zgromadzona żadna rzeka w Europie.
11: Pomiary wodowskazowe były prowadzone na najważniejszych rzekach europejskich już w wieku XVIII, ale rzeczywiście do naszych czasów zachowały się jedynie nieliczne z nich. I w skali całego kontynentu, jeżeli patrzymy na te najstarsze zachowane, ujednolicone i opublikowane serię pomiarów wodowskazowych, no to powiedziałbym, że seria warszawska plasuje się wśród 10 najstarszych razem z obserwacjami na przykład na Renie, na odcinku niemieckim czy holenderskim, bo tam rzeczywiście te obserwacje były systematycznie prowadzone. W Polsce obserwacje na Wiśle, te najstarsze, były prowadzone jeszcze w Toruniu. Ich początek to są lata 60. XVIII wieku i obserwacje w Gdańsku, ale tak toruńskie, jak i gdańskie obserwacje mamy w tym materiale źródłowym duże luki. To znaczy albo te obserwacje były przerywane w pewnym momencie, albo z różnych względów nie dotrwały te najstarsze partie obserwacji do naszych czasów, a w skali całego kontynentu no to wiek XIX, zwłaszcza połowa wieku XIX, to jest wielka akcja zakładania wodowskazów na różnych rzekach europejskich.
10: Baza jest dostępna dla każdego, na przykład mogę sobie sprawdzić, ile Wisła miała w dniu moich urodzin.
11: Tak, dokładnie, to był jeden z celów, jakie przyświecały nam w trakcie naszej pracy, by przygotować zhomogenizowany zestaw danych, który będzie publicznie dostępny i każdy badacz czy każda osoba zainteresowana będzie mogła po takie dane sięgnąć i wykorzystać je w swoich badaniach.
10: Założę się, że pan sprawdzał, ile miała Wisła w dniu pana urodzin?
11: Przyznam się szczerze, że nie miałem takich ambicji, choć rzeczywiście byłoby to ciekawe.
12: Doktor inżynier Michał Waślewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Inżynierii Środowiska. To jest zbiór danych, który podaje nam, na jakim poziomie znajdowało się zwierciadło wody w korycie rzeki. O tym, jak dużo wody płynie w rzece, mówi nam inny parametr, a mianowicie przepustowość koryta, przepływ wody, mierzony w metrach sześciennych na sekundę. Mając relację stanu do przepływu, my możemy na podstawie tego zbioru danych przełożyć informacje na przepływ. Także trudno mi jest powiedzieć, czy tej wody mniej, czy więcej. Natomiast z tego zbioru danych, który został zgromadzony, wynika jedna istotna uwaga, że dno rzeki obniża się. O mniej więcej od lat 40. XX wieku. To jest coś, co możemy na 100% teraz powiedzieć. Natomiast ja się mogę odwołać do takiego artykułu, który ze swoją koleżanką kilka lat temu przygotowałem na temat stanów przepływów niskich właśnie na Wiśle w Warszawie z doktorową Kaznowską. No to jakby okres się zamknął na 19 roku, no po tym roku było jeszcze kilka suchych lat, ale do tamtego czasu te analizy nie wykazywały jakiegoś silnego trendu spadkowego, jeśli chodzi o przepływy niskie. Stany wody rzeczywiście zmniejszają się, ale tak jak mówię, to nie jest jednoznaczne z tym, że wody w rzece płynie mniej. I to były takie stany z niżówek z 15 roku, z 19 roku, które jeszcze nie przekroczyły absolutnego minimum, jeśli chodzi o przepływ, który był zanotowany podczas suszy w 1921 roku. Wtedy płynęło w ciągu tej letniej niżówki około 110 metrów sześciennych na sekundę, a w tamtych latach, które my badaliśmy, tych ostatnich 15-19, to były wartości oscylujące około 150 metrów sześciennych na sekundę. Ten ostatni rok jest znacznie gorszy, bo we wrześniu został pobity kolejny rekord i stanu, ale też i przepływów, bo zanotowano około 130 chyba 5 metrów sześciennych z tej bazy operacyjnej MGW, tak wynika, na sekundę. Także zmniejszają się te przepływy w ostatnim czasie.
10: Wspomniał pan, że to przygotowanie bazy to było tak naprawdę sprowadzenie danych do takiego wspólnego mianownika. Co to oznacza? To znaczy, że były jakieś różne jednostki? Na czym to sprowadzenie do wspólnego mianownika polegało?
12: To polegało na Przede wszystkim właśnie na ujednoliceniu jednostek, bo było kilka w historii jednostek, jakie były używane podczas pomiarów. Musieliśmy to wszystko sprowadzić do centymetrów. Przez to, że w tym okresie był czas, kiedy byliśmy pod zaborem rosyjskim, wprowadzono też inny kalendarz. W związku z tym było przesunięcie o około 2 tygodni w datach. To też musieliśmy sprowadzić do jednego ciągu danych. Dodatkowo kolejnym problemem była lokalizacja wodowskazów. W historii było 5 lokalizacji. Zmieniały się te miejsca, w którym woda była mierzona. W związku z tym no to też jakby byłby kolejny problem, który powodował, że te dane nie są jednorodne. Kolejna sprawa to też zero wodowskazów, czyli ten poziom odniesienia, od którego mierzymy stany wody na rzece, również w przeszłości ulegał zmianie. To są takie najważniejsze rzeczy, które tutaj trzeba było uwzględnić w tym, żeby zbiór stał się jednorodny.
2: Nawet niedawno był zmieniany ten poziom zera.
12: No właśnie, tak. To już jakby jeszcze w naszej bazie danych jeszcze chyba to... Tak, zostało to uwzględnione, przeliczyliśmy to narzędne uwzględniające tę ostatnią zmianę.
2: I rozumiem, że można sobie prześledzić stan tego lustra wody w Wiśle?
12: Tak.
2: Aż cofnąć się do XVIII wieku i to będzie cały czas podane w tej samej jednostce i zero jest uznane za jakie właściwe?
12: To znaczy, no, dane są podane w odniesieniu do poziomu morza, tak? W metrach nad poziomem morza w tym aktualnym układzie obowiązującym odniesienia.
2: Czyli poziom zero jest taki, jak teraz jest przyjęty, tak?
12: To znaczy, tam są dwie wartości podane w bazie i w jednostkach tak uwzględniających aktualne zero wodowskazu i w metrach nad poziomem morza.
2: Podobno taka baza to ewenement na skalę europejską, a kto wie, czy nawet nie światową, że nie ma aż tak dokładnych danych dotyczących innych rzek w Europie niż Wisła.
12: No tak, to prawda. Chodzi tutaj o ten czas, kiedy wystartowały te pierwsze obserwacje. Starsze są tylko na Wiśle w Toruniu. Obserwacje, bo sięgają lat 1760, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ale no kilkadziesiąt lat są dłuższe, jest to dłuższy ciąg, tyle tylko, że posiada on długoletnie przerwy w obserwacjach.

0: Reklama.
1: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Reklama.
1: Gips. Zrobiłem to dla nurtu. Premierowy koncert w Warszawie i ostatni tegoroczny występ artysty. Sobota, 17 października. Hala COS Torwar, Łazienkowska 6A. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

Radio SK. Radio SK.

ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?